0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

że

0: Witam serdecznie, Janusz Mórz, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Jezus chce spędzić z Tobą ważne chwile swojego życia. Zajmij miejsce za stołem wśród Jego uczniów.

czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie.

Niewiele wiemy o tym, jak modlił się Jezus. Tajemnice Jego modlitwy skrywają pustynne i górzyste miejsca, na które się udawał. Dziś jednak możesz być świadkiem Jego modlitwy. Spójrz na Jezusa. Jak Go sobie wyobrażasz?

rozmowie z Ojcem Jezus nie szczędzi pochwał swoim uczniom. Mówi, że go przyjęli i uwierzyli mu, choć wie, że wkrótce zdradzą go i zwątpią w niego. Prawda, którą widzi Jezus, jest większa od ich grzechu. Posłuchaj, co Jezus mówi Ojcu o tobie.

Jezus zna Cię lepiej niż Ty znasz siebie. Bardzo Cię lubi i jest z Ciebie dumny. Słuchając Ewangelii jeszcze raz, pamiętaj, że wciąż mówi Ojcu o Tobie.

czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie.

Pozostań jeszcze chwilę przy stole z uczniami. Potem wstań i idź dalej z podniesioną głową. Jezus nie przestanie już Ojcu o Tobie mówić z prawdziwą dumą.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Witam was wszystkich zgromadzonych tu w kaplicy Matki Bożej, na mszy świętej, której rozpoczynamy nie tylko ten dzień na Jasnej Górze, ale również nasz dzień osobisty. Chcemy oddawać go Matce Bożej, wszystkie nasze intencje w ramach naszych pielgrzymek i tych zorganizowanych, tych osobistych, które tutaj nas zgromadziły. Pozdrawiam wszystkich, również chorych, zwłaszcza samotnych, osoby starsze, które łączą się z nami przez transmisję radia Jasna Góra. Witam szczególnie dzieci pierwszokomunijne, które pielgrzymują wraz z księdzem Grzegorzem Siciakiem z miejscowości Gołaczyce. Witam również dzieci pierwszokomunijne z diecezji gnieźnieńskiej, z miejscowości Kołdrąb, które pielgrzymują wraz z księdzem Janem. Ksiądz Zbigniew sprawuje tą mszę świętą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla uczniów po sakramencie bierzmowania ze szkoły podstawowej nr 2 z Grybowa. I właśnie też tutaj młodzież po bierzmowaniu z księdzem Zbigniewem z Grybowa, z diecezji tarnowskiej, pielgrzymuje, również służą nam tu przy ołtarzu. Witam was również i pozdrawiam. Pozostałe intencje tej Najświętszej Eucharystii są następujące. Ojciec Faustyn, ze świętej pamięci rodziców Zdzisława i Sydonię Zyman, i przez moją posługę intencja dziękczynno-błagalna w 25. rocznicę święceń kapłańskich księdza Sławomira Bara. Wszystkie nasze intencje, również dzieci, niech złożą teraz na ołtarzu Pana Jezusa, niech zawierzają Matce Bożej ten czas pierwszej komunii świętej, ten wielki dar, jaki otrzymały, jakim jest Pan Jezus. I zechciejmy, aby ta modlitwa, aby to nasze spotkanie z Maryją podczas tej liturgii z Jezusem Chrystusem były dla nas jak najbardziej owocne. Aby tak mogło być, na początku uznajmy naszą potrzebę Boga, a przede wszystkim potrzebę Jego wielkiego miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczyni z nas świątynię swojej chwały.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji, jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów, jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego Jezusa. A teraz przynaglany przez Ducha udaję się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem Królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Oto Słowo Boże.

czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie i jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie.

0: Drodzy bracia i siostry, dzisiaj słowo przygotowuje nas w kolejnym dniu tego tygodnia, już ostatniego przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Jak słyszeliśmy, chociażby w modlitwie kolekty, liturgia nas do tego prowadzi. Modlitwa kolekty, czyli ta na początku mszy świętej, którą zawsze kapłan wypowiada w imieniu całego zgromadzenia. Modliliśmy się o to, aby Duch Święty, który przybędzie, w nas zamieszkał i uczynił z nas świątynię swojej chwały. Właśnie taką modlitwę dzisiaj zanosimy wszyscy do Boga. A Słowo nas prowadzi również do tego, abyśmy otwierali nasze serca na to, aby rzeczywiście Duch Święty mógł uczynić z nas świątynię swojej chwały. I widzimy dzisiaj w Dziejach Apostolskich i w Ewangelii według świętego Jana takie bardzo podobne wydarzenia. Otóż w Dziejach Paweł spotyka się ze starszymi w Efezie i można tak najprościej powiedzieć, dokonuje się w pewnym sensie pożegnanie. Ostatnie słowa, które Paweł pragnie wypowiedzieć, ostatnie pouczenia, które Paweł, apostoł, wypowiada Kościołowi w Efezie. Natomiast w Ewangelii słyszymy właściwie już koniec, już końcówkę tego całego wydarzenia przepięknego, które miało miejsce w Wieczerniku. A więc modlitwa arcykapłańska, tak jest nazywana, modlitwa arcykapłańska Jezusa Chrystusa, który zaczyna wołać do Ojca i wstawiać się za tymi, którzy są wokół Niego, za apostołów, wstawiać się za wszystkimi, którzy dzięki właśnie ich nauczaniu będą dalej wierzyli. W pewnym sensie też są to ostatnie słowa przed właśnie dokonaniem i spełnieniem słów na temat właśnie obietnicy, która została złożona, że Jezus Chrystus oddaje życie za każdego z nas. A więc zobaczmy, że zarówno w jednym i drugim przypadku te słowa mają ogromną wagę, ponieważ one dotyczą w takim momencie, kiedy już wiesz, że widzisz kogoś ostatni raz, że jest to jakiś ważny moment, że jest to w pewnym sensie pożegnanie. Nie mówi się byle czego. W takich chwilach chcesz powiedzieć coś najważniejszego. Chcesz powiedzieć coś takiego, co zostanie w tym człowieku. W przypadku na przykład nauczycieli, może tutaj, którzy są z dziećmi albo z bierzmowanymi, którzy przybyli, to może jest taki moment zakończenia roku szkolnego, kiedy właśnie chcą powiedzieć ostatnie słowo pożegnania, zakończenia roku szkolnego w ostatniej klasie szkoły na przykład, kiedy chcą powiedzieć ostatnie słowa, jakieś ważne, coś może, co ci uczniowie jeszcze zapamiętają. I zobaczmy, co mówi święty Paweł w tych ważnych słowach, w tych słowach ostatnich, słowach pożegnania. Mówi przede wszystkim o tym, że teraz, od tej chwili, już nie możecie się wymówić od tego, że wam nie została ogłoszona dobra nowina. Jakby chciał doprowadzić Kościół w Efezie do tego, aby był już od tej chwili samodzielny. Od tego momentu, kiedy została wam ogłoszona dobra nowina, możecie samodzielnie podążać drogą wiary. Mówi w ten sposób: przez cały czas, jak byłem z wami, nauczałem z pokorą wśród łez, doświadczeń, które mnie spotykały, nie uchylałem się w żaden tchórzliwy sposób od tego, co pożyteczne. I przemawiałem, nauczałem was publicznie, mówi święty Paweł, w domach nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia. A więc chcę im przypomnieć i pokazać te wszystkie momenty, w których on oddawał swoje życie dlatego, aby oni uwierzyli. I to bardzo ważne, ponieważ to pomaga im zobaczyć, jak cenna jest ich wiara, jak cenne jest ich to doświadczenie, które teraz mogą przeżyć. I mówi dalej Paweł, że idzie przez Ducha Przynaglany do Jeruzalem i nie wie, co go tam spotka. Wie natomiast, że czekają go więzy, utrapienia i że Duch Święty go również o tym zapewnia. Ale dla niego nie jest tak cenne życie, Mówi, że nie ceni sobie życia, byleby tylko dokończył posługiwania, które otrzymał od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Te słowa, zobaczcie, przepięknie dialogują z Ewangelią, w której to Jezus również wstawia się za uczniów, modli się za nich, mówiąc słowa, aby tych, których mi dałeś, Ojcze, aby oni byli tam, gdzie ja, aby i oni to dziedzictwo duchowe, które im przekazałem, aby było zachowane w nich, aby żaden z nich nie zdradził, aby żaden z nich nie zwątpił w moją miłość. Zatem zobaczmy, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku te ostatnie słowa są słowami napomnienia. Napomnienia ku wierności. Napomnienia ku temu, aby wytrwać w tym, co zostało przekazane. Aby wytrwać w wierze. Aby wytrwać przy Bogu. Doskonale wiemy o tym, że bez łaski Bożej jest to niemożliwe. I zarówno apostołowie w momencie dopiero zesłania Ducha Świętego, w momencie tego doświadczenia, w pewnym sensie uaktualnia się w nich to słowo, które dzisiaj Jezus mówi. Ta modlitwa, w której oni mogą rzeczywiście być wierni temu dziedzictwu, które zostało im przekazane przez Jezusa Chrystusa. Podobnie jest i z kościołem w Efezie, który, jak wiemy, według tradycji stał się później miejscem mieszkania Maryi. I również w kościele w Efezie dopiero zobaczmy działanie łaski, działanie Ducha Świętego pozwala, aby ten kościół był wierny, aby i oni wytrwali aż do śmierci. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego to Słowo Boże prowadzi nas właśnie do wierności, prowadzi nas do tego, abyśmy i my dzisiaj zaproszeni tym Słowem mogli odpowiedzieć na to wezwanie napomnienia, modlitwy Jezusa i prośby Pawła. Mówię o tym dlatego, że tutaj otwiera się przed nami niesamowita potrzeba, konieczność, nawet bym ją tak nazwał, modlitwy o Ducha Świętego. Modlitwy o Ducha Świętego. Nikt z nas, mówi święty Paweł w innym miejscu, bez pomocy Ducha Świętego nie może wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. I nikt z nas bez pomocy Ducha Świętego nie może wytrwać ani jednego dnia przy Bogu. Dlatego ta kolekta, od której rozpocząłem nasze rozważanie, a od której rozpoczęliśmy również naszą modlitwę, tą świętą liturgię, w której wzywaliśmy i prosiliśmy Boga miłosiernego, aby Duch Święty, który przybędzie, mógł w nas zamieszkać i aby uczynił z nas świątynię swojej chwały. Niech ta modlitwa pomaga nam dalej w tej liturgii, abyśmy mogli rzeczywiście pod wpływem tego słowa, które usłyszeliśmy, prosić i błagać Boga, aby uczynił nas zdolnymi przyjąć Ducha Świętego, abyśmy byli świątynią chwały, abyśmy byli tymi, za którymi modli się Jezus, aby właśnie ta chwała objawiała się w każdym z nas. Myślę, że takim pięknym znakiem są dzieci pierwszokomunijne, które właśnie nie tylko w sercu Jezusa przyjęły, ale nawet zewnętrznie są pięknie ubrane. My możemy to zobaczyć na Jasnej Górze przez cały miesiąc. Tutaj przyjeżdżają tak licznie oddawać swoje życie Maryi, zawierzając właśnie ten dar, ten skarb, jaki otrzymały, czyli Jezusa Chrystusa, tej, która najpiękniej, można powiedzieć tak potocznie, nim się zajęła. Najpiękniej przyjęła do swojego serca Jezusa. Najpiękniej przygotowała właśnie w sobie to mieszkanie dla Ducha Świętego. I w ten sposób ona jest świątynią chwały. Dlatego my dzisiaj również razem z dziećmi, razem z młodzieżą po bierzmowaniu, która właśnie o tego Ducha Świętego prosiła, ale nieustannie konieczne jest, aby prosiła każdego dnia właściwie, tak jak i my, jesteśmy zaproszeni do tego, aby oddawać się również Maryi, aby i ona uczyła nas czynić z naszych serc świątynię chwały, której może działać Duch Święty, której może Bóg miłosierny, objawiać się światu przez każdą i każdego z nas. Dlatego niech ta dalsza część liturgii, kiedy będziemy składać ofiarę Jezusa Chrystusa na ołtarzu, kiedy będziemy przyjmować Komunię Świętą, niech będzie ten czas przepełniony gorliwą modlitwą w naszych sercach. Boże, objaw swoją chwałę w moim życiu. Przemień mnie, moje serce, abym mogła wrócić do swojego domu i objawiać miłość tym wszystkim, z którymi żyję na co dzień, których spotkam. Amen. Doświadczając chwały Bożej, przedstawmy Chrystusowi gorące prośby.
1: Módlmy się o nieustanny rozwój i umacnianie. Powtarzajmy, przez Twoje zbawienne posłuszeństwo, wysłuchaj nas, Panie.
2: Przez Twoje zbawienne posłuszeństwo, wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o nieustanny rozwój i umacnianie się wiary dla nowo ochrzczonych. Módlmy się o gorliwość w rozeznawaniu woli Boga i postępowanie według niej dla kierujących naszą lokalną społecznością. Módlmy się o gorliwość w duchowych przygotowaniach dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Módlmy się o doświadczenie miłości braterskiej dla cierpiących w osamotnieniu, odrzuconych i zepchniętych na margines społeczny.
2: Przez Twoje
1: Módlmy się o życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych i wszystkich wiernych zmarłych, których winniśmy modlitwę.
2: Przez Twoje
1: Módlmy się o dar rozumu do gorliwszego zagłębiania tajemnic wiary dla nas tutaj zgromadzonych i dla naszych bliskich.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych błagań i władzą otrzymaną od Ojca obdarz nas życiem wiecznym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świecie.

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nasze winy i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie,
0: abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
1: Amen.

Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi darami. Pokornie Cię błagamy, aby ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Jeszcze kilka ogłoszeń podam. W maju zapraszamy na nabożeństwo maryjne do kaplicy Matki Bożej. Tutaj o godzinie 18:00 zasłonięcie cudownego obrazu. Dzisiaj o godzinie 12:00 o 13:30 ponowne odsłonięcie. Jeszcze dzisiaj w kaplicy Matki Bożej o 15:30 msza święta w intencji Ojczyzny. O 16:15 różaniec i o 18:30 msza święta w intencji papieża Leona. Czuwania nocnego dziś nie będzie. Spowiedź odbywa się w kaplicy sakramentu pokuty i pojednania od godziny 6:15 do godziny 19:30. Natomiast adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6:00 do godziny 20:45. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Prosimy o rezygnację z krótkich spodenek, spódniczek oraz strojów plażowych. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren sanktuarium. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Dziękuję Wam wszystkim za dar wspólnej modlitwy. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich słuchaczy Radia Jasna Góra. Im również dziękujemy za modlitwę. Gratuluję dzieciom pierwszej komunii świętej i tej porannej pory. Mam nadzieję, że teraz będziecie mogły trochę odpocząć, może w drodze powrotnej, ale jak do szkoły wstajecie, to chyba też tak wcześnie, prawda? Czy nie aż tak bardzo? Nie, aż tak bardzo nie. No to dzisiaj wyjątkowo do Matki Bożej wstaliście trochę wcześniej, to na pewno zapamiętacie ten dzień. Dziękujemy dzieciom, że są z nami o tej porze i życzymy Wam dużo Bożego błogosławieństwa. Wam wszystkim, drodzy pielgrzymi, życzę dobrego czasu spotkania z Maryją tutaj na Jasnej Górze, aby rzeczywiście to otwarcie na Ducha Świętego mogło czynić z nas świątynię chwały Bożej w naszych sercach. Na ten czas przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry na zegarach 13 minut do godziny 7.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie pod Lublinem. Wrócimy też do zatrzymania przez Izrael flotylli, którą płynął Polak. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
1: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
0: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Siły izraelskie ponownie zatrzymują łodzie należące do flotylli Global Summit, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród porwanych członków załogi jest Polak, Łukasz Kozak, który został uprowadzony około 130 km od wybrzeży Cypru. Wysłannicy Tel Awiwu do tej pory zdążyli już przejąć co najmniej 26 jednostek. Tymczasem premier Izraela, Benjamin Netanyahu, tak określa tę operację.
2: To udaremnienie i zniweczenie złośliwego planu mającego na celu przełamanie izolacji, jaką nakładamy na terrorystów z Hamasu w Strefie Gazy.
0: Flotylla Global Summit wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Mamaris. To już druga taka inicjatywa w Strefie Gazy. Poprzednia misja flotylli również zakończyła się interwencją ze strony Izraela.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wczoraj w 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły przyszłego papieża prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożył kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Wcześniej tego dnia przy grobie świętego Jana Pawła II sprawowana była msza święta w języku polskim. Z okazji rocznicy urodzin papieża przewodniczył jej biskup Jan Ozga, ordynariusz diecezji Dume Abongbang w Kamerunie. W homilii ksiądz Paweł Ptasznik, wieloletni współpracownik papieża Polaka, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, powiedział, że osoba i posługa Jana Pawła II była darem dla świata.
4: Od początku pontyfikatu moje myśli, modlitwy i działania ożywia jedno pragnienie – dawać świadectwo o tym, że Chrystus, dobry pasterz, jest obecny i działa w swoim Kościele, że wciąż szuka każdej owcy, która się zagubiła, zabłąkaną doprowadza z powrotem do owczarni, opatruje skaleczoną, umacnia słabą i chorą, a mocną ochrania. To chyba najkrótsza synteza pontyfikatu i świętości Jana Pawła II.
0: A prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką wziął udział wczoraj w obchodach z okazji 82. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. O historii trzeba mówić jasno, żeby wyciągnąć z niej wnioski, mówił podczas uroczystości. Przypomniał, że bitwa ta była starciem niemieckiego zła z dobrem aliantów, którzy chcieli wolności i niepodległości dla narodów Europy. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ-u.
5: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
0: I to powinna być pierwsza rzecz, którą sprawdzamy, adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników.
6: Prawie 5 minut po godzinie 7, wtorek, 19 dzień maja, już słoneczny, ale uwaga, ostrzegam, poranek chłodny w tej chwili, tylko 5 stopni, no ja miałem nad ranem 3 stopnie, ale termometry szybciutko będą się, temperatura się wspinać po termometrze, bo dziś osiągnie nawet 20 stopni i na razie wygląda na to, że ten tydzień będzie należał do słonecznych i z temperaturą powyżej 20 stopni, ho ho, nawet w niedzielę 27.
7: Reklama.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

To chyba 79 rok był, kiedy ten utwór ujrzał światło dzienne. Roxanne i grupa The Police. 18 minut po godzinie 7. Przypadki, a pewnie, że bardzo ważna sprawa. Wystarczy się dobrze zastanowić i w waszym życiu na pewno byście znaleźli taki moment, który przypadkowo zaważył na pewnej znajomości, która później przerodziła się w coś tam, albo osiągnęliście dzięki temu coś innego. Dziś obejrzałem taki filmik, w którym to poznałem historię Harrisona Forda. Słynny, jak nie bądź co bądź, amerykański aktor, ale nie od razu przecież człowiek słynnym aktorem jest. Trzeba jakoś zacząć, a zaczynał i mu się nie za bardzo tam udawało wybić, więc dorabiał sobie, bo był bardzo zdolnym stolarzem, jako stolarz. I słuchajcie, robił coś w kuchni dla pana Lucasa, który wtedy właśnie odpalał Gwiezdne Wojny. Nomen omen też film, który podobno wzbudzał dość duże kontrowersje na samym początku, bo nie wróżono mu jakiegoś wielkiego sukcesu i nie chcieli też niektórzy aktorzy w tym w ogóle wystąpić. No w każdym razie był taki moment, że Harrison Ford robił jakiś stół dla niego w kuchni czy coś, a on sobie w salonie z aktorami rozczytywał pewne sceny na rolę po prostu. I brakowało jednego. No więc mówi, ty tam stolarzu, chodź no tutaj w Fordzie stolarzu. Będziesz czytał tutaj tą rolę, bo nam brakuje kogoś. No i zaczął czytać, wczuwać się, odgrywać tą rolę i tak zwrócił uwagę George'a Lucasa na siebie. No i dostał rolę w Gwiezdnych Wojnach, a później to już poszło, prawda? I Poszukiwacze Zaginionej Arki, Łowca Androidów, Blade Runner chociażby i tak dalej, mnóstwo tego się znalazło. Więc uważajcie na te przypadki, które dzisiaj mogą wam się przydarzyć, bo to może zmienić całe wasze życie. Bracia na naszej antenie, teraz w Radiu Rodzina, wierzę w lepszy świat.

więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to

0: Nie wrócę już.
1: Już mi się kiedyś podobał ten utwór, dalej mi się podoba. Raz, dwa i trzy. 30 minut po godzinie 7 w Radiu Rodzina. Dobre wiadomości dla tych, którzy lubią, jak Wrocław się zmienia i zielenieje. Otóż ten odcinek Kazimierza, od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego ulicy Ruskiej. 160 metrów by się wydawało, ale może też się zupełnie odmienić. I się odmieni. Będzie przede wszystkim dużo bardziej zielono, bo będą tam sadzić różnego rodzaju nasadzenia. Będą, uwaga, cisy pośrednie, hortensje, irgi, nie mam pojęcia, jak wygląda irga, czy, uwaga, też pierwszy raz widzę takie słowo, muszę sobie sprawdzić, jak to wygląda, budleje skrętnolistne. No, ale zieleń to nie tylko jedyna zmiana na ulicy Ruskiej, bo całkowicie zostanie odnowiona nawierzchnia, będzie nowe oświetlenie, mała architektura, czyli ławeczki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci i tak dalej, i tak dalej. Fragment też będzie wyłączony z ruchu kołowego, czyli samochodami tam nie pojeździmy fragmentem, a całość prawdopodobnie, jeżeli wszystko pójdzie cacy, będzie już cieszyć nasze oczy za rok. No i trzymam kciuki, bo im więcej zieleni na wrocławskim rynku i nowości, tym piękniej i dumniej się spaceruje po nim. Dla tych wszystkich, którzy tęsknią za ciepłą muzyką, wybrałem tutaj utwór Cezarii Ewory, który będzie pasował do tej słonecznej pogody. Mam nadzieję, parę osób się też przy nim radośnie uśmiechnie. No jak tu się nie uśmiechać przy takiej muzyce?

0: Avalon.
1: Ja tak cichutko teraz będę mówił też w takim razie. 42 minuty po godzinie 7. Teraz uwaga, zabieram was w podróż w czasie muzyczną. Na razie taką technologią dysponujemy, czyli co ciekawego 19 maja w muzyce się wydarzyło. Posłuchajmy kalendarium w Radiu Rodzina.
2: Maja 1974 roku grupa The Rubettes wprowadziła na szczyt brytyjskiej listy singiel z piosenką Sugar Baby Love.

1973 roku Stevie Wonder zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych singlem z piosenką You Are the Sunshine of My Life, pochodzącą z albumu Talking Book. Był to już trzeci hit numer jeden Wondera w Ameryce, który przyniósł też wokaliście kolejny sukces, nagrodę Grammy za najlepsze męskie wykonanie piosenki w Stanach.

19 maja 1955 roku w wieku 58 lat zmarł Tadeusz Sygietyński. Zapisał się w historii jako muzyk i kompozytor związany z teatrem i kinem. Jego wizytówką stał się stworzony przez niego Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Do dziś możemy usłyszeć nowe interpretacje jednej z najsłynniejszych kompozycji Sygietyńskiego ze słowami

1986 roku na rynku ukazuje się piąty solowy album Petera Gabriela. Krążek pod tytułem Soul do dzisiaj uznawany jest za jedno z najlepszych dokonań muzyka. To na nim odnajdziemy duet Kate Bush.

0: Oui, oui. Po francusku nam tutaj zaraz ładnie pośpiewała, a całkiem po polsku Patrycja Jędrzejczyk przeprowadzi rozmowę z porannym gościem, którym będzie
1: posłanka na Sejm Małgorzata Tracz. A pytać będziemy o ustawę łańcuchową, między innymi o czipowanie zwierząt.
0: A, ta łańcuchowa już...
1: Łańcuchowa, zadzwoniło mi tam. Będzie kompromis.
0: Coś trzeba zrobić w każdym razie.
1: Pomiędzy posłami a Pałacem Prezydenckim, ale też podpytamy o te ostatnie zaprzeczenia ze strony amerykańskiej w sprawie ewentualnego wstrzymania wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Ale poważne tematy, no proszę
1: bardzo. Poważnie, będzie na poważnie. 8:10, zapraszamy.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie pod Lublinem. Wrócimy też do zatrzymania przez Izrael flotylli, którą płynął Polak. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
1: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
0: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Siły izraelskie ponownie zatrzymują łodzie należące do flotylli Global Summit, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród porwanych członków załogi jest Polak, Łukasz Kozak, który został uprowadzony około 130 km od wybrzeży Cypru. Wysłannicy Tel Awiwu do tej pory zdążyli już przejąć co najmniej 26 jednostek. Tymczasem premier Izraela, Benjamin Netanyahu, tak określa tę operację.
2: To udaremnienie i zniweczenie złośliwego planu mającego na celu przełamanie izolacji, jaką nakładamy na terrorystów z Hamasu w Strefie Gazy.
0: Flotylla Global Summit wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Mamaris. To już druga taka inicjatywa w Strefie Gazy. Poprzednia misja flotylli również zakończyła się interwencją ze strony Izraela.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wczoraj w 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły przyszłego papieża prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożył kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Wcześniej tego dnia przy grobie świętego Jana Pawła II sprawowana była msza święta w języku polskim. Z okazji rocznicy urodzin papieża przewodniczył jej biskup Jan Ozga, ordynariusz diecezji Dumę Abong Bang w Kamerunie. W homilii ksiądz Paweł Ptasznik, wieloletni współpracownik papieża Polaka, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, powiedział, że osoba i posługa Jana Pawła II była darem dla świata.
4: Od początku pontyfikatu moje myśli, modlitwy i działania ożywia jedno pragnienie – dawać świadectwo o tym, że Chrystus, dobry pasterz, jest obecny i działa w swoim Kościele, że wciąż szuka każdej owcy, która się zagubiła, zabłąkaną doprowadza z powrotem do owczarni, opatruje skaleczoną, umacnia słabą i chorą, a mocną ochrania. To chyba najkrótsza synteza pontyfikatu i świętości Jana Pawła II.
0: A prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką wziął udział wczoraj w obchodach z okazji 82. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. O historii trzeba mówić jasno, żeby wyciągnąć z niej wnioski, mówił podczas uroczystości. Przypomniał, że bitwa ta była starciem niemieckiego zła z dobrem aliantów, którzy chcieli wolności i niepodległości dla narodów Europy. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ-u.
5: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
0: I to powinna być pierwsza rzecz, którą sprawdzamy – adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników.
6: Czas na prognozę pogody, a ta zapowiada się naprawdę wyśmienicie. W tej chwili mamy prawie 5 minut po godzinie 8, wtorek, 19 dzień maja. Dużo słońca, choć jeszcze dość chłodno, bo tylko 10 stopni, to po południu ma być ich aż 20. No i słońce będzie nam raczej towarzyszyć przez cały dzień, choć z delikatnymi chmurami. Środa 22 stopnie, temperatura w weekend za to na razie zachwyca. 24 w sobotę, a w niedzielę aż 27 stopni.
7: Reklama. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Na zegarach już prawie 10 minut po godzinie 8. Pora naszego porannego gościa w studiu jest już Patrycja Jęczmionka. Zapraszamy serdecznie na rozmowę.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: Posłanka na Sejm Małgorzata Tracz, Stowarzyszenie Naprzód. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Czy do końca kadencji parlamentarnej pozostanie pani bez barw politycznych? Bez barw politycznych.
3: Nie jestem obecnie w żadnej partii politycznej, ale pozostaję w klubie Koalicji Obywatelskiej. Z list Koalicji Obywatelskiej zostałam wybrana. Jeszcze trochę tej kadencji zostało i myślę, że sporo fajnych rzeczy uda się zrobić.
2: Ale z pewnością planuje pani już swoją polityczną przyszłość w przyszłym parlamencie w 2027.
3: Powiem tak, że moja przyszłość będzie taka jak przeszłość i teraźniejszość. Dla mnie jest najważniejsze działanie na rzecz zielonego programu, czy to chodzi o transformację energetyczną, czy ochronę praw zwierząt, czy kwestie właśnie ekologiczne, ochronę lasów. I tak naprawdę to, czy będę się tym zajmować w parlamencie, czy poza parlamentem, jako stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa, to jest już kwestia wtórna, ale myślę, że jeszcze sporo pracy jest do wykonania i na razie skupiam się na tym, by uchwalać jak najlepsze prawo. No troszkę nam się udało, prawda? Mimo, że nie jest idealny układ tego parlamentu i szczególnie w tych kwestiach przyrodniczych nie jest łatwo, to przecież udało się uchwalić zakaz hodowli zwierząt na futra w tamtym roku. Prezydent Nawrocki także ten zakaz podpisał.
2: Tak, to był przełom chyba.
3: To był przełom. Coś oczywiście, o co tysiące osób walczyły na przestrzeni ostatnich 10-15 lat. Nikt nie spodziewał się, że uda się to zrobić w polskim parlamencie, ale jednak wypracowaliśmy dobre rozwiązania, okres przejściowy, odszkodowania, zakaz powstawania nowych ferm od dnia wejścia w życie projektu. Było to dosyć rozsądne, choć oczywiście moje serce chciałoby, aby ten zakaz hodowli zwierząt na futra był wprowadzony jak najszybciej, żeby ten okres przejściowy był krótszy, ale mam świadomość, że aby cokolwiek się udało, to musi być zgoda najważniejsza sił politycznych, no i oczywiście na końcu podpis prezydenta.
2: Do tego jeszcze powrócimy, ale podpytam o tą przyszłość pani. Proszę panią koledzy z Zielonych, żeby pani wróciła do nich?
3: Szczególnie tutaj we Wrocławiu, tak? No mamy bardzo fajną ekipę. To są osoby, które wspierały mnie w kolejnych kampaniach wyborczych, z którymi współpracuję. Ja wspieram ich w działaniach, które prowadzą. Oni często mnie. Także to nie jest jakieś odcięcie się, prawda, od ludzi, z którymi cenię tę współpracę i na pewno tak to zostanie, ale to nie po to.
2: A pojawiają się jakieś nowe propozycje na horyzoncie? Na przykład z Koalicji Obywatelskiej teraz dla pani.
3: Propozycji jest sporo, ale mówię, dla mnie teraz najważniejsze są działania, a nie szyld polityczny, natomiast nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o moje poglądy na kwestie społeczne, na kwestie przyrodnicze, ekonomiczne. Ja dalej tak naprawdę realizuję ten zielony program.
2: Czyli pani nie wie jeszcze, na której liście będzie znajdowała się?
3: Nie wiem, czy w ogóle będę, ale tak jak mówię, jakby działać
2: chce
3: będę.
2: Chce pani zrezygnować?
3: Powiem tak, skupiam się teraz na tym, co jest jeszcze do zrobienia i do wykonania. Czasami lepiej chyba po prostu poczekać, nie fiksować się na konkretnych rozwiązaniach, ale działalność, czy polityczna, czy później, albo wcześniejsza moja działalność społeczna, jakby pozostanie taka sama. Nie zniknę.
2: No dobrze, to teraz ta duża polityka, geopolityka. Jak ocenia pani ten festiwal zaprzeczeń ze strony amerykańskiej w sprawie ewentualnego wstrzymania wojsk amerykańskich w Polsce?
3: Nie jest to dobra sytuacja dla Polski. Taka sytuacja pewnej niepewności. No, wynika niestety z niespójnej, mam wrażenie, polityki Stanów Zjednoczonych i z tego, że nadwyrężone są te relacje euroatlantyckie. No, sama sytuacja Ukrainy, Grenlandii, Iranu pokazała, że są pewne osie sporu pomiędzy tym, jak politykę względem tych państw widzi Unia Europejska, a jak widzi ją prezydent Trump. Ja się cieszę, że wiceministrowie obrony narodowej jadą do Stanów Zjednoczonych, by tę sytuację wyjaśnić. Przede wszystkim wyjaśnić, tak? Bo musimy wiedzieć, na czym stoimy. ale też mam wrażenie, że niezależnie od tego, czy ta brygada rotacyjna przyjedzie, czy nie przyjedzie, czy żołnierze z Niemiec, amerykańscy zostaną przesunięci do Polski, czy nie zostaną, to mamy taki jasny trend i ten trend pokazuje, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie będzie się zmniejszać. I tu jest jakby kluczowe pytanie, co robić w tej sytuacji. Oczywiście musimy dalej zabiegać o dobre relacje polsko-amerykańskie. Ja nie przeczę, że ten sojusz jest dla nas niezwykle istotny, ale te relacje powinny być bardziej takie partnerskie, ze zrozumieniem obu stron.
2: A teraz
3: i na przykład, no cała ta sytuacja niestety pokazała, tak, że dowiadujemy się z amerykańskiej prasy, że Stany Zjednoczone nie chcą wysłać brygady rotacyjnej do Polski. No ale mówię, jest to element szerszego planu, więc ja też nie czytam tego gestu jako gestu przeciwko Polsce. To jest po prostu pewien element strategii Stanów Zjednoczonych, by ograniczać swoją obecność wojskową w Europie, co też powoduje, że musimy zacieśniać więzy z innymi państwami europejskimi, tak, z Niemcami, z Wielką Brytanią, z Francją, Włochami, i że ta współpraca europejska powinna być najważniejsza.
2: Dzisiaj Niemiec, że może jednak z Rosją powinniśmy odnowić stosunki. Takie sugestie.
3: No nie, to na pewno z tym się nie zgadzam. Przecież widzimy,
2: że jedynym partnerem do rozmów powinny być USA z Rosją.
3: Znaczy, ja tych słów nie słyszałam, natomiast jak dla mnie kluczowym partnerem jest Unia Europejska i państwa europejskie. I to tu tę współpracę militarną, polityczną, także w kreowaniu polityki międzynarodowej wspólnej, powinniśmy zacieśniać. Rosja nie powinna być dla Polski partnerem.
2: A dopuszcza pani w ogóle taki scenariusz, że Amerykanie wstrzymali rotację, czyli wysyłanie wojsk dla całej wschodniej flanki NATO? Bo tak wczoraj czytałam komentarze, wypowiedzi, decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów EUCOM oraz na wszystkich szczeblach dowodzenia. To powiedział m.in. pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu.
3: Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest pokłosie wewnętrznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, czyli no, cała doktryna America's First, chociaż dotychczasowa działalność prezydenta Trumpa tego nie wykazywała. Być może teraz on się chce skupić na sprawach wewnętrznych. No, prezydent Trump i jego administracja prowadzą walkę, tak, z migracją w Stanach Zjednoczonych. Potrzebują żołnierzy na granicy z Meksykiem i wydaje mi się, że głównie te sprawy wewnętrzne zdecydowały o tym, że ci żołnierze piechoty nie powinni w tak dużej liczbie stacjonować w Europie, ale być jednak w kraju.
2: A czy zdaniem pani Polska może utracić strategiczne znaczenie dla NATO?
3: No, ja mam wrażenie, że Polska jest przecież bardzo dużym krajem europejskim. Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi zawsze były dobre i jasno mamy deklarację też polskiego rządu, że chcemy tę współpracę utrzymywać, że Polska jest gotowa nawet na to, by więcej żołnierzy amerykańskich było na terenie naszego kraju, więc sygnały ze strony polskiego rządu są jasne i ja nie uważam, żeby w interesie nawet Stanów Zjednoczonych było ograniczanie.
2: No tak się pojawia, że scenariusz dla Kremla zostaje realizowany teraz przez Donalda Trumpa.
3: No, z wieloma działaniami prezydenta Trumpa się nie zgadzam, tak? Czy kwestia walki o Grenlandię, czy kwestia ataku na Iran, czy zatrzymanie wsparcia dla Ukrainy. No, różnie można te działania prezydenta Trumpa odczytywać. No, ja mam wrażenie, że całe wywołanie wojny w Iranie rzeczywiście sprzyja Rosji, tak? Ze względu na ceny surowców. Nie wiem, na ile to są przemyślane działania, a na ile to jest po prostu taka polityka decyzji ad hoc, bez myślenia jakby o przyszłych konsekwencjach. To, co mnie przeraża, to pytanie, kto i kiedy te wszystkie pożary będzie gasił.
2: A dla kogo to jest bardziej niekorzystna sytuacja? Dla Pałacu Prezydenckiego czy dla rządzących?
3: Nie oceniałabym tego w ten sposób. Uważam, że zarówno dla Pałacu Prezydenckiego, jak i dla rządzących, no bo politykę bezpieczeństwa prowadzimy wspólnie i jakby w tak ważnych kwestiach, jakby bezpieczeństwo naszego państwa, ten spór polityczny, o co zresztą apeluje premier Donald Tusk, ten spór polityczny powinien zejść na dalszy plan i teraz wszelkimi siłami zarówno Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i Pałacu Prezydenckiego powinniśmy zabiegać.
2: Ofensywa dyplomatyczna w tej sprawie ruszyła.
3: Ruszyła, tak. Spotkania odbywają się na różnych szczeblach i mam nadzieję, że będą dobrze przebiegać. I tutaj jedność, niezależnie od barw politycznych, jest po prostu racją stanu.
2: Wątek amerykański to także były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Czy jego ucieczka to kompromitacja dla rządzących?
3: Na pewno jest to rzecz niewygodna. No, pytanie, gdzie te decyzje zapadły, dlaczego takie decyzje
2: zastępca
3: zapadły.
2: Zastępca sekretarza generalnego stanu USA miał wydać wizę.
3: Tak, ponoć dał polecenie, by taka wiza została wydana. No, myślę, że musimy tej sprawie się mocniej przyglądać. No,
2: ekstradycja? Na pewno powinniśmy wystąpić?
3: Pozostawiam tutaj ocenie Ministerstwu Spraw Zagranicznych, tak? Jak będzie więcej informacji na temat tego, czy ta decyzja zapadła tylko na poziomie zastępcy sekretarza stanu, czy zapadła też gdzieś wyżej, jakie były powody tej decyzji, czy tym powodem nie były na przykład jakieś przekonywania niektórych polityków z obozu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, przekonywania Amerykanów, że taka decyzja jest konieczna. No, na pewno nie jest to dobra sytuacja dla Polski, ale liczę na to, że polski rząd to szybko wyjaśni.
2: Wspomnieliśmy to teraz pani tematy, pani poseł. Poprzedni rok to był przełom, jeśli chodzi o ochronę zwierzątych, także. Najważniejsze wydarzenie był zakaz hodowli zwierząt na futra. No a dlaczego nie udaje się żaden kompromis w sprawie łańcuchowej ustawy?
3: Uda się ten kompromis, mam wrażenie. Tak, ja przypomnę, że w tym samym czasie, kiedy na biurko prezydenta Nawrockiego trafił zakaz hodowli zwierząt na futra, był także projekt ustawy o zakazie trzymania psów na uwięzi. Prezydent podpisał zakaz hodowli zwierząt na futra, a nie podpisał zakazu trzymania psów na łańcuchach. Argumentował to kwestią kojca. No, wydaje mi się, że bardzo wiele niesłusznych oskarżeń narosło wokół tego.
2: Najwięcej emocji wywoływało.
3: Tak, prezydent Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy, gdzie chce zerwać z trzymaniem psów na łańcuchach. W tym czasie też pojawił się poselski projekt ustawy, tak naprawdę ten sam, który wcześniej trafił na biurko prezydenta. I jesteśmy obecnie w trakcie pierwszego czytania obu tych projektów. Odbyło się w zeszłym tygodniu posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Ochrony Zwierząt. Analizowaliśmy wstępnie oba projekty, wysłuchaliśmy przedstawiciela pana prezydenta Nawrockiego oraz wnioskodawców projektu poselskiego. Wybraliśmy jednogłośnie projekt poselski jako projekt wiodący, nad którym będziemy dalej pracować. I w przyszły poniedziałek mamy kolejne posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Czekamy na poprawki zarówno od organizacji pozarządowych, ich już sporo wpłynęło, ale przede wszystkim na poprawki z kancelarii prezydenta Nawrockiego.
2: Co was różni?
3: Do tego projektu. Przede wszystkim różnią te kojce, tak? W projekcie poselskim są kojce jako takie rozwiązanie tymczasowe, czyli po prostu mamy świadomość, jakby każdy z nas chciałby, by psy po tym, jak nie będą trzymane na łańcuchach, mogły normalnie spać w domu, mogły biegać po ogrodzonym ogrodzie.
2: Czyli trzeba zmienić definicję kojca?
3: Na razie tej definicji nie ma. No zobaczymy, jakie będą poprawki kancelarii prezydenta, ale ogólnie główna zasada jest taka, że pan prezydent wziął projekt poselski, który zawetował i wykreślił tam elementy dotyczące kojców, zostawiając mniej więcej resztę w podobnej formie. Tam jeszcze zmienił, że trzymanie nie psów na uwięzi, ale trzymanie zwierząt domowych, czyli tę definicję poszerzył. Co może być też troszeczkę problematyczne z tego względu, że będzie trzeba dać jakieś wytyczne dla każdych zwierząt domowych, tak? Mówimy to, nie wiem, o chomiku, żółwiu.
2: Tak,
3: też takie sytuacje, gdzie te zwierzęta trzyma się na uwięzi, chyba nie są tak częste.
2: A jakie będą konsekwencje tych różnic dla faktycznej ochrony zwierząt?
3: Ja mam nadzieję, że my dojdziemy do konsensusu. Sygnały, które płyną ze strony kancelarii prezydenta, są takie, że chcą rozmawiać. Mam wrażenie, że znajdziemy rozwiązanie dla kojców. W tym projekcie poselskim wymiary kojców to jest 10, 15 i 20 metrów kwadratowych w zależności od obecnie wagi psa, ale to też wiemy już po rozporządzeniu unijnym, że zmienimy to na wysokość psa w kłębie, bo takie teraz weszły regulacje unijne, więc będzie to trzeba dostosować. wykorzystać. Mieliśmy wcześniej, 6 lat temu, piątkę dla zwierząt, tak? To był projekt poselski Prawa i Sprawiedliwości i tam też były kojce. Te wymiary były nieco mniejsze, bo to było 10, 12, 15.
2: Były różnice zdań, jeśli chodzi o te kojca.
3: Tak, były różnice zdań, natomiast jakieś rozwiązanie musi być. Tak jak mówię, docelowym rozwiązaniem i my też wpiszemy to w projekt, żeby nie było tym razem nieporozumień, że pies może być na ogrodzonym terenie, tak? Gdy nie stwarza niebezpieczeństwa dla osób przechodzących koło domu i to jest super rozwiązanie. Pies śpi w domu i biega po ogrodzonym ogrodzie, ma tę wolność, ale mamy świadomość, że niektóre gospodarstwa, niektóre domy nie mają tego ogrodzenia i jednak ten kojec musi być. Ja bym chciała jako takie rozwiązanie przejściowe, a nie docelowe i po prostu z czasem to nasze postrzeganie psa jako domownika, tak, a nie jako istoty żyjącej na zewnątrz i będącej żywym dzwonkiem, zupełnie bez potrzeby, że to podejście ulegnie zmianie. Więc ja naprawdę liczę na to, że w poniedziałek podczas posiedzenia komisji dostaniemy dobre poprawki i strony społecznej, i prezydenta Nawrockiego i wypracujemy kompromis. Mam też dużą nadzieję i wiem, że pewne szanse na to są, że projekt ten, jak wypracujemy odpowiednie rozwiązania, może wejść w życie nie po 12 miesiącach, tak jak było oryginalnie, ale po 6 miesiącach.
2: Czyli od poniedziałku tego najbliższego roku?
3: Nie od poniedziałku, ale po tym, jak jeszcze będzie drugie czytanie w Sejmie, głosowanie, będą ewentualne poprawki
2: Senatu. Czyli
3: rozumiem,
2: że do końca roku ustawa łańcuchowa
3: będzie. Idea jest taka, żeby przed zimą, znaczy to jest to, co bym chciała, by było, żeby przed zimą nie można było już trzymać psów na łańcuchach, dzięki temu nie będą te zwierzęta cierpiały, łańcuchy nie będą im przymarzały, będą musiały mieć też według ustawy odpowiednio ocieplone budy. Więc mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się te zmiany wprowadzić i już do końca roku, do zimy, nie będzie żaden pies cierpiał na łańcuchu.
2: A Sejm przyjął przepisy tworzące Krajowy Rejestr Psów i Kotów oraz nowe regulacje umożliwiające, pani poseł, także płoszenie niedźwiedzi i żubrów z użyciem amunicji niepenetracyjnej. To mają być takie największe obecnie zmiany dotyczące zwierząt.
3: Tak. Te zmiany już wróciły też z Senatu, więc poszły na biurko prezydenta Nawrockiego.
2: Głowa państwa będzie przychylna nowym regulacjom?
3: Mam nadzieję, że tak. No, z jednej strony mamy ten kropik, tak? Czyli Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów.
2: To już we Wrocławiu również startowała akcja.
3: Tak, tak, no ale to jest jakby europejski standard i tak naprawdę unijne rozporządzenie też nakazuje nam stworzenie takiej centralnej bazy i obowiązek chipowania psów i kotów. To jest jeden z elementów walki z bezdomnością zwierząt. System, który pomaga, tak? Na przykład jak ucieknie nam podczas spaceru pies, bo się czegoś wystraszy, to wtedy nie musi spędzać wiele godzin czy dni raczej, a czasami i tygodni w schronisku, tylko poprzez to, że ma chipa, że ten chip jest zarejestrowany w ogólnopolskiej bazie, łatwo da się sprawdzić, kto jest właścicielem tego pieska czy kota, no i obopólne korzyści, tak? Szybciej zwierzak wraca do swojego domu, a my też jako obywatele nie ponosimy kosztów utrzymania tego zwierzaka przez dłuższy czas w schronisku.
2: Ile nas to będzie kosztować?
3: Jako właścicieli, tak, psów czy kotów, zaczipowanie psa czy kota to będzie maksymalny koszt 50 zł. To jest tak naprawdę cena za wykonanie usługi przez lekarza weterynarii oraz za sam transporter, czyli transponder, czyli ten chip. Obecnie te koszty, nawet sięgają powyżej 100 zł, tak? A my dajemy ustawowo, że to ma być odpowiednio tam 0,56% średniej krajowej. W najbliższych latach będą to okolice 50 zł. I druga opłata to będzie rejestracja, bo jedna to jest opłata za zaczipowanie, a druga za rejestrację w bazie. To jest znowu czynność administracyjna dokonywana przez lekarza weterynarii i to też będzie maksymalnie 50 zł. Te koszty mogą być niższe, jak na przykład gmina ustali w planie rocznym walki z bezdomnością zwierząt jakieś dofinansowanie, na przykład dla osób mniej zamożnych, dla osób starszych, samotnych, które mają zwierzęta. Dodatkowo zrobiliśmy taką możliwość, że jeśli już teraz ktoś ma zaczipowanego psa lub kota, mhm. albo zrobi to w ciągu dwóch lat, gdy ustawa wejdzie w życie i te dwa lata to będzie okres budowy tej bazy centralnej, to taka osoba będzie mogła nieodpłatnie zarejestrować swojego psa czy kota w oddziale powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez 3 lata. Więc mhm. chcemy wyjść naprzeciw osobom, które już teraz dbają o swoje zwierzaki, mają je zaczipowane, albo które zrobią to w ciągu najbliższych 2 lat.
2: Czipowanie obejmie wszystkie zwierzęta w przyszłości. Będzie tego kontynuacja. Ostatnio biegał po moim osiedlu taki duży królik. Właściciele go szukali, sąsiedzi znaleźli. Różnie to bywa.
3: Znaczy rozporządzenie unijne mówi o psach i kotach i myślę, że na razie będziemy stopniowo wprowadzać tą obowiązkowe czipowanie i rejestrację psów i kotów. Ja wiem, że różne sytuacje się zdarzają także z innymi zwierzętami domowymi, ale na razie jakby skupimy się na tych zwierzętach, które są najliczniejsze i których prawdopodobieństwo zaginięcia jest największe. Chociaż pani redaktor, no ostatnio była też sytuacja, prawda, takiego skatowanego królika mm-hmm. w Krakowie, obcięte uszy, rany, to był mały króliczek. A też ten obowiązek czipowania i rejestracji to jest tak naprawdę zwiększenie dobrostanu tych zwierząt, dlatego że zwierzę będzie przypisane do danej osoby, tak?
2: Tak. I konsekwencje będzie musiał podnieść.
3: Tak, i w momencie, kiedy zostanie takie zwierzę znalezione w złym stanie, będziemy albo opuszczone, przywiązane do drzewa, będziemy mogli wyciągnąć konsekwencje, co teraz jest niemożliwe, bo trudne jest po prostu zidentyfikowanie.
2: Co dalej z likwidacją obwodów łowieckich na terenie naszego miasta?
3: Idziemy w dobrym kierunku.
2: Jest odpowiedź marszałka?
3: Tak, jest odpowiedź marszałka. W połowie kwietnia wystosowałam interwencję poselską w tej sprawie do marszałka województwa. Szybko, bo prawie tam po chyba 9 dniach dostałam odpowiedź. Obecnie trwają w Urzędzie Marszałkowskim plany dotyczące zmiany uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o obwodach łowieckich. Mhm. Jest powołana grupa ekspertów. Urząd Marszałkowski jest w kontakcie także z Urzędem Miejskim Wrocławia i czeka ze strony miasta na wykaz nowych osiedli we Wrocławiu, gdzie obecnie istnieją obwody łowieckie, ale jakby w procesie urbanizacji, tak, te tereny miejskie Wrocławia zmieniły swoją funkcję, są często uczęszczanymi terenami rekreacyjnymi, czy właśnie nowymi osiedlami, to miejsca, gdzie znajdują się szpitale, szkoły, czy chociażby nasze wrocławskie schronisko dla zwierząt. Także Urząd Marszałkowski czeka na taką listę, taki wykaz i mam nadzieję, że uwzględni to w pracach nad nową uchwałą. Wiem, że tutaj radny miejski Robert Suligowski, a także radny Sławomir Czerwiński, którzy razem ze mną są w Stowarzyszeniu Naprzód, będą tę sprawę pilotować i taki wykaz właśnie terenów, które powinny być wyjęte spod obwodów łowieckich, pójdzie do Urzędu Marszałkowskiego.
2: To szybkie, krótkie pytanie. Co sądzi pani o przetasowaniach w magistracie?
3: Są to decyzje na pewno polityczne, jeśli koalicja...
2: Dwoje wiceprezydentów Wrocławia zostało odwołane.
3: Tak, rozumiem, że Koalicja Obywatelska podjęła taką decyzję, że chce, by byli inni wiceprezydenci. No myślę, że jakieś powody za tym stały i skoro taka była wola Koalicji Obywatelskiej, prezydent Sutryk...
2: absolutorium pana prezydenta.
3: Tak, znaczy prezydent Sutryk współpracuje tak z Koalicją Obywatelską, jednak ma ona największą reprezentację radnych w Radzie Miejskiej. No i te zmiany po prostu nastąpiły. Mam nadzieję, że to będą zmiany dobre dla Wrocławia.
2: Posłanka na Sejm Małgorzata Tracz, Stowarzyszenie Naprzód. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: Dobrego dnia życzymy.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

po poważnym porannym gościu. Coś, taka historyjka na lekkie uśmiechnięcie się, 11 minut przed godziną 9 w Radiu Rodzina. Otóż pewna pani ze Szczecina pisze tak: dzień dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli. Podczas zeszłopiątkowych ulewy, jakie spotkały nasze miasto, sąsiadowi Pawłowi zalało totalnie całe mieszkanie. Biedaczysko nie miał oczywiście żadnego ubezpieczenia, więc postanowiłam urządzić zbiórkę pieniężną dla mnie na podróż do Hiszpanii, bo od wczoraj zaczął remontować to mieszkanie i hałas jest nie do zniesienia.

0: Obudź się z Radiem Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
3: W stawianiu diagnozy onkologicznej i rozpoczęciu leczenia liczy się czas. We właściwym zdiagnozowaniu przydatny jest dobry sprzęt. Dlatego w najbliższej audycji opowiemy o sprzęcie, który wesprze lekarzy z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w jeszcze skuteczniejszym leczeniu pacjentów onkologicznych.
2: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
4: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Autopromocja.

0: Dziś w Strasburgu debata o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Statek z hantawirusem zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Będzie również o szkodliwych substancjach, między innymi w ubraniach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dziś w Parlamencie Europejskim debata m.in. o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
1: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
0: Mówi europoseł Michał Kobosko. Dziś też polscy wojskowi i ministrowie obrony będą bezpośrednio rozmawiać z amerykańskimi odpowiednikami o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież zakończył pracę nad swoją pierwszą encykliką zatytułowaną Magnifica Humanitas. Dokument dotyczy troski o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji i zostanie oficjalnie zaprezentowany 25 maja w Auli Synodu w Watykanie w obecności Ojca Świętego. Szczegóły zna ksiądz Łukasz Bankowski z Radia Watykańskiego.
3: Prezentacja dokumentu odbędzie się w przyszły poniedziałek, 25 maja, w obecności Ojca Świętego. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prefekci watykańskich dykasterii nauki wiary oraz promocji integralnego rozwoju człowieka oraz specjaliści w dziedzinach katolickiej nauki społecznej i sztucznej inteligencji.
0: Pierwsza encyklika Leona XIV wpisuje się w kontekst 135. rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum Novarum. W swoim historycznym dokumencie Leon XIII bronił godności człowieka wobec nierówności społecznych i wyzysku robotników, dając początek katolickiej nauce społecznej. Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął wczoraj do portu w Rotterdamie. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak. Nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 10 przypadków zakażenia hantawirusem. 3 osoby zmarły. Ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane. Po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że aż 7% sprawdzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenia substancji szkodliwych. O tym mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
4: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
0: Noszenie takich rzeczy może się skończyć na przykład podrażnieniem skóry, alarmują eksperci. Państwowy Węglokoks i Agencja Mienia Wojskowego właścicielami Huty Częstochowa wczoraj podpisano dokumenty. 50,1% udziałów przejął Węglokoks, a AMW 49,9%. Zakład jest jedynym w Polsce producentem hartowanych blach do budowy czołgów, transporterów opancerzonych i okrętów. Podpisanie dokumentów zakończyło wieloetapowy proces, który rozpoczął się 20 listopada 2024 roku od wydzierżawienia majątku upadłej Huty Częstochowa przez Węglokoks i wznowienia produkcji. Zakład należący do spółki Liberty Częstochowa wcześniej był nieczynny od 1,5 roku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: 5 minut po godzinie 9, wtorek, 19 dzień maja. Za oknami, jak widać, słońce dominuje i tu się nic nie zmieni przez cały dzień. Temperatura za to nam wzrośnie. W tej chwili mamy, można powiedzieć, tylko 11 stopni. Po południu ma być ich aż 20. Cały tydzień zapowiada się dość słonecznie, choć z przelotnymi opadami deszczu. Natomiast temperatury już zdecydowanie powyżej 20 stopni. W niedzielę mamy mieć nawet 27 stopni. W końcu można pomyśleć.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
11: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Są takie piosenki, które mimowolnie wywołują, że zaczynamy śpiewać razem z artystą, a przy tej piosence akurat mimowolnie zaczęliśmy machać rękoma w górze razem z Iloną, która przyszła na przegląd prasy.
1: Tylko zapalniczki zabrakło. Dzień dobry.
0: Teraz już, no jak nie palimy, to już tylko telefonami można jeszcze się kołysać. No. Przegląd prasy i portali przed nami, drodzy Państwo, w Radiu Rodzina. Ta-dam, zapraszam.
1: Dzień dobry. Zaczynamy od wielkiego pikniku na bulwarze Dunikowskiego, pokazy sportów wodnych, darmowe rejsy, koncerty, mikro, music i wiele innych atrakcji, o których zaraz Daria Państwu powiem. Wrocław już po raz 10 zaprasza mieszkańców i turystów nad rzekę. Tegoroczne Dni Odry odbędą się od 21 do 24 maja, a ich program połączy właśnie. Co połączy?
2: Między innymi będą prezentacje żeglarstwa, które zostały przygotowane przez Akademię Wychowania Fizycznego. Będą pokazy artystyczne flyboardów. Będzie można nauczyć się pływania w monopłetwie, co prawda na szczęście nie w Odrze, ale w basenach Szkoły Podstawowej Sportowej, Szkoły Sportowej Prześcinawskiej. A przede wszystkim będzie taki piknik. Dużo się będzie działo. Niedawno zresztą zakończyliśmy Gastromiasto, co pokazuje, że imprezy w plenerze we Wrocławiu się sprawdzają, zwłaszcza w tych przestrzeniach nad Odrą. I bulwar Dunikowskiego rzeczywiście pełni taką funkcję, chociaż powiem wam szczerze, no bo przychodzi dużo rodziców też z małymi dziećmi i tam faktycznie dosyć odważnie jest rozwiązana ta przestrzeń tuż nad wodą, że tam nie ma żadnych takich mocnych zabezpieczeń. Nie ma
0: biało-czerwonych.
2: No właśnie, z drugiej strony Wrocław no też był świadkiem niestety wielu różnych sytuacji trudnych i niefajnych, ale tutaj naprzeciw wychodzimy bezpieczeństwu, dlatego że na pikniku będzie też stoisko miasta, zresztą miasto i ZOO Wrocław są partnerami tego wydarzenia. Rozmowy o Odrze, spotkania z ekspertami. W Odra Centrum przy Moście Grunwaldzkim również będą eksperci do dyspozycji tych, którzy chcieliby co nieco się dowiedzieć zarówno o przyrodzie, o zwierzętach, które żyją w rzece.
0: Takie ryby pływają, teraz pokazuję takie.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Bo Państwo miejscu? Tego nie widzą, ale Maciek pokazuje
2: rozpiętość
1: swoich ramion maksymalną w tym momencie.
0: Naprawdę, no widziałem sam taką rybę. Naprawdę, w Odrze. A wiecie,
2: ale
0: że
2: są też bobry i tutaj a propos...
0: Tu jest koło nas bóbr. Bogdan.
2: W niedzielę, czyli 24 maja już na zamknięcie tego wydarzenia, organizatorzy zapraszają na bobrowisko i to w Zatoczce Dąbie od 12 do 17, proszę sobie wyobrazić, będą bezpłatne lekcje pływania na desce SUP, gdzie pod okiem certyfikowanych instruktorek będzie można się zapoznać z tym sprzętem, spróbować walki z grawitacją. No, trzymamy poprawną postawę.
0: Jak się ta deska nazywa?
1: SUP.
2: SUP.
0: Ale super.
2: No, dokładnie.
1: Na wydarzenia wstęp jest bezpłatny.
0: No to jeszcze większy super w takim razie. I coś jeszcze mamy?
2: Mamy, tak. Przenosimy się do Wałbrzycha, ponieważ motocykliści są pod lupą policji. Dzisiaj specjalna akcja wałbrzyskiej drogówki. Policjanci kontrolują motocyklistów. Komisarz Marcin Świeży przypomina o mandatach za brak kasku, ale też za przewożenie nietrzeźwych pasażerów.
0: Nie.
1: Funkcjonariusze sprawdzają prędkość jednośladów, uprawnienia kierowców oraz stan techniczny pojazdów. Mundurowi weryfikują przestrzeganie limitów prędkości oraz prawidłowość manewrów wyprzedzania. Kontrola obejmuje także obowiązkowe wyposażenia techniczne, wspomniany stan trzeźwości kierujących i pasażerów i policja przypomina o konieczności używania certyfikowanych kasków ochronnych podczas jazdy.
2: A wiesz, Maciej, tak a propos mandatu, ile trzeba zapłacić mandatu za przewożenie nietrzeźwego pasażera na motocyklu?
0: 1500.
2: No nie. Tu trochę mniej. 500 zł, no ale
0: no wiadomo.
2: Miecia nie mieć
0: to 1000. To też dużo.
2: Przede wszystkim bezpieczeństwo i to dzisiaj na wałbrzyskich drogach. I na koniec zaproszenie do udziału w wydarzeniu, które również będzie w najbliższą niedzielę na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Firmowe drużyny, sportowe emocje i energia, która od lat napędza jedną z największych charytatywnych inicjatyw dla firm w Polsce. A ta impreza nazywa się Bieg Firmowy.
0: A ile trzeba przebiec, bo się zastanawiam?
1: Tysiące osób razem pobiegną, ale sens tego wydarzenia jest znacznie dalej sięga. Bieg Firmowy od lat udowadnia, że sport może być czymś więcej niż tylko rywalizacją, czy formą integracji. Jest to projekt, który połączył firmy, pracowników i partnerów wokół prostej idei. Wspólny start może realnie pomagać. Tegoroczna edycja będzie 14. odsłoną wydarzenia. We Wrocławiu ponownie pojawią się tysiące uczestników, około 12 tysięcy na starcie, ale też bieg firmowy wyróżniał się tym, że za frekwencją szło coś więcej. Każdy pakiet właśnie startowy to jest realne wsparcie dla potrzebujących. I
0: no dobrze, gadu, kto z niższym biegnie?
1: No to jest bieg, no, nie wiem, nie byłeś na kolegium dzisiaj?
0: Wcześniej nie, tak wytypowaliście mnie? Tak? Tak. A jaki dystans jeszcze?
2: Już buty przygotowane są. Wiesz co, im więcej się przebiegnie, tym lepiej, dlatego, że to jest sztafeta charytatywna. Tu nie ma takiego minimum i maksimum.
0: To Rafała trzeba wystawić jeszcze.
2: To możecie we dwóch powiedzieć.
1: A dlatego ciebie tutaj wystawiamy, między innymi, bo
2: dziewczyny będą kibicować.
1: Mężczyźni będą mogli również skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji. I nie tylko mężczyźni, ale tutaj jedna z wrocławskich firm przygotowała, panowie, jazda po zdrowie, której celem jest zwrócenie uwagi na profilaktykę zdrowotną mężczyzn.
2: No i fajna akcja.
0: No to zapraszamy w takim razie do udziału. Dziękuję wam pięknie.
2: Dziękujemy.
0: Daft Punk na naszej antenie.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

miejsca na wakacje albo na jakiś weekendzik, bardzo proszę. Można oczywiście do Dubaju, ale po co, jak w tej samej cenie można do Pobierowa sobie pojechać. I tutaj, broń Boże, wcale się nie śmieję. Od 26 czerwca w Pobierowie jest hotel Gołębiewski, drodzy Państwo. Na początek 500 pokoi, a docelowo 1240 pokoi. I tam jest luksus taki, że po prostu jak wchodzicie, dywany grube takie na 10 centymetrów pewnie. I uwaga, jedna doba z dwoma posiłkami to koszt 1600 zł, jakby ktoś miał ochotę. Także można powiedzieć, no troszkę trzeba pieniędzy przyoszczędzić, jeżeli jedzie się tam na weekend. Ale jeżeli myślicie, że tam pustki są, że tam po korytarzach to po prostu hula wiatr. Jeden z dziennikarzy zadzwonił dziś, bo można już rezerwację robić na ten 26 dzień czerwca. To usłyszał w słuchawce, że jesteś 37 w kolejce. Jesteś 37 w kolejce i po 3 minutach przesunął się o jedną osobę, więc chętnych na taki wydatek nie brakuje. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwiera się. Ja tak sobie popatrzyłem na takie loty z Wrocławia, to na przykład do Aten można by było polecieć 4 razy w tej cenie za jeden noc. No ale Pobierowo to Pobierowo.

0: No po tych porannych 3 stopniach dzisiaj słońce jak najbardziej mile widziane przez cały tydzień. Już mam nadzieję, że te temperatury się utrzymają na stałe i nie będzie mieli takich niespodzianek jak ostatnio, że w ciągu dnia 11 stopni i deszcz. 8 minut do godziny 10 po Wrocławiu. W tej chwili jeździ się całkiem wygodnie i komfortowo, w sensie nie ma jakichś dużych korków i zatorów na autostradzie również, ale często bywają sytuacje stresogenne. Zamieniamy się w jakieś takie zwierzęta, które krzyczą na siebie, warczą, jesteśmy agresywni, niemiło się zachowuje, rzucam jakimiś słowami, których inny nie słyszy, ale w samochodzie słychać. Tymczasem oglądałem gadżet, który ma zmniejszyć taką agresję na drodze i nie mogę przestać się śmiać. Otóż słuchajcie, w dobie baterii wszystko jest możliwe. Doczepia się albo do motocykla, albo do samochodu taki machający ogonek. One są dosyć duże, te ogonki, w różnych kolorach i tak dalej, i tak dalej. I one po prostu tak radośnie majtają lewo, prawo. No i wyobraźcie sobie, że ktoś się przed was wpycha, trochę tak na siłę się wpycha i oprócz tego, że jeszcze później światłami dziękuję, to ten machający ogonek się włącza i ktoś zamachał do was ogonkiem. Nie ma siły, żeby się na coś takiego wkurzyć. Uważam, że powinno to być w ogóle darmowe, dostępne albo montowane obowiązkowo w każdym samochodzie.
1: Tu Radio Rodzina.

0: W Dęblinie powstanie Centrum Serwisów Silników do Czołgów Abrams. Premier Węgier rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Nie będzie środowego przesłuchania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie polskie wojskowe zakłady lotnicze podpisały z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata, będzie naszym asem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
1: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać albo do Kalifornii, albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
0: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Peter Madziar rozpoczyna dziś wizytę w Polsce zgodnie z zapowiedzią. To będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier. Szczegóły zna Marcin Starzec.
2: Zacznie od Krakowa. Zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja złoży też kwiaty m.in. przy pomniku Jana Pawła II i grobowcu Stefana Batorego. Później premier Węgier pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
0: Premierowi Węgier towarzyszyć będzie 7 ministrów. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
0: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna Inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Biskup Witalij Krywicki z wizytą w Katowicach. Biskup kijowsko-żytomierski spotkał się z metropolitą katowickim arcybiskupem Andrzejem Przybylskim. Dziękował diecezjanom za to, że po raz kolejny odpowiedzieli na potrzeby Ukrainy, która już od ponad 4 lat cierpi i walczy w warunkach okrutnej wojny.
5: Jesteśmy niezmiernie wdzięczni dla kościoła diecezji katowickiej w tej solidarności, którą odczuwamy przez czas wojny i też w ostatnim czasie. Podczas wydumy zbiórki na rzecz Ukrainy w czasie tej strasznej zimy, którą przeżyliśmy, wyjątkowej zimy, którą też skorzystał nasz wróg, wyprowadzając, można powiedzieć, z użytku nasz system energetyczny i wiele ludzi, wiele rodzin stanęło po prostu przed wielkim wypróbowaniem na życie i śmierć.
0: Nie było to pierwsze spotkanie obu hierarchów w Katowicach. Poprzednie odbyło się w listopadzie 2025 roku, a zbiórka dla Ukrainy odbyła się w kościołach archidiecezji katowickiej 15 lutego.
6: No i co jest pogoda? 15 stopni już mamy, słoneczko świeci, wiatr delikatnie wieje do 10 km na godzinę maksymalnie. Dziś osiągnie termometr 20 stopni, delikatne chmury, jutro 22. No i taka pogoda niech już z nami zostanie jak najdłużej.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

everything I did to you. To you.

Pokiwałem sobie główką razem z Kini, która tu ładnie nam wyśpiewała 16 minut po 10 w Radiu Rodzina. Teraz o bardzo fajnym pomyśle, czyli tak mi się wydaje, że fajnym, bo w sumie nad morze to jednak kawałek mamy. Ostatnio jechałem pociągiem, ile? 4:30 się jedzie. Super się jechało pociągiem, na pewno polecam. Teraz byłem na komunii w Gdyni. Ale jeżeli ktoś też czuje w sobie wilka morskiego, albo wasze dzieci czują wilka morskiego, bardziej precyzyjnie bym to określił, to uwaga, półkolonie bardzo fajne są we Wrocławiu, gdzie można właśnie zrobić patent żeglarski i sobie pożeglować na takich malutkich, fajnych tini łódeczkach. I to naprawdę da radę robić. Sam jak jeżdżę też pociągiem przez most, widzę jak tam na Odrze odbywają się różnego rodzaju ćwiczenia ku pełnej radości dzieciaków, które biorą w tym udział, więc polecam rodzicom, żeby sobie wyszukali, które kluby sportowe i stowarzyszenia organizują takie półkolonie żeglarskie. Może kto wie, że mnie właśnie wilk morski w waszych dzieciakach, którzy się uwolni na Odrze. Na razie na Odrze, później już oceany oczywiście przed nimi. A przed nami, prawda czy fałsz, i wygrana to pizza od pizzerii muzycznej. Jak się zgłosić? Dzwonimy. 71 322 20 22 pod ten numer zgłaszamy chęć wzięcia udziału w zabawie, a później jedno pytanie dzieli was od pysznego, okrągłego placka.

Bon Jovi Legendary, ten utwór nosi takie imię, 29 minut po godzinie 10. Bardzo proszę, teraz o, będzie nauka dla i pieszych, i rowerzystów. Miasto jest absolutnie dla wszystkich, jestem przekonany, że się zmieścimy i ci z samochodami, hulajnogami, rowerami, piesi, wszyscy dajemy sobie radę, tylko trzeba tych zasad się nauczyć, takich, które obowiązują. I proszę bardzo, okazuje się, że jest taki znaczek, prawda, piesi rowerzyści kojarzą, niebieskie kółeczko i jest rowerek narysowany i piesi za sobie idą, prawda? No i się okazało, że są dwa takie znaki. Znaczy, może nie identyczne, ale bardzo podobne i pewnie często mylone. I teraz właśnie dziś spojrzałem na to i mówię, kurde, nie wiedziałem. I uwaga, tenże znak może być z poziomą kreską, tak? Pozioma to jest niepionowa, gdzie na górze jest na przykład rowerek, a na dole są piesi. Co to oznacza? Oznacza to drogę pieszo-rowerową, na której obie grupy mogą sobie swobodnie korzystać z całej szerokości trasy, tak? Czyli rowerek, z pieszym sobie idą, tralalala, i wszyscy muszą się tam zachowywać tak, żeby każdy sobie bezpiecznie mógł się przemieszczać. Natomiast, uwaga, jest taki niebieski, właśnie taki sam, ale inny, niebieski, z pionową kreską, gdzie jest rowerek i pieszy. I tu już zupełnie co innego mówi ten znak. Oznacza, że piesi nie mogą spacerować po pasie dla rowerów, a cykliści nie powinni wjeżdżać na chodnik, czyli każdy ma swoje pionowe, każdy ma swoje poziome, chodzimy, jeździmy razem. No, będzie teraz nam troszkę łatwiej chyba się poruszać po mieście. A ja wciąż czekam na telefon, kto jest głodny, kto ma ochotę na pizzę od pizzerii muzycznej. 71 322 20 22, czekam na telefon.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku. Potna.

No i tak się przytulnie zrobiło po takiej muzyce, jakoś tak cieplej. No i fajnie, temperatura nam rośnie, słoneczko świeci. Trzeba takiej muzyki jeszcze więcej wakacyjnych wajbów. 43 minuty po godzinie 10. Teraz o dzieciach porozmawiamy, współczesnych dzieciach. To już wiadomo, że będzie zabawnie, prawda? Otóż pewna pani opisuje sytuację, mama oczywiście. Mówi tak, musiałam, słuchajcie, pojechać z dzieckiem do szpitala, bo uwaga, wypiło olejek do opalania. No, pomyślicie sobie, jakiś nieszczęśliwy wypadek, małe dziecko coś chwyciło, co było, po prostu wypiło i trzeba szybciutko pojechać do szpitala. Otóż nie, dziecko zobaczyło na YouTubie filmik, w którym jakiś koleś zapewniał, że to nieprawdopodobne, no, po wypiciu olejku, olejek będzie się wypacał i równomiernie rozprowadzał po całym ciele, że jakby można go od wewnątrz sobie zaaplikować. Rozumiecie, prawda? I teraz uwaga, to dziecko ma na imię Konrad i ma 16 lat.

Edytka Bartosiewicz, 4 minuty przed godziną 11, jeszcze szybka historia z Gdańska. Ja przypomnę, byłem w Gdyni, żeby to nie było, że to ja. Otóż tam pewien mężczyzna kierujący pojazdem marki BMW przejechał na czerwonym świetle i bardzo się zdziwił, bo zaraz za nim okazało się, że jechał nieoznakowany radiowóz, który postanowił go za to wykroczenie złapać. Mężczyzna w BMW co zrobił? Oczywiście, przyspieszył i zaczął uciekać. Zaczął uciekać, pewnie nawet kierunkowskazów nie używał, ulicami Gdańska. W pewnym momencie porzucił pojazd i dalej uciekał pieszo dość skutecznie, bo policjantom się nie udało go dogonić. Ale namierzyli adres właściciela pojazdu, no i tam się udali. Na miejscu okazało się, że tam ktoś jest, ale nie otwiera im drzwi. Więc uwaga, tenże ktoś zapomniał, że ma też z tyłu drzwi balkonowe uchylone i policjanci skrupulatnie wykorzystali ten fakt i weszli do środka, gdzie przybywał 40-letni właściciel samochodu. No i funkcjonariusze, mając nosa do takich spraw, zaczęli szukać, czy aby może ten, który kierował BMW, gdzieś się tutaj nie schował. I gdzie go znaleźli? Tak, jak myślicie. Oczywiście kierowca BMW inteligentnie schował się w szafie, bo do szafy nikt nie zaglądnie przecież. No, znalazł się jednak w szafie. Zapytany, dlaczego uciekał przed policją? Uwaga, i tutaj teraz będziemy mieli naukę słowa kombo. Ponieważ był pijany, nie miał prawa jazdy, a auto nie posiadało aktualnych badań technicznych. W związku z tym grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

0: Akcja poszukiwawcza na jeziorze Jukst na Mazurach. Rozmowę za oceanem, chodzi o amerykańskie wojska w Polsce. Protesty na Uniwersytecie Śląskim z powodu możliwych podwyżek kosztów studiowania. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Akcja poszukiwawcza na jeziorze Jukst niedaleko Mrągowa. Jak informuje warmińsko-mazurska policja, 4 osoby wpadły rano do wody po tym, jak przewrócił się rower wodny. Trójce mężczyzn udało się wydostać na brzeg, ale los czwartego jest nieznany. Do akcji w okolicach miejscowości Śniadowo zaangażowano już wyspecjalizowanych w nurkowaniu strażaków. We wtorek miał być atak na Iran, ale go wstrzymałem, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
1: Te trzy kraje zadzwoniły do mnie, a także kilka innych, które rozmawiają z naszymi ludźmi i Iranem. I wydaje się, że jest szansa, że mogą coś dobrego wypracować, jeśli uda się to osiągnąć bez bombardowań. To będę bardzo szczęśliwy. Trump podkreślił, że jednocześnie poleciłby siły USA były gotowe do przeprowadzenia w każdej chwili ataku na Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia. A tymczasem w Waszyngtonie polscy wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski będą rozmawiali z przedstawicielami Departamentów Stanu i Wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że Polska oczekuje, że amerykański kontyngent w Polsce pozostanie.
2: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
3: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności i oczywiście nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej.
0: Do Warszawy na jutrzejsze rozmowy z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przylatuje najwyższy rangą oficer amerykańskiej armii, generał Dan Kane.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie będzie podwyżki kosztów studiowania, a na planach oszczędnościowych uczelni nie ucierpi poziom dydaktyki i nauki. Tak na zarzuty grupy protestujących studentów odpowiadają władze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W poniedziałek przed rektoratem zebrała się grupa kilkunastu osób, manifestująca swoje obawy wobec zapowiedzi planu oszczędnościowego po tym, jak uczelnia odnotowała stratę na poziomie 33 milionów złotych. Większość studentów zareagowała jednak na głośną pikietę zdziwieniem, obojętnością lub dezaprobatą.
5: Mogą się zawinąć stąd, niepotrzebnie się tu drą.
6: Coś tam słyszałam, ale w zasadzie ten protest, ja nie wiem dlaczego i skąd się wziął.
7: Są 33 miliony na minusie, no ale ja śledziłem media tej grupy, tego żbika. Mnie do końca nie przekonują te ich argumenty, bo to prowadzone jest w taki sposób dość wybiórczy i bardzo nieprofesjonalny.
8: Generalnie nieważne co zrobimy, i tak nie mamy na to wpływu, więc czy będziemy krzyczeć, czy nie, to i tak to nic nie zmieni.
0: Wszelkie wątpliwości zarządzający uczelnią chcą rozwiać 3 czerwca. Wtedy ma się odbyć spotkanie otwarte ze wszystkimi zainteresowanymi studentami.
9: Pięć minut prawie po godzinie 11, wtorek, 19 dzień maja. Już radośnie mogę powiedzieć, że mamy 17, już jest przyjemnie, a będzie jeszcze fajniej. Do 20 wzrośnie dziś temperatura, sporo słońca, delikatne chmury i absolutnie ledwo odczuwalny wiatr, do 10 km wiejący na godzinę. Jutrzejszy dzień jeszcze cieplejszy, bo stopni 22, na takie apogeum można powiedzieć to weekend, 24 i 26 stopni. Ciekawe, kto pracuje w weekend? Chyba ja.
10: Reklama.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań.

0: tylko z Air Max. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
1: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
3: Reklama.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Fiu, fiu, fiu, człowiek całe życie się uczy, to teraz śpiewał Jamiroquai, a ja będę mówił o człowieku, który, można powiedzieć, wspiął się jako pierwszy na Mount Everest, tak porządnie. Porządnie, czyli zaczął od poziomu morza, no bo tak jak tam od paru tysięcy człowiek zaczyna, albo od 900 czy od 1000 metrów, jak wszyscy inni, to każdy potrafi, można powiedzieć, wleźć na ten Mount Everest. Tymczasem Australijczyk, niejaki Tim McCartney Snape, jest jedynym jak do tej pory człowiekiem, który zdobył Mount Everest, rozpoczynając wyprawę dosłownie od poziomu morza, bez użycia transportu, aż do podnóża Himalajów. Otóż w 1990 roku zaczął swoją podróż na wyspie Ganga Sagar nad Zatoką Bengalską. No i stamtąd szedł sobie pieszo tralalala 1200 km przez Indię i Nepal, stopniowo pokonując całą różnicę wysokości od poziomu morza aż po dach świata. I do tej pory jest to on jako pierwszy, jedyny przykład tego, że zdobył tą górę faktycznie od tego poziomu morza. Proszę bardzo, jakich to człowiek się różnych ciekawych rzeczy dowiaduje, słuchając Radia Rodzina. Ja i tak tutaj siedząc, czytając takie rzeczy, się też uczę.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
1: Miam.
0: Prawda czy fałsz?
2: Prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj!
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj. No i znalazła się chętna, głodna pani Basia na pizzę od pizzerii muzycznej. Dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak twoja znajomość piłki nożnej, powiedz mi? Dobra, to zadam pytanie. Kiedy zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Dodam, że w tym roku.
5: Jakoś teraz.
0: To jest poprawna bardzo odpowiedź. A powiedz mi, w jakich... To już też podpowiedź jest. W jakich... Kto jest gospodarzem Mistrzostw Świata? O tak może zapytam.
5: Nie wiem.
0: Jakieś kraje. Jakoś teraz jakieś kraje będą gościć piłkarzy i będą kopać piłkę, tak?
5: Tak.
0: Dobrze, to musisz chyba jednak wykorzystać swoją intuicję kobiecą, żeby wygrać dzisiejszą prawdę czy fałsz. Otóż pytanie moje brzmi następująco. Najstarszym, jak do tej pory, piłkarzem, który brał udział w Mistrzostwach Świata jest egipski bramkarz Hassan El Adar, jakoś tak, który miał 52 lata, biorąc udział w Mundialu w 2018 roku. Prawda to czy fałsz?
5: Moja intuicja mi podpowiada, że 52-latek jest ogólnie młody, ale chyba jak na piłkarza to nie.
0: Bardzo mi się podoba, że ogólnie jest młody 52-latek, za to już byś miała plusa, a intuicji się słuchaj w takim razie, gdyż dobrze ci podpowiedziała, choć tak naprawdę różnica nie jest taka wielka, bo ten piłkarz, który faktycznie w 2018 roku brał udział w Mundialu i jak do tej pory jest najstarszym, miał lat 45, można powiedzieć młodzieniaszek. A tobie bardzo serdecznie gratuluję. Chciałem powiedzieć, piłka jest twoja. Pizza jest jak najbardziej twoja. Smacznego.
5: Dziękuję.
0: I drogie panie, jeszcze taka informacja. Od 11 czerwca, jeżeli nie lubicie piłki nożnej, to bardzo tak między telewizorem a kanapą proszę często nie chodzić, no.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: W stawianiu diagnozy onkologicznej i rozpoczęciu leczenia liczy się czas. We właściwym zdiagnozowaniu przydatny jest dobry sprzęt. Dlatego w najbliższej audycji opowiemy o sprzęcie, który wesprze lekarzy z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w jeszcze skuteczniejszym leczeniu pacjentów onkologicznych.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Prawie. O, uno, dos, tres, cuatro.

To Jill Scott, jakby ktoś nie wiedział, 44 minuty po godzinie 11. Owszem, tak, zbliżają się do nas intencje, to tylko przypomnę, że można wysyłać je również SMS-em pod numer 7148, zaczynając od słowa intencje, ale jeszcze na chwilkę teraz wrócimy do Mistrzostw Świata, które się zbliżają. Otóż my mówimy bardzo często o Mundial, będzie, prawda? A co to takiego Mundial? A skąd to się wzięło? A dlaczego ktoś tak nazywa Mundial Mundialem? Otóż bardzo prosto, jak już wiem, to już od razu powiem. Mundial po hiszpańsku światowy. Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, czyli Mundial z hiszpańskiego i tak to już się przyjęło i tak można mówić. I jeszcze, jeśli zostajemy dalej przy piłce nożnej, to proszę bardzo, Robert Lewandowski niejaki, który pożegnał jeden klub, wita się z Arabią Saudyjską, z tego co tutaj widzę. No i ktoś dokładnie przeliczył, ile on tam będzie zarabiał. Teraz trzymajta się fotela, bardzo proszę, lecimy od dołu. 3 euro na sekundę, jak już to powiedziałem, to już sobie zarobił 3 euro, już teraz już. 185 euro na minutę. Mhm. 11 158 euro na godzinę. 11 tysięcy euro na godzinkę. 267 800 dziennie. No nawet nie wiadomo, jak to wydać. No dobra. Milion... O, już się zaczyna grube pieniądze. 1 875 000 euro, dalej lecimy w euro, tygodniowo. No a miesięcznie na rączkę zgarnia 7,5 miliona euro.

Oj, oj, oj, oj.

I to jest ten moment, w którym rozpoczynamy intencję. Można już do nas dzwonić. Przypomnę, numer 71 322 2022. Warto sobie go zapisać. Czekamy również na SMS-y.

0: I mamy pierwszy telefon, jesteśmy na antenie i słuchamy intencji.
1: Na początek to tak z Panem Bogiem nadzieja w Chrystusie Jezusie dla nas wszystkich, więc może słowami świętego Michała też, słowami świętego Gabriela. Bóg z nami. Wszystkiego dobrego wam życzę.
0: Dziękujemy pięknie, również życzymy wszystkiego dobrego.

i pierwsze SMS-y pojawiają się z intencjami w rocznicę zwycięstwa na Monte Cassino, w 106. rocznicę urodzin Jana Pawła II, w 10. rocznicę konsekracji Sanktuarium w Toruniu Maryi Panny i świętego Jana Pawła II. Maryjo i święci, wstawiajcie się u Boga za nami i ojczyzną.

0: Przypomnę, numer na antenę 71 322 20 22. Czekamy na intencje od Państwa oraz SMS-y z intencjami. Jest słuchacz z nami na antenie. Witamy serdecznie, słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, chciałam się pomodlić w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie.

0: I kolejna intencja. Witamy, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo dziękuję Matce Najświętszej za moją rodzinę, za moje dzieci, za rodzeństwo, za wnuki, za prawnuki, prosząc o modlitwę za nich. Maturna Najświętsza niech ich chroni. Polecam także w modlitwie naszych kapłanów z naszej parafii Opatrzności Bożej, Nowy Dwór, proboszcza, wikarych, a także polecam teraz, będą obecni wyświęceni ksiądz Bartosz, ksiądz Kacper i ksiądz Szymon, aby byli wiernymi kapłanami i służyli ludziom i Bogu. Dziękuję także za was, za Radio Rodzina, za to, że jesteście, za to, że prowadzicie i głosicie Słowo Boże i wspieracie nas duchowo, i za wszystkie moje polecam też i proszę o modlitwę za moje koleżanki chore, które są, aby Matka Najświętsza dodała im siły i żeby zrozumieli, że bez wiary, bez Boga nie ma nic. Szczęść Boże i dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy pięknie za intencję.

Zbliża się godzina 12. Dziękujemy za wszystkie intencje składane na naszej antenie i zapraszamy już na modlitwę Królową Nieba. Wesel się.

0: Trwa akcja poszukiwawcza na Mazurach. Dziś pierwsza ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi. Ordynariusz kijowsko-żytomierski z wizytą na Górnym Śląsku. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Na jeziorze Juxtyn na Mazurach trwają poszukiwania 18-latka zaginionego po wywróceniu się roweru wodnego. Dziś po 6 rano służby z powiatu mrągowskiego dostało zgłoszenie o ludziach, którzy wpadli do wody i nie mogą się z niej wydostać. Błyskawicznie dotarliśmy na miejsce, relacjonuje Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
1: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4. osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen.
0: W grupie poszukiwanych byli młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Odznaczenie odbiorą m.in. były prezydent Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek i była kanclerz Niemiec Angela Merkel.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wielka wdzięczność Ukrainy wobec hojności diecezjan z Górnego Śląska. Biskup Witalij Krywicki osobiście przyjechał podziękować za pomoc. Ordynariusz kijowsko-żytomierski spotkał się z metropolitą katowickim arcybiskupem Andrzejem Przybylskim.
3: Ta zima, te ataki wrogie wyprowadziły po prostu nasz system z takiego użytku i do następnego roku, do następnej zimy naprawdę mamy się przygotować wszystkie nasze ośrodki duszpasterskie, aby zostały nie tylko miejscem dla modlitwy i zebrania wspólnoty katolickiej, ale też dla tego, aby móc służyć ludziom, którzy mieszkają obok i którzy szukają ciepła, szukają światła, szukają też nadziei.
0: Zbiórka na rzecz Ukrainy w kościołach archidiecezji katowickiej odbyła się 15 lutego.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Tylko rok pograł w ekstraklasie kluby z Niedzieczy i Gdyni. Termalika i Arka po jednym sezonie w elicie wracają do pierwszej ligi. Trzeciego Spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka sezonu. O utrzymanie powalczą w niej 4 drużyny. Michał Waszkiewicz na ten temat.
4: Termalika szansę na utrzymanie straciła już kilka tygodni temu, a wczoraj odebrała nadzieję Arce, bo wygrała w Gdyni 3-2. Znam ten ból, mówi trener zespołu z Niecieczy Marcin Brosz.
5: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czujecie wy i czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne.
4: Liczyliśmy, że się uda utrzymać, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
6: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców, przede wszystkim za wynik, tak.
4: Termalika i Arka do pierwszej ligi wracają po ledwie jednym sezonie w Ekstraklasie.
0: Trzeciego Spadkowicza poznamy w weekend. O utrzymanie w ostatniej kolejce powalczą Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice.
7: Dziewięć minut po godzinie 12, a za oknami słonecznie, 17 stopni na termometrach we Wrocławiu. Zachmurzenie jest, ale nieduże i szansa na opady również jest nieduża we Wrocławiu, natomiast w pozostałej części Dolnego Śląska może popadać. Maksymalne temperatury na Dolnym Śląsku to dziś 21 stopni w Polkowicach i 20 we Wrocławiu, 18 w Środzie Śląskiej. Dzisiaj jest naprawdę ciepło, dobry dzień na jakieś takie aktywności popołudniowe gdzieś na zewnątrz.
8: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Rodzina. 11 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Ten wtorek zapowiada się bardzo słonecznie. Jestem z wami dzisiaj do godziny 18, a tę godzinę rozpoczynamy muzycznie od bardzo pięknej, też słonecznej piosenki, w tekście której jest trochę tak jak teraz, że kiedy rozpogadza się, można coś dojrzeć bardzo wyraźnie, bardzo dokładnie i tak jak teraz rozeszły się chmury na niebie, widzimy słońce, tak może też pozwoli nam to dostrzec jakieś inne walory pogodowe i związane z właśnie z wiosną za oknem. I Can See Clearly Now, Jimmy Cliff na antenie Radio Rodzina.

Don Blackman i Heart Desire na antenie Radia Rodzina, 23 minuty po godzinie 12. Uwaga, na Dolnym Śląsku idą burze, ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydane wczoraj i obowiązuje dzisiaj od godziny 12 do godziny 23. Jest to pierwszy stopień taki burzowy i prawdopodobieństwo wystąpienia burz, gradu, a nawet bardzo silnych porywów wiatru do 65 km na godzinę jest aż 70%, więc może się zdarzyć, że złapie nas gdzieś w terenie deszcz i grad, dlatego uważajmy bardzo na siebie. Obowiązuje na głównie północnej i zachodniej części województwa, w tym Wrocław, obejmuje Wrocław, Legnicę między innymi. Porady policjantów ze strony policja.pl, jak zachowywać się w trakcie burzy. O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy. Wyjdźmy natychmiast z wody, unikajmy używania telefonu komórkowego, bo może być to taki pierwszy odruch, żeby podzielić się z kimś, że złapał nas deszcz, burza, a najlepiej wyłączmy go w ogóle. Unikajmy otwartej przestrzeni. Co robić, gdy burza złapie cię, kiedy jedziesz autem? Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy. Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa. Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostańmy w aucie. Uważajmy bardzo na siebie, bo dzisiaj pogoda może nas naprawdę zaskoczyć. Teraz chmury wydają się niegroźne i świeci słońce, ale lada chwila może się to zmienić, także pamiętajmy o tym, że podczas burzy należy zachować bardzo dużą ostrożność.

0: Leny Krawic na antenie Radia Rodzina, 35 minut po godzinie 12, a teraz krótko o tym, co w dzisiejszej audycji Dziś w Kościele o godzinie 13.10 na naszej antenie. Synodalne czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego już w tą sobotę. O tym porozmawiamy o 13.10, a gośćmi audycji będzie już mówię kto, Tomek Piechnik, lider wspólnoty Halleluja, który mówi właśnie o tym wydarzeniu.
1: Te czuwania są nawiązaniem do tego, co było w Wieczerniku i no chcemy, żeby to było pewne odwzorowanie tego, co się zadziało właśnie, kiedy Jezus powiedział, żeby uczniowie czekali w Wieczerniku, aż zostaną przybrani w moc Bożą, w Ducha Świętego, żeby nie odchodzili z Jerozolimy i żeby czuwali razem z Maryją właśnie i wołali o Ducha Świętego. I to razem chyba jest takim kluczem, że chcemy razem to robić.
0: Wydarzenie organizowane jest przez parafię Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu oraz wspólnotę Halleluja, której liderem jest Tomek Piechnik, którego przed chwileczką usłyszeliśmy. I odbędzie się wieczór poprzedzający zakończenie drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.30 w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku na Ostrowie Tumskim. Z kolei sama uroczystość zesłania Ducha Świętego jest dla wspólnoty Kościoła zaproszeniem do przeżycia tego samego, czego wcześniej doświadczyli uczniowie Jezusa. Uwagę na to zwraca ksiądz Krystian Harchut, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny na Piasku.
2: To jest na pewno zaproszenie, aby wierni mogli doświadczyć dokładnie tego samego wylania, tylko w innej przestrzeni historycznej, które było 2000 ponad lat temu, kiedy Duch Święty spłynął na apostołów i na Matkę Najświętszą, czyli na Kościół. Właśnie to jest takie fajne, że to nie jest tylko pamiątka, ale Duch Święty nadal jest wylewany na Kościół, kiedy przeżywamy tą Wigilię, która będzie za kilka dni.
0: Przypomnijmy jeszcze raz, że synodalne czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego odbędzie się w najbliższą sobotę, 23 maja, w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu.
1: Czuwanie rozpoczniemy modlitwą oczywiście o 19.30 w najbliższą sobotę już. I potem po tej modlitwie będziemy mieli znakomitego gościa, bo prosto z Watykanu, kardynał Grech, który będzie obecny zarówno na tym czuwaniu, jak i potem w katedrze na następny dzień w uroczystej zesłania Ducha Świętego. I będzie miał do nas konferencję. No i jesteśmy bardzo otwarci na to, co on powie. Nie wiemy, co Duch mówi do Kościoła, więc wierzymy, że przez właśnie tego kardynała będzie mówił. No i potem o godzinie koło 22 będzie modlitwa, która będzie trwała aż do Eucharystii, która jest o godzinie 23.30, a w międzyczasie będzie modlitwa wstawiennicza, będzie dużo uwielbienia i trwania przed Panem i myślę takiego oczekiwania na to, żeby Duch Święty przyszedł i wierzymy, że przyjdzie, bo taka jest obietnica biblijna.
2: Tak, i wierzymy, że z tego spotkania, z tego czuwania będzie wiele owoców też takich bardzo konkretnych, bo zawsze, kiedy Duch Święty się wylewa, to przychodzą łaski i uzdrowienia, i uwolnienia, i tego doświadczamy, że ludzie nie tylko się pomodlili, co jest oczywiście piękne, ale też doświadczyli głębokiej obecności Boga, który ma realny wpływ na ich życie i wychodzą o wiele bardziej szczęśliwi, bo coś się dokonało i coś jest tam w przeżyciu, co zostaje na całe ich życie.
0: Na wspólną modlitwę w Wigilię Zesłania Ducha Świętego organizatorzy zapraszają każdego, także osoby spoza wspólnot kościelnych. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego przygotowania duchowego poprzez nowennę lub spowiedź, jednak podkreślają, że najważniejsze jest otwarte serce. O tym wszystkim porozmawia Natalia Wójcik już na naszej antenie o godzinie 13.10. Zapraszam.

0: 10 minut pozostało do godziny 12, a na naszej antenie Fun Lovin' Criminals i Barry White Saves My Life. Choć to nie jest tytuł tego utworu, ale Barry White mógł uratować komuś życie, bo muzyka w ogóle dla nas tak trochę działa, że daje nam często ulgę w trudnych chwilach, nawet stanach lękowych czy depresji. I jest jak taka codzienna kotwica. Na pewno macie swój ulubiony utwór, kiedy rano rozpoczniecie dzień właśnie tym kawałkiem, od razu jakoś robi się lepiej. Ale muzyka pomaga także redukować poziom stresu, obniża kortyzol, jest to udowodnione naukowo, uwalnia endorfiny, czyli hormony szczęścia, i pozwala poczuć, że nie jesteśmy sami ze swoimi emocjami, zwłaszcza kiedy jakoś rezonuje z nami tekst piosenki, nie tylko melodia, muzyka, tempo, rytm i tak dalej. Teraz na naszej antenie Barry White. Zobaczymy, jak na was zadziała jego bardzo niski, soulowy tembr głosu.
1: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Słuchajcie, ciekawa jest w ogóle historia Barry'ego White'a, bo on zdobył oszałamiającą popularność w Stanach Zjednoczonych, ale czytam sobie, że dorastał w Teksasie, w Galveston dokładnie, na przestępczych terenach w południowym Los Angeles, gdzie w wieku 10 lat dołączył do gangu. Gdy miał zaś lat 17, trafił na 4 miesiące do więzienia za kradzież wartych $30,000 opon Cadillaca. To były lata 60., 50., koniec lat 50., początek lat 50., no przełom, mniej więcej to był ten okres. Po wyjściu z więzienia opuścił gang i rozpoczął karierę muzyczną, także to musiał być taki moment zwrotny w życiu. Bardzo ciekawe, co się działo w więzieniu, że zaowocowało to tak niezwykłą karierą muzyczną.
1: Tu Radio Rodzina.

0: W Dęblinie powstanie Centrum Serwisów Silników do Czołgów Abrams. Huta Częstochowa ma nowego właściciela. Od poniedziałku ruszy remont drogi do Morskiego Oka. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie polskie wojskowe zakłady lotnicze podpisało z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata. Będzie naszym asem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
1: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać albo do Kalifornii, albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
0: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Są nowi właściciele Huty Częstochowa. To państwowy Węglokoks i Agencja Mienia Wojskowego. Wczoraj podpisano stosowne dokumenty. Umowa zakończyła proces budowy docelowej struktury właścicielskiej Huty Częstochowa. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
2: 51% udziałów częstochowskiego zakładu przejął Węglokoks. W ręce Agencji Mienia Wojskowego trafiło 49,9%. Co warto podkreślić, zakład jest jedynym w Polsce producentem hartowanych blach do budowy czołgów, transporterów opancerzonych i okrętów. Podpisanie dokumentów zakończyło wieloetapowy proces, który rozpoczął się 20 listopada 2024 roku od wydzierżawienia majątku upadłej Huty Częstochowa przez Węglokoks i wznowienia produkcji. Zakład należący do spółki Liberty Częstochowa wcześniej był nieczynny od 1,5 roku. Następnie Ministerstwo Obrony Narodowej kupiło majątek Huty od Syndyka Masy Upadłościowej i przekazało go Agencji Mienia Wojskowego. Było to możliwe dzięki wcześniejszej decyzji premiera Donalda Tuska o wpisaniu zakładu na listę przedsiębiorstw strategicznych.
0: W skład Huty wchodzi jedna z największych w Unii Europejskiej hal produkcyjnych, 46 hektarów pod dachem, która umożliwia m.in. remont sprzętu wojskowego. Od 1 września w szkołach mają się pojawić rzecznicy praw uczniowskich. To założenia rządowego projektu zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego? O tym Bartosz Kądziołka.
3: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
4: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
3: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
4: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
3: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od poniedziałku jedna z najbardziej popularnych tras w Tatrach będzie częściowo zamknięta. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: To jest ten pierwszy tydzień pracy, w weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
0: Utrudnienia na tej trasie występować będą do samych wakacji.
7: Cztery minuty po godzinie 13 na Dolnym Śląsku może dzisiaj zagrzmieć, może padać grad oraz deszcz. Zostało wydane pierwsze ostrzeżenie przed burzami, a porywy wiatru nawet do 65 km na godzinę. Póki co za oknem słonecznie i nie znano się na deszcz, ale wszystko jeszcze przed nami. Maksymalnie 24 stopnie w Legnicy, 20 w Środzie Śląskiej, we Wrocławiu. Teraz jest 17 stopni, a będzie maksymalnie 20 dzisiaj.
5: Radio Rodzina.

0: A już teraz zapraszam na audycję Dziś w Kościele.
1: Dziś w Kościele.
2: Gośćmi Radia Rodzina są dziś ksiądz Krystian Harchut, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu oraz Tomek Piechnik, lider wspólnoty Hallelujah, organizatorzy synodalnego czuwania przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
4: Boże, szczęść Boże!
2: Uroczystość zesłania Ducha Świętego już w najbliższą niedzielę, a dzień wcześniej w wielu parafiach naszej archidiecezji i nie tylko będą odbywały się czuwania przed tą uroczystością. Jakie znaczenie mają właśnie te czuwania?
3: No, myślę, że te czuwania są nawiązaniem do tego, co było w Wieczerniku i no, chcemy, żeby to było pewne odwzorowanie tego, co się zadziało właśnie, kiedy Jezus powiedział, żeby uczniowie czekali w Wieczerniku, aż zostaną przybrani w moc Bożą, w Ducha Świętego, żeby nie odchodzili z Jerozolimy i żeby czuwali razem z Maryją właśnie i wołali o Ducha Świętego. I to razem chyba jest takim kluczem, że chcemy razem to robić. Robimy to od 30 lat jako wspólnoty charyzmatyczne tutaj w środowisku wrocławskim. Także nie jest to coś nowego, ma to teraz wymiar synodalny, też tak jak w zeszłym roku, tylko teraz jest właśnie zamknięcie synodu i chcemy, żeby ten Duch Święty poprowadził nas dalej.
4: Tak, na pewno jako Kościół, i to jest takie fascynujące, że w liturgii przeżywamy takie uobecnienie działania Boga, szczególnie koncentrujemy się na Eucharystii i dla mnie to jest takie bardzo zawsze fascynujące, że to właśnie w tym momencie Kościół znowu staje w Wieczerniku, że wchodzimy taki czas i przestrzeń Pięćdziesiątnicy i że tamta godzina wylania Ducha Świętego jest obecna pośród nas. I to jest, myślę, to, na co czekamy, tak z sercem, które bije.
2: No właśnie, a sama uroczystość zesłania Ducha Świętego dla wiernych, co ona oznacza?
4: To jest na pewno zaproszenie, aby wierni mogli doświadczyć dokładnie tego samego wylania, tego w innej przestrzeni historycznej, które było 2000 ponad lat temu, kiedy Duch Święty spłynął na apostołów i na Matkę Najświętszą, czyli na Kościół.
3: Tak jest. Wierzymy, że kiedy się gromadzimy, kiedy eklezja, zwołanie, przychodzimy i w pewien sposób upamiętniamy, ale to nie jest jakiś relikt, tylko to jest żywa obecność Boga, który chce przyjść dzisiaj i chce rozpalić serca na nowo. I chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby dobrze się na to przygotować, żeby mieć nastawienie, żeby pragnąć Ducha Świętego, więcej tego Ducha w sercu, żeby On rozpalał nasze serce. No i jest pytanie, po co?
4: Tak, czyli jak wspomniał Tomasz, właśnie to jest takie fajne, że to nie jest tylko pamiątka, ale Duch Święty nadal jest wylewany na Kościół, kiedy przeżywamy tą Wigilię, która będzie za kilka dni.
2: I właśnie do uroczystości zesłania Ducha Świętego pomagają nam przygotować się czuwania. Przed nami szczególne czuwanie, czuwanie synodalne, które będzie zwieńczało 3-letni okres synodu archidiecezji wrocławskiej. Jaki był to czas dla was, dla waszych wspólnot?
3: Na pewno intensywny, ale nauczyliśmy się pewnej kultury, powiem synodalnej, udało się zaszczepić dzielenie synodalne, rozeznanie synodalne, czyli tak naprawdę zaczęliśmy siebie może bardziej słuchać, uczymy się ciągle tego w Duchu Świętym, więcej modlić, rozpoczynać nasze spotkania od Słowa Bożego i od modlitwy, a potem przechodzić do rozmowy na trudne tematy, więc myślę, że te 3 lata dla mojej wspólnoty i też dla wielu wspólnot były takim czasem pewnego zrozumienia też, w jaki sposób dzisiaj Duch działa, co chce powiedzieć do Kościoła, ale może to powiedzieć przez każdego członka wspólnoty.
2: A dla wspólnoty parafii Najświętszej Maryi Panny na Piasku?
4: Dla wspólnoty Najświętszej Maryi Panny na Piasku, dla nas na pewno w kontekście synodalności, to dokładnie to, co się wydarza w Dniu Pięćdziesiątnicy, bo Duch Święty jest wylewany na Kościół i tak bardzo czuję, że przez te lata jesteśmy bliżej siebie, jesteśmy tak blisko, bliżej, bo właściwie Duch się wylał na tą bliskość relacji między apostołami, Maryją, potem przez kerygmat świętego Piotra, kiedy zaczął budowany być Kościół. Ja tak czuję, że my jesteśmy bliżej siebie, jesteśmy bliżej, czujemy to bliżej Kościoła, bliżej ze sobą, jako Kościół.

0: Kościele.
1: No to powiedzmy, przed nami czuwanie synodalne. Jak będzie przebiegało?
2: Czuwanie rozpoczniemy modlitwą oczywiście o 19:30, w najbliższą sobotę już. I potem po tej modlitwie będziemy mieli znakomitego gościa, bo prosto z Watykanu, kardynał Grech, który będzie obecny zarówno na tym czuwaniu, jak i potem w katedrze na następny dzień w uroczystej zesłania Ducha Świętego i będzie miał do nas konferencję. No i jesteśmy bardzo otwarci na to, co on powie. Nie wiemy, co Duch mówi do Kościoła, więc wierzymy, że przez właśnie tego kardynała będzie mówił. No i potem o godzinie koło 22:00 będzie modlitwa, która będzie trwała aż do Eucharystii, która jest o godzinie 23:30, a w międzyczasie będzie modlitwa wstawiennicza, będzie dużo uwielbienia i trwania przed Panem i myślę takiego oczekiwania na to, żeby Duch Święty przyszedł i wierzymy, że przyjdzie, bo taka jest obietnica biblijna, że Ojciec posyła Ducha Świętego do tych, którzy Go o to proszą.
3: Tak, i wierzymy, że z tego spotkania, z tego czuwania będzie wiele owoców też takich bardzo konkretnych, bo zawsze, kiedy Duch Święty się wylewa, to przychodzą łaski i uzdrowienia, i uwolnienia, i tego doświadczamy, że ludzie nie tylko się pomodlili, co jest oczywiście piękne, ale też doświadczyli głębokiej obecności Boga, który ma realny wpływ na ich życie i wychodzą o wiele bardziej szczęśliwi, bo coś się dokonało i coś jest tam w przeżyciu, co zostaje na całe ich życie.
1: Kto jest zaproszony na to czuwanie?
2: Każdy. Każdy jest zaproszony na to czuwanie, jest chciany tam i wierzymy, że Duch Święty właśnie będzie chciał dotknąć każdego serca, przygotowanego, nieprzygotowanego. Dobrze, jak się przygotujemy. Ci, którzy mają świadomość i wiedzą, do czego przychodzą, ale też zapraszamy wszystkich tych, którzy może do końca nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, aby przyszli, bo to jest takie suwerenne działanie Ducha Świętego i na różne sposoby Pan Bóg działa i może dotknąć. Także zapraszamy każdą osobę. Jest to uczta duchowa.
3: Tak, bardzo często chodzi tylko o to, żeby przyjść. Jak już ktoś przyjdzie, to Pan Bóg ma przestrzeń, żeby działać.
2: To Pan Bóg przychodzi.
3: Tak, Pan Bóg przychodzi. Tak.
1: Ale wspomnieliście też o tych przygotowaniach. Jak się możemy przygotować przed przyjściem na to czuwanie?
2: Tak, teraz mamy czas nowenny, tak? W wielu wspólnotach, w wielu parafiach jest podejmowana ta nowenna, czyli takie rzeczywiście wołanie o Ducha Świętego. No i to, żeby tamten Duch Święty jak najmocniej nas wypełnił, żeby aż się przelewał, bo mamy napełniać się tym Duchem Świętym, no to dobrze zrobić miejsce i po prostu skorzystać z sakramentu pojednania i pójść do spowiedzi przed takim czuwaniem, wyznać swoje grzechy, żeby stanąć jako czyste naczynie przed Panem.
3: Tak, a jeśli ktoś nie może się spowiadać, bo są takie sytuacje, to ważne jest Twoje serce. Że Ty masz to serce otwarte, że pragniesz, Bóg też do Ciebie przyjdzie, bo Cię bardzo kocha. Czasami jest też tak, że ludzie podejmują jakieś umartwienie, poszczą, żeby też jakoś osłabić tą naturę, która jest taka nieraz wojownicza i ciągnie do świata, do światowości. I by bardziej się skoncentrować przez te kilka dni, przez ten post na Jezusie, na Duchu Świętym.
1: Wiemy już, o której godzinie rozpoczynamy, to 19:30 w sobotę 23 maja, ale gdzie trzeba przyjść?
3: To jest bardzo dobre pytanie.
1: I myślę najważniejsze.
2: I proboszcz oficjalnie tej parafii powie.
3: Tak, zapraszamy do kościoła Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu, Ostrów Tumski. To ten kościół właśnie tutaj na Ostrowie.
2: Blisko Zielonego Mostu.
3: Tak.
2: Blisko Zielonego Mostu, bardzo piękny, duży kościół, wiele osób pomieści wewnątrz, więc zapraszamy.
3: Jest też już fajnie ciepło, także będzie bardzo, bardzo na pewno miło.
1: No więc sami Państwo słyszycie, zapraszamy na synodalne czuwanie przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, które już w najbliższą sobotę 23 maja, a gośćmi Radia Rodzina byli dziś ksiądz Krystian Harchut, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu oraz Tomek Piechnik, lider wspólnoty Hallelujah, organizatorzy synodalnego czuwania. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za odwiedziny i za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo, zapraszamy.
3: Dziękujemy, do zobaczenia.
0: Dziś w Kościele.

33 minuty po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam się z wszystkimi, którzy teraz dopiero uruchomili swoje radioodbiorniki na naszej antenie. Teraz Spin Doctor. Właśnie niedawno zakończyliśmy audycję Dziś w Kościele, a po godzinie 14 czeka nas audycja Dolny Śląsk z bliska, o której powiem za chwilę trochę więcej.

15 minut pozostało do godziny 14 przy mikrofonie Judyta Exner. Jeśli słuchają mnie teraz przyszłe mamy, to mam tutaj coś dla was. Do rozdania mam trzy książki od Tula Ciążowa Rewolucja, 9 miesięcy, które kształtują przyszłość twojego dziecka, autorstwa Jessie Inchauspel. Chyba tak się czyta to nazwisko, która jest autorką także bestsellera Glukozowa Rewolucja, książka wydawnictwa Marginesy. I czytamy z tyłu. Na okładce. Większość kobiet w ciąży słyszy: jedz tak jak zwykle, twoje dziecko i tak dostanie od ciebie tego, czego potrzebuje. Ale nauka mówi coś innego. Dieta w czasie ciąży kształtuje zdrowie twojego dziecka na całe życie, tyle że nikt nie wyjaśnił zasad aż do teraz. Więc taka przełomowa pozycja, jeśli któraś z przyszłych mam, bądź ktoś, kto chciałby taką przyszłą mamę obdarować taką książką, jest zainteresowany, proszę dzwońcie do nas 71 322 20 22 lub wysyłajcie smsy pod numer 71 48, zaczynając od słowa rodzina, i napiszcie tylko krótko, na kogo czekacie, kto w waszym brzuszku już tam rośnie i jest, mam nadzieję, w prawidłowy sposób odżywiany. Ale ta książka na pewno może rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące diety w ciąży.

Za chwilę 14, ale zanim jeszcze krótko audycji Dolny Śląsk z bliska, która na naszej antenie 10 minut po godzinie 14, wejdziemy do pociągu, bo jak wiemy, Dolny Śląsk to region, w którym doskonale widać, jak historia spotyka się z nowoczesnością. Tutaj pociąg dawno przestał być tylko środkiem transportu, a stał się trochę takim wehikułem czasu i świetnym punktem widokowym. Na podróż po najpiękniejszych trasach regionu zapraszają Koleje Dolnośląskie. Dolny Śląsk od dawna udowadnia, że pociąg może być nie tylko środkiem transportu, ale też sposobem, by odkrywać nasz region i nieoczywiste miejsca. Pojawią się 3 nowe kierunki, które z perspektywy pociągu zapierają dech w piersiach. Na tą rozmowę dotyczącą nowych połączeń kolejowych w siatce od 13 czerwca, o nowym taborze kolei dolnośląskich, rewitalizacji linii kolejowych, trendach podróżniczych, planach regionalnego przewoźnika zapraszamy już dzisiaj o godzinie 14.10. Porozmawiamy z Wojciechem Zdanowskim, wiceprezesem Kolei Dolnośląskich, a rozmowę poprowadzi Patrycja Jęczmionka. To już o godzinie 14.10 w audycji Dolny Śląsk z bliska. A teraz wsiadamy do pociągu z zespołem The Doobie Brothers, Long Train Running.

0: Zestrzelony dron nad Estonią. Premier Węgier rozpoczyna wizytę w Polsce. Szef polskiego rządu o miejscach w żłobkach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Na początek informacje z Estonii. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Hanno Pevkur. Jak dodał, najprawdopodobniej był to dron ukraiński. Premier Węgier Peter Madzsar rozpoczyna dziś swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków. Tę część wizyty następcy Viktora Orbana w Polsce śledzić będzie Katarzyna Młynarczyk.
1: Wizyta na Wawelu rozpocznie się po południu. Delegacja ma zwiedzić katedrę wawelską i spotkać się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Zaplanowano też złożenie wieńców m.in. przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobie króla Stefana Batorego. W czasie przejazdu premiera wystąpią jedynie niewielkie utrudnienia w ruchu i jego chwilowe wstrzymanie. Po Krakowie premier Węgier koleją pojedzie do Warszawy, gdzie spotkać ma się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę z nim zapowiedział też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na koniec swojej wizyty w Polsce odwiedzi Gdańsk. Tam planowane jest spotkanie z Lechem Wałęsą.
0: Zmieniamy temat. Przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk mówi o priorytetach Rady Ministrów, o wydatkowaniu środków z KPO, internetowej rejestracji pacjentów, ale także miejscach w żłobkach dla najmłodszych.
2: Kiedy obejmowaliśmy władzę, kiedy przejmowaliśmy odpowiedzialność od naszych poprzedników, czyli w grudniu 2023 roku, miejsc w żłobkach było 226 435. W kwietniu 2026 roku mieliśmy o 45 tysięcy miejsc w żłobkach więcej, czyli prawie 272 tysiące miejsc w żłobkach. I na tym oczywiście nie kończymy.
0: Do końca tego roku od początku rządów premiera Donalda Tuska ma przybyć 100 tysięcy miejsc w żłobkach.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą udzielać korepetycji za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę za internetową zrzutkę i można umówić się na godzinną lekcję, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
4: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
0: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
5: Cztery minuty po godzinie 14, a na termometrach we Wrocławiu 18 stopni i to nie jest maksymalna temperatura dzisiaj, bo ma być aż 20 stopni w stolicy Dolnego Śląska. We Wrocławiu szansa na opady nie jest duża według prognoz, natomiast jest wydane ostrzeżenie burzowe, więc nie wiadomo, jak to będzie jeszcze dzisiaj. Natomiast popada na pewno na północnej, w północnej i w zachodniej części regionu. Tam również temperatury w okolicach 20 stopni.
6: Reklama.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Reklama.
11: Radio Rodzina.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: A w naszym studiu Wojciech Zanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Ta audycja Dolny Śląsk bliska, a przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka. Dolny Śląsk, panie prezesie, od lat udowadnia, że kolej może być nie tylko środkiem transportu, ale też pewnym sposobem na odkrywanie historii regionu i takich nieoczywistych miejsc na Dolnym Śląsku. Dlaczego region najlepiej zwiedzać z perspektywy właśnie pociągu?
2: No myślę, że Dolnośląskie to pięknie, wiele atrakcji, wiele tych bogactw turystycznych, które mamy, no i przede wszystkim dzięki w ostatnich latach, dzięki rewitalizacji wielu linii kolejowych, dzięki rozbudowie siatki połączeń do wielu miejscowości możemy wygodnie dotrzeć pociągiem, zwiedzać, przemieszczać się pomiędzy tymi miejscowościami i tymi atrakcjami, które w nich są zapewniane. No i w ostatnich latach dużo połączeń doszło. Tutaj mogę wymienić Świeradów Zdrój, mogę wymienić Karpacz, ale oprócz tych nowych linii to również, że tak powiem, łatwość dotarcia i podróżowania po innych połączeniach. Na przykład może stanowić linia kolejowa Kłodzko-Wałbrzych, która można powiedzieć, że jest taką atrakcją samą w sobie. Przejechanie nią to przede wszystkim piękne wiadukty, tunele, możliwość...
1: Mówimy o linii numer 286.
2: Tak, linia kolejowa 286. No to taka, można powiedzieć, kolejowa autostrada zbudowana z końcem XIX wieku głównie przez w obszarze Góry Sowich, ale to też świetne miejsce wyjścia na wiele wycieczek turystycznych w Góry Sowie, w Góry Wałbrzyskie, Kamienne. Te tereny zarówno duże, że tak powiem, szlaki, które jak Wielka Sowa są oblegane przez turystów, jak i szlaki, które można powiedzieć są kompletnie puste. Na tą linię można się dostać dzięki połączeniu przez linię kolejową Świdnica, Jedlina Zdrój, to przez 30 ponad lat nieczynne połączenie. Od 2 lat jest ta linia obsługiwana przez Koleje Dolnośląskie. Możliwość dojazdu do Jedliny, do uzdrowiska w Jedlinie, do Zagórza Śląskiego. No i też, jak pewnie powiedziałem, wspaniałe Góry Sowie. Więc naprawdę jest wiele takich połączeń kolejowych, nie tylko w Sudetach. Tu mogę też wymienić połączenie między Świdnicą, Sobótką a Wrocławiem. Również wznowione możliwość dotarcia w masyw Ślęży. Kiedyś przez wiele lat nie można było pociągiem dojechać w ten oblegany przez osoby wypoczywające obszar. No dzisiaj naszymi pociągami kilkanaście połączeń w dobie wygodnie możemy dostać się do Sobótki. Ale to nie tylko te połączenia, bo również po północnej stronie naszego regionu możliwość dotarcia w obszar Doliny Baryczy, zwiedzania tego obszaru dzięki dostępności komunikacyjnej. Tak naprawdę można by sporo jeszcze wymieniać. Mam nadzieję, że też w przyszłych latach zmieni się jeszcze dużo na lepsze w tym obszarze. Trwają prace rewitalizacyjne na kilku odcinkach linii kolejowych. No tutaj już niedługo, a dokładnie po 14 czerwca pociągi dzięki zakończonym pracom przez Dolnośląską Służbę Długiej Kolei pociągi będą mogły z Bielawy dojechać jeszcze dalej, jeszcze bliżej Góry Sowich. Zostaną otwarte 2 nowe przystanki: Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Ale to nie koniec tych proturystycznych rewitalizacji na Dolnym Śląsku. W najbliższych latach ta linia ma zostać przedłużona aż do Sebnej Góry, ale też trwają prace rewitalizacyjne pomiędzy Kłodzkiem a Stroniem Śląskim. Po wielu latach pociągi powrócą do Stronia Śląskiego i do Lądka Zdroju. Również trwają prace rewitalizacyjne pomiędzy Legnicą a Złotoryją, a w przyszłości również pomiędzy Złotoryją i Lwówkiem Śląskim, a Lwówkiem Śląskim i Jelenią Górą. To będą kolejne połączenia, które jak gdyby otworzą kolejne bardzo ciekawe obszary, w tym wypadku obszary Góry Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego, które na chwilę obecną jest niedostępne dla turystów. No i naszą misją jako Kolei Dolnośląskich jest zapewnienie nie tylko tego transportu codziennego, który pasażerowie na co dzień korzystający w dojazdach
1: do szkoły
2: mają, ale również zapewnienie wszelkich innych fakultatywnych potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, w tym w szczególności właśnie tą dostępność obszarów turystycznych. No taką ciekawostkę powiem, że często w weekendy kolejami dolnośląskimi, szczególnie jak jest ładna pogoda, podróżuje więcej pasażerów niż dni powszechnie. To pokazuje, jak kolej i transport publiczny, jak jest ważna, a również te dni wolne od pracy.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Czy jest tak, panie prezesie, że od paru lat zauważacie zmianę w podróżowaniu, podejściu do podróżowania, bo dzisiaj z jednej strony, tak mi się wydaje, przynajmniej pasażerowie siadają do pociągów nie tylko po to, by dotrzeć właśnie do punktu A do B, tylko chcą podziwiać jakieś historyczne widoki, wiadukty. To jest poniekąd jakiś trend, który panuje.
2: Przede wszystkim tak, widzimy to, no to co powiedziałem chwileczkę wcześniej, że w weekendy mamy u mnie wielkie zainteresowanie podróżowaniem. W dni robocze szczególnie, że tak powiem, duża frekwencja jest na tych kierunkach, które zapewniają dojazd do atrakcyjnych miejsc. Tutaj linia kolejowa Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Szklarska, Poręba, Wiedzie, Prym, ale również połączenia z Wrocławia w kierunku Legnicy, Bolesławca i Zgorzelca, Lubania, Gejlic cieszą się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem pasażerów. Staramy się, żeby ta podróż koleją była jak najbardziej dostępna i też jak najwygodniejsza dla pasażerów. Dzisiaj no, ta oferta rozbudowana, oferta przewozowa na większości obsługiwanych połączeń, pociągi jeżdżą co najmniej co godzinę na pozostałych liniach wspólnie z organizatorem, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego staramy się, aby ta częstotliwość wynosiła co najmniej minimum co dwie godziny było uruchamiane połączenie. Łatwość dostępu przez portale internetowe do wszelkich systemów informacji pasażerów, łatwość nabycia biletu, no i oczywiście dodatkowe oferty, promocje turystyczne, które zapewniamy. To wszystko sprawia, że faktycznie, że szczególnie w tym okresie letnim, no kolej staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu, co on po prostu nas bardzo, bardzo cieszy.
1: A to nie tworzy takiego kontrastu, bo z jednej strony KDM dysponują nowoczesnymi pojazdami w zestawieniu z ponad 100-letnią infrastrukturą. To jest chyba jedyne takie miejsce w Polsce, nie ma nigdzie indziej niż w naszym regionie, że można korzystać właśnie z takiej infrastruktury. Historyczność miesza się z nowoczesnością.
2: No tak, to jest wyjątkowe nasze zadanie, że my postanowiliśmy kilkanaście lat temu i to konsekwentnie realizujemy, że chcemy tą wspaniałą infrastrukturę, która przez poprzednich gospodarzy tych dzień została wytworzona, bardzo gęsta sieć linii kolejowych, często bardzo spektakularnie poprowadzonych poprzez wiadukty, przez tunele, wykorzystać i na tym kręgosłupie infrastrukturalnym stworzyć taką nowoczesną kolej regionalną. Nowoczesną to rozumiem, że przede wszystkim z bardzo dużą częstotliwością obsługi połączeń. To nie tak jak było to załóżmy 20-30 lat temu, że tych połączeń było mało, że tam można powiedzieć, że na tych lokalnych liniach, o ile te w ogóle przetrwały te linie, to było uruchomione od 2 do 4 par połączeń. Dzisiaj oferta jest bardzo rozbudowana, to jest co najmniej 8, a w wielu przypadkach to jest tak naprawdę kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet połączeń kolejowych w dobie. Staramy się obsługiwać je przede wszystkim nowoczesnym taborem, zupełnie inny standard podróżowania niż to było po prostu wcześniej. Pociągi są nisko wejściowe, klimatyzowane ze wszelkimi udogodnieniami, więc tak naprawdę dzisiaj podróżowanie koleją staje się znacznie bardziej dostępne, znacznie bardziej łatwe niż to było kiedyś. No i przede wszystkim faktycznie dzięki tym rewitalizacjom realizowanych czy przez zarządców infrastruktury, zarówno przez Polskie Linie Kolejowe, jak i przez Dolnośląską Służbę Drogi Kolei, te, że tak powiem, faktycznie i dworce kolejowe, i wiele obiektów technicznych staje się, można powiedzieć, pewną wizytówką kolejową Dolnego Śląska. Myślę, że powoli będą realizowane kolejne prace, które będą powodować, że Szwajcarią to na pewno jeszcze nie będziemy, jeszcze nam troszeczkę daleko aż do takiego standardu, ale myślę, że właśnie z tych dobrych, z zagranicznych przykładów staramy się jak najwięcej czerpać. Mam nadzieję, że w najbliższych, obecnie trwają prace rewitalizacyjne na przykład na 2 ważnych liniach turystycznych naszego regionu. Pierwszy to odcinek pomiędzy Polanicą Zdrój a Kudową Zdrój. No, mam nadzieję, że to już będzie ostatnia takie, zamknięcie i rewitalizacja, która będzie rewitalizowana. No i po tych wszystkich pracach nie dość, że będziemy mogli podróżować jeszcze szybciej i płynnie po tych specyficznych, krętych, górskich liniach kolejowych, no to też zostanie przywrócony prawidłowy stan tej infrastruktury.
1: Powiedział pan prezes, że koleje dolnośląskie to taka wizytówka naszego regionu, ale myślę, już powoli staje się także wizytówką innych województw, bo przekraczamy te granice, ale także przekraczamy te granice, jeśli chodzi o połączenia transgraniczne. Mamy taki bilet jak Euronysa Ticket, pociągi KD otwierają drzwi do podróży u naszych sąsiadów. Doliną Nysy Łużyckiej, podróż na styku Polski, Niemiec i Czech.
2: Zgadza się, to jest oferta, którą wspólnie ze stroną czeską i niemiecką od wielu lat realizujemy, no to można, że tak powiem, bardzo atrakcyjnej cenie kupić czasowy bilet obowiązujący w zasadzie przez cały weekend lub cały dzień dla różnej grupy osób. I wszelkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej, punktach obsługi podróżnych i wyda się bardzo interesującą właśnie podróż po naszym pograniczu, zwiedzić zarówno stronę niemiecką, czy tam saksońską, jeżeli chodzi o Gelitz, Bautzen, ale też Zittau. No ale też również, że tak powiem, można na tym bilecie skorzystać z podróży po Republice Czeskiej, po kraju libereckim, no i pojechać na przykład do Liberca. No dobra informacja dla podróżnych ze Szklarskiej Połęby jest taka, że już po stronie czeskiej prace infrastrukturalne zostały zakończone, no i pociągi pomiędzy Szklarską Połębą, a Tramwaldem i Libercem wróciły do normalnego, zwykłego rozkładu jazdy.
1: I do rozkładu jazdy powróci latem połączenie do Świnoujścia.
2: Tak, latem podróże ponownie w układzie pociągu kolei dolnośląskich, pociągu się nazywa nadmorski. Będziemy mogli dojechać z Wrocławia przez Legnicę, Lubin, Głogów, Zieloną Górę do Międzyzdroi i Świnoujścia. No znów postaramy się, żeby to było maksymalnie krótkie połączenie, żeby w czasie poniżej 5 godzin można było się z Dolnego Śląska przedostać na bałtyckie plaże. W zeszłym roku takie połączenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem podróżnych. Mam nadzieję, że obecnie realizowane przez zarządców infrastruktury prace jeszcze spowodują to, że będziemy mogli dojechać krócej do tych nadmorskich, bałtyckich kurortów.
1: Niż 5 godzin?
2: Tak, no niż 5 godzin staramy się. Nie ze wszystkich oczywiście miejscowości. Wiadomo, że z Wrocławia ta podróż będzie najdłuższa, bo musimy przez jeszcze piękny Dolny Śląsk przejechać, ale z takich miejscowości, miast jak Legnica, Lubin czy Głogów, to faktycznie ten czas będzie wynosił znacznie poniżej 5 godzin.
1: A co z taborem? Bo to zawsze pytanie, które pojawia się, kiedy reaktywuje się niektóre połączenia, także wznawia nowe. Czy wystarczy nam transportu floty?
2: Rozbudowujemy konsekwentnie naszą flotę pojazdów. Obecnie mamy zakontraktowane w zakup kolejnych 20 pojazdów elektrycznych. Pociągi to są produkowane w bydgoskiej PES-ie. One wzmocnią naszą flotę pojazdów. No i to taka ciekawostka, że w najbliższych już miesiącach liczba pociągów kolei dolnośląskich przekroczy liczbę 100 pociągów, więc początki były bardzo skromne. Przypomnę, zaczynaliśmy dosłownie od kilku, dokładnie 3 autobusów szynowych. Dzisiaj będziemy już dysponować ponad 100 nowoczesnych pociągów. No ale oprócz tego zakontaktowaliśmy zakup pociągów spalinowych, które są właśnie potrzebne do obsługi tych niezelektryfikowanych linii na Dolnym Śląsku. Na chwilę obecną również w bydgoskiej fabryce będzie powstawało, buduje się już 10 pociągów spalinowych, które wzmocnią tą flotę, która jest przewidziana właśnie do obsługi tych kalnych tras na Dolnym Śląsku. Tras, które na chwilę obecną nie są jeszcze wyposażone w trakcję elektryczną. Jaki będzie dalszy postęp, jeżeli chodzi o tabor, którym będę dysponować, zobaczymy. Jesteśmy też, prowadzimy bardzo takie innowacyjne, no sama nazwa, dialog, partnerstwo innowacyjne wskazuje na takie nietypową procedurę postępowania o zamówienie publiczne. Chcielibyśmy, aby w przyszłości Dolne Śląskie Linie były obsługiwane również takim nowoczesnym, bezemisyjnym taborem. Zobaczymy, jaką technologię, czy to wodorową, czy bateryjną, zaproponują nam poddostawcy.
1: Aby jakaś hybryda, prawda? Z której można korzystać.
2: Tak, tak. Chcielibyśmy, żeby te połączenia, żeby te rozwiązania były takie najbardziej dopasowane do naszych potrzeb, żebyśmy mogli w ten sposób bezemisyjny przy użyciu energii elektrycznej obsługiwać również te odcinki linii kolejowych, które na chwilę obecną, tak jak wspomniałem, nie są wyposażone w tą trakcję elektryczną, a wiemy, że niestety prace elektryfikacyjne czasami bardzo długo trwają, czego przypadkiem jest linia kolejowa z Oleśnicy przez Syców do Kępna, która jest obecnie rewitalizowana, ale to wiem, że ten termin rewitalizacji się niestety z jakichś obiektywnych przyczyn przesunie.
1: A kiedy te 10 pociągów wyjedzie na tory?
2: Te 10 spalinowe, zgodnie z umową pierwsze pociągi powinny wyjechać w kwietniu, no ale liczymy na to, że
1: przyszłego roku.
2: Tak jak w kwietniu przyszłego roku. Natomiast liczymy na to, że tutaj prace homologacyjne potrwają szybciej, i będą te pociągi z krótszym terminie, może nawet w tym roku pojawią się na Dolnośląskim.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Powracamy do naszej audycji Dolny Śląsk z bliska. Przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka, a ze mną w studiu Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich. Jakie jeszcze zmiany w siatce połączeń przygotowały Koleje Dolnośląskie, a które ruszają już w połowie czerwca?
2: To przede wszystkim tutaj dalsza intensyfikacja połączeń na naszej siatki połączeń. Staramy się sukcesywnie dokładać, zbudowywać, wsłuchiwać w oczekiwania pasażerów i zgłaszanych przez nich uwagi, jeżeli chodzi o zbudowę tej oferty. No oczywiście tutaj dużym problemem dla nas jest obecnie już przepustowość, bo liczba pociągów wyhamianych na przykład na wrocławskim węźle kolejowym w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosła ponad trzykrotnie. No i to można powiedzieć, że i w szczytach te pociągi powoli się zaczynają nam korkować. Bardzo ciężko jest dokładać kolejne połączenia. Taką nowością na pewno będzie wydłużenie części połączeń już od czerwca, dokładnie od 13 czerwca tego roku. Pociągi Kolei Dolnośląskiej zostaną wydłużone. Część pociągów z Rawicza będą dojeżdżać do Leszna. Będziemy mogli 9 parami bezpośrednich pociągów Kolei Dolnośląskiej dojechać z Wrocławia do Leszna. Tutaj oczywiście również komunikację dowozową autobusową z Rawicza do Góry Śląskiej zmodyfikujemy tak, aby można było na przykład do Góry dojechać jeszcze szybciej, niż ma to miejsce. Czy ma to miejsce obecnie?
1: A gdzie musimy liczyć się z wakacyjnymi utrudnieniami? Bo rozumiem, że to połączenie, o którym rozmawialiśmy 3 tygodnie temu z Wrocławia do Jakuszy, zostanie uruchomione.
2: Tak, zostanie część połączeń uruchomionych. No, staramy się właśnie tak ustalać z zarządcą infrastruktury, aby na te okresy szczególnego zapotrzebowania wakacyjnego na przewozy linie, no te linie były przejezdne. Ten problem dotyczy linii na przykład z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. Na chwilę obecnej trwają prace, ale od 14 czerwca do 1 września linia kolejowa ma być przejezdna. Pociągi w tym okresie wakacyjnym będą kursować. Po wakacjach będzie kolejna przerwa w ruchu. Mam nadzieję, że już ostatnia. No i że prace zostaną na tej linii zakończone. Czas przejazdu z Wrocławia czy z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby będzie rekordowo krótki. No i mam nadzieję, że w kolejnych latach już nie będą realizowane tak długie i uciążliwe, zarówno dla pasażerów, jak i dla nas przewoźników zamknięcia torów, ponieważ w tym okresie, kiedy tory są zamknięte, staramy się zapewnić komunikację zastępczą, autobusową zapewniamy, ale wiem, że to zawsze wymaga przesiadki, no i podróż autobusem no niestety nie jest tak komfortowa jak podróż pociągiem. Ten sam problem niestety na chwilę obecną mamy na linii kolejowej pomiędzy Polanicą Zdrój a Kudową Zdrój, z tym, że tutaj niestety ta linia w okresie wakacyjnym będzie również obsługiwana przez komunikację zastępczą, no ale tak jak w przypadku linii do Szklarskiej Poręby, mam nadzieję, że to już będzie ostatnie tak długie zamknięcie. No i w kolejnych latach już linia będzie obsługiwana bezproblemowo transportem szynowym. Podobnie jest z linią kolejową pomiędzy Wrocławiem a Trzebnicą. Tutaj do 14 czerwca jeszcze pasażerowie będą musieli korzystać z komunikacji zastępczej pomiędzy stacją Wrocław-Zakrzów a Trzebnicą. Ale z tego co wiem, boty idą zgodnie z planem, no i już od połowy przyszłego miesiąca ponownie pasażerowie będą mogli korzystać z pociągów na całej trasie. Chwilowe, kilkudniowe zamknięcia będą również na innych odcinkach linii kolejowych, ale o tym będziemy zawstamy się
1: komunikować na bieżąco.
2: Na bieżąco. No i dokładamy, aby te zamknięcia, które niestety muszą występować na sieci, były jak najmniej dokuczliwe dla pasażerów.
1: Czy przewoźnik jest już gotowy na kolejne połączenie międzynarodowe do Kotbus? Ono w grudniu startuje wprawdzie, nie w tej siatce połączeń.
2: Przygotowujemy tak tą ofertę twoją jeszcze w tej kwestii ustalenia. To przypomnę, że od grudnia wspólnie z województwem lubuskim, wspólnie z Landem Brandenburgii przygotowujemy połączenia bezpośrednie, które są obsługiwane pojazdami i niemieckimi VT646 pomiędzy Legnicą a Kotbus. No znacznie przybliży to dwie metropolie do siebie, ponieważ tak naprawdę będziemy mogli dosyć znacznie większą liczbę dysponować, znacznie większą liczbę, co prawda przesiadkowych, ale wygodnie skomunikowanych połączeń pomiędzy Wrocławiem a aglomeracją berlińską. W tym przypadku będą to pociągi bezpośrednie pomiędzy Legnicą, a Kotbus, który można powiedzieć jest takim już w Brandenburgii na południowej stronie dużym węzłem przesiadkowym. Stamtąd już mamy do dyspozycji mniej więcej co 30 pociąg do Berlina. Znacznie to też poprawi dostępność komunikacyjnych takich miast jak Żary, Żagań, tych połączeń. Pomiędzy Kotbus a Legnicą bezpośrednich będzie 7, natomiast będą jeszcze uruchomione dodatkowe połączenia pomiędzy Żaganiem i Żajami a Legnicą.
1: Jedziemy na rekord, jeśli chodzi o obsługę pasażerów?
2: Wszystko na chwilę obecną na to wskazuje. Marzec był na przykład rekordowym dla nas miesiącem. Nie mamy jeszcze dokładnych danych.
1: Majówkowych danych?
2: Za kwiecień i początek maja, ale widzę, że już wynika sprzedaży, że widzimy, że na pewno są to znacznie większe ilości pasażerów niż przewidzieliśmy w zeszłych miesiącach poprzedniego roku w tym okresie. Ponad 2,5 miliona pasażerów przewiezionych w marcu. Myślę, że to pozwala z dużym optymizmem spojrzeć na, że tak powiem, tą perspektywę dalszego rozwijania przewozów kolejowych na Dolnym Śląsku.
1: Rekordowa, panie prezesie, liczba pasażerów przewiezionych to sukces z jednej strony, ale także problem. Co robicie, by odciążyć tych pasażerów na tych obciążonych liniach? Mam na myśli chociażby 274, 137, 285...
2: No przede wszystkim to są te inwestycje taborowe, które realizujemy, które w najbliższym czasie już pozwalają nam na jakby dalszą rozbudowę oferty, bo też zwiększenia, zamianę składów pociągu. Mam nadzieję, że to na pewno nie będą ostatnie inwestycje, tylko będziemy w przyszłości realizować kolejne zakupy. Modernizujemy też nasze pociągi, które obecnie już pierwsze szynobusy, które były na początku działania Kolei Dolnośląskiej jako przewoźnika, przechodzą teraz takie bardzo poważne naprawy wraz z modernizacją, aby ich standard podróżowania tymi pojazdami jak najmniej odbiegał, a można powiedzieć w ogóle nie odbiegał od tego podróżowania, od standardu, które zapewniają obecnie kupowane pociągi. No tutaj też bardzo ważnym zadaniem są prace modernizacyjne, które są realizowane przez Polskie Linie Kolejowe. W zeszłym roku została naprawiona, zrewitalizowana, można powiedzieć tak, odcinek magistrali podsudeckiej pomiędzy Legnicą a Jaworzyną Śląską. No tutaj pociągi mogą się rozpędzać nawet do prędkości 120 km/h, co znacznie skraca czas podróży.

0: mapę połączeń kolejowych i Dolnego Śląska. Tutaj choćby mógłbym wymienić jeszcze dzisiaj niespomniane połączenia pomiędzy Wrocławiem, Kołobierzycami, Niemczą, Piławą, Górną, a Dzierżoniowem i Bielawą, czy też linią kolejową pomiędzy Jelenią Górą, Kowarami, a Kamienną Górą. No myślę, że tutaj to przede wszystkim ta rozbudowa siatki połączeń, no ale myślę, że też rozbudowa tych częstotliwości połączeń na innych regionalnych liniach, gdzie ta częstotliwość, nasz stan infrastruktury umożliwi jeszcze zwiększenie częstotliwości uruchamiania połączeń. No myślę, że również dobra bardzo współpraca z regionami sąsiednimi. Przykładem tutaj jest właśnie województwo lubuskie i możliwość na uruchomienie dużej liczby bezpośrednich połączeń pomiędzy Wrocławiem a Zielonogórą. Mam nadzieję, że w przyszłości również do innych sąsiednich regionów będziemy mogli przy współpracy rozwijać właśnie siatkę swoich połączeń kolejowych. No i przekonywać coraz większą grupę potencjalnych klientów do wybierania właśnie kolei jako środka transportu.
1: Bo za dwa tygodnie weekend czerwcowy, to nic innego nie pozostaje jak w tej piosence wsiąść do pociągu.
0: Tak.
1: Ale nie byle jakiego, tylko...
0: Zgadza się, nie byle jakiego, zapraszamy na pokład Kolei Dolnośląskich.
1: Wiceprezes Kolei Dolnośląskich Wojciech Zdanowski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Dolny Śląsk z bliska. Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Zbliża się godzina 15, a to na naszej antenie oznacza koronkę do Miłosierdzia Bożego, na którą zapraszam wszystkich naszych słuchaczy. Rozmawialiśmy w audycji Dolny Śląsk z bliska o nowych połączeniach, a teraz wsiądziemy wszyscy razem do pociągu zbawienia razem z kapelą Przyjaciele, już teraz na naszej antenie, także uwaga, bo odjeżdża.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

oblicze przedwieczne. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Jutro za paliwo zapłacimy więcej. Przyznano nowe nagrody Unii Europejskiej. Polscy siatkarze przed nowym sezonem. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Będzie drożej. Minister energii ogłosił stawki cen za paliwo, które będą obowiązywały jutro. W stosunku do poprzednich dni znów widać podwyżki. I tak za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,52 zł. Benzyny 98 7,07 zł, a oleju napędowego 7 zł. Przypomnijmy, sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 000 000 zł, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Dwaj Polacy znaleźli się wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu Europejskie Ordery Zasługi, przyznawane po raz pierwszy w historii. Unia w ten sposób postanowiła honorować osoby, które nie tylko wierzyły w ideę Zjednoczonej Europy, ale aktywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł o nazwie wybitnego laureata, Buzek o nazwie honorowego.
1: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki wam. Dziękuję wam.
0: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Na liście nagrodzonych znaleźli się również Wołodymyr Zełenski i Angela Merkel. Łącznie 20 nazwisk z całego kontynentu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Coraz więcej firm, ale i kandydatów używa sztucznej inteligencji przy rekrutacji pracowników. Prawie połowa poszukujących pracy korzysta z nowych technologii, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI, mówi ekspertka Pracuj.pl Anna Goreń.
3: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
0: Firmy raczej nie mają problemu z tym, że kandydat używa AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej w trakcie samej rozmowy dopuszcza tylko 3% pracodawców.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polscy siatkarze rozpoczną nowy turniej z sezonem towarzyskim w Katowicach i Sosnowcu. Obok biało-czerwonych w turnieju zobaczymy również reprezentację Bułgarii, Serbii oraz Ukrainy. Plan imprezy przedstawia Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
4: Rozpoczynamy turniej towarzyski w Sosnowcu, Polska, Serbia 20 maja. Dzień przerwy przenosimy do katowickiego Spodka 22 w godzinach popołudniowych, Aleja Gwiazd i odsłonięcie 6 tablic poświęconych siatkówce, między innymi złoty medalistą z 1976 roku. 23, dzień później, bardzo dobry, ciekawy mecz Polska-Bułgaria.
0: Zatem, jak słyszeliśmy, na koniec turnieju czeka nas interesujące starcie Polski i Bułgarii, czyli aktualnej trzeciej i drugiej drużyny Globu.
5: Słońce wdziera się przez okno do środka, tutaj do studia. Jest słonecznie we Wrocławiu i ciepło 20 stopni na termometrach w stolicy Dolnego Śląska. W pozostałej części województwa również ciepło, maksymalnie 24 stopnie w Legnicy. Jednak możliwe są opady deszczu, a nawet burze i gradobicie. Jest wydane ostrzeżenie, pierwsze ostrzeżenie burzowe i będzie obejmować ono zwłaszcza tutaj część zachodnią i północną naszego województwa.

0: 30 minut po godzinie 15, a ze mną w studiu Julia Dubno. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I będziemy dzisiaj rozmawiać o zbliżającym się spektaklu, a właściwie takim widowisku muzyczno-teatralnym Pieśni Płonących Serc. Julia jest z zespołu Kapusta Band, zgadza się?
1: Tak, tak, tak.
0: To może najpierw krótko o tym zespole.
1: Zespół Kapusta Band to jest przede wszystkim chór dzieci ukraińskich, którzy przyjechali tutaj do Wrocławia. Niestety dzięki tragedii, która po prostu ogarnęła nasz kraj, Ukrainę. I tutaj powstał najpierw to było w ramach po prostu terapii muzycznej, którą prowadziła nasza kierowniczka chóru Maria Kolomijec, która też z córkami przyjechała do Wrocławia po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, ale później, jak już dołączył zespół twórczy, profesjonalni muzykanci oraz artyści, to już powstał taki projekt Kapusta Band.
0: I działacie, można powiedzieć, pod taką pieczą Fundacji PROM.
1: Tak, tak, tak. Fundacja Integracji Społecznej PROM wzięła nas pod swoje skrzydła. Tutaj dzięki Fundacji PROM mamy między innymi przestrzeń, gdzie możemy nasze zajęcia odbywać.
0: Czyli prowadzicie zajęcia muzyczne, jakieś próby chóru oraz występujecie?
1: Tak, przede wszystkim tak, ale też pomimo zajęć choralnych mamy też zajęcia z perkusji, tworzymy dżemy, nasi muzykanci, pedagodzy prowadzą też zajęcia nauki gry na muzycznych instrumentach, na przykład na gitarze, na skrzypcach, na instrumentach klawiszowych bądź też perkusyjnych.
0: Czy to jest taka międzykulturowa, międzynarodowa, można powiedzieć, współpraca? Czy tam są też dzieci z Polski i muzycy z Polski?
1: Jak najbardziej. Muzyków nie mamy. Czasami współpracujemy z różnymi inicjatywami, aczkolwiek dzieci, głównie to są dzieci ukraińskie, chociaż też często mamy projekty, gdzie zapraszamy dzieci polskie, ale też dzieci białoruskie.
0: Czyli jest, można powiedzieć, taki tygiel troszeczkę. A skąd pomysł na tą nazwę Kapusta Band?
1: Kapusta Band powstał tak naprawdę jeszcze w Krakowie, tylko że nazywał się Cwitna Kapusta i to była przestrzeń artystyczna, otwarta przestrzeń dla dzieci oraz ich rodziców, którą prowadziła akurat Maria Kolomijec, nasza kierowniczka. Otworzyła ją wspólnie z Sergiejem Bielozerowym, też naszym pedagogiem. I skoro Marika przyjechała do Wrocławia, zaczęła tutaj terapię muzyczną z dziećmi ukraińskimi, no to trzeba było jakoś to nazwać. A Cwitna Kapusta w języku polskim, dosłowne tłumaczenie, to jest kalafior. Kalafior, i to jest taka gra słów w języku ukraińskim, cwitna, czyli kolorowa, ta co kwitnie. To był pomysł właśnie tych dzieci z Charkowa, z tego studia. Aczkolwiek we Wrocławiu też, kiedy powstało pytanie, jak nazwać projekt, no to wszyscy od razu powiedzieli kapusta, no bo kapusta, no bo cwitna kapusta, tak? I tak powstał Kapusta Band.
0: Okej, bo ta nazwa jest dosyć taka nieoczywista i może być dosyć zagadkowa, dlatego zapytałam. Posłuchajmy teraz Kapusty Band w utworze Kocham Wolność, a za chwileczkę po tym utworze porozmawiamy o nadchodzącym wydarzeniu, czyli Pieśni Płonących Serc. Zostańcie z nami.

0: Mam nadzieję, że podobał wam się ten utwór w wykonaniu Kapusta Band. Ze mną w studiu Julia Dubno, która jest członkinią tego zespołu i rozmawiamy o nadchodzącym spektaklu o tytule Pieśni Płonących Serc, który już 28 maja w Instytucie Grotowskiego. Opowiedz trochę o tym widowisku.
1: Pieśni Płonących Serc to przede wszystkim jest spektakl, performance muzyczno-teatralny, który ma na celu przybliżyć walkę poprzez śpiew, poprzez muzykę, poprzez światło i dobro nie tylko narodu ukraińskiego, ale też polskiego. Mamy też piosenki angielskie, estońskie, białoruskie w repertuarze tego spektaklu. I właśnie teraz odsłuchaliśmy piosenkę, która jest hymnem pomarańczowej alternatywy, która tak naprawdę stała się nam bardzo bliska. Kiedy przyjechaliśmy do Wrocławia, zaczęliśmy poznawać historię tego miasta. Być może dzięki tej historii, dzięki temu, że tak przemówiła do nas, to zostaliśmy też w tym mieście, bo naprawdę przemawia to tak, że widzimy jakieś spójne rzeczy, jakieś podobne rysy historyczne w tej walce o swoją ziemię i u nas, i w Polsce, więc to jest tak naprawdę jedna z pierwszych piosenek, które w ogóle dzieci Kapusta Bandu zaczęły śpiewać. Ale zaczniemy ten performance od piosenki Mriupol. To jest też gra słów od słowa mria, ukraińskiego, czyli marzenie, ale także nazwy miasta tragicznie znanego w chwili obecnej Mariupola. I spektakl trochę tak anonsuje słuchaczom. Spektakl zaczyna się właśnie od takiej sceny, gdzie dzieci trzymają domy, budynki pięknego miasta, kolorowego. Te dekoracje wszystkie zostały stworzone wspólnie akurat z dziećmi, z rodzicami też. I to jest taka bardzo melancholijna melodia, bardzo jasne światło. I nagle zaczyna się trzęsienie tych budynków i te budynki zaczynają się walić, po prostu zaczyna się katastrofa i właśnie to jest takie wprowadzenie w nasz performance. Melodia tej piosenki pojawia się też kilkakrotnie w ciągu całego przedstawienia i też kończy się takim marzeniem o tym, że odbudujemy wspólnie to wszystko, co zostało zniszczone. I też opowiadamy między innymi o naszym projekcie Magical Ukrainian Tour, też takim naszym bardzo szczerym, głębokim marzeniu. To jest marzenie, aby pojechać do Sera Paula McCartney'ego do Londynu.
0: Tak? Wow, to jest duże marzenie.
1: Tak, bo też fascynujemy się twórczością zespołu Beatles i właśnie hymnem zaś naszym, Kapusta Bandu, jest piosenka Yellow Submarine, tylko że w naszym wykonaniu to brzmi Blue Yellow Submarine. Mm-hmm. Więc śpiewając tę piosenkę chcemy wziąć jakby na pokład też Sera Paula McCartney'ego, dojechać do niego, wykonać ten utwór wspólnie i też wrócić do każdego miasta, do każdej miejscowości, skąd pochodzi każdy członek naszego zespołu w Ukrainie i zaśpiewać, też tam zagrać koncert taki już jakby powrotu do domu, bo oczywiście, że najwięcej marzymy o tym, aby Ukraina zwyciężyła jak najszybciej i o tym powrocie do naszych domów rodzinnych.
0: Piękne jest to, co mówisz, ale wyszłyśmy też od tego, że właśnie w tym zespole, czy tworząc razem, staraliście się coś przepracować, że to była taka praca terapeutyczna i w tym, co mówisz, też to słyszę, że są te trudne momenty, te przerażające trochę obrazy, ale jest to marzenie, tak, do którego dążymy.
1: Tak, tak, właśnie zgadzam się. Niestety kontekstu rzeczywistości nie unikniemy i musimy po prostu jakoś nauczyć się z tym żyć dalej, ale żeby też ta rana goiła się szybciej, tym bardziej, że to jest bardzo ważne, ważne też w przypadku dzieci, bo dzieci wiadomo, że przeżywają różne tragiczne scenariusze najbardziej mocno, tak? Więc dlatego mamy tak bardzo dużo koloru, światła, muzyki, mamy

0: Maja w Instytucie Grotowskiego Pieśni Płonących Serc. Bardzo gorąco zapraszamy naszych słuchaczy. Szczegóły znajdziecie na stronie Instytutu Grotowskiego. A gdzie można znaleźć informacje o Kapusta Band?
1: Można znaleźć na Facebooku. Mamy stronę Kapusta Band, też na Instagramie, na YouTubie. Zapraszam Państwa też do subskrypcji, bo to jest też bardzo ważne dla nas. Trochę anonsuję, że ostatnio, przez ostatnie lata braliśmy na pokład naszego statku Blue Yellow Submarine różnych artystów dosyć znanych, więc już za niedługo też Państwo będą mogli oglądać owoce naszej pracy, między innymi na YouTubie, więc warto sobie taką subskrypcję
0: kliknąć sobie po prostu. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić właśnie Wasze strony zarówno w serwisie YouTube oraz na Facebooku, a ze mną w studiu była Julia Dubno właśnie z zespołu Kapusta Band. No i podążając tutaj za Waszym marzeniem na naszej antenie teraz może nie Yellow Submarine, ale Here Comes the Sun zespołu The Beatles. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: Spór o nowe zasady kształcenia pielęgniarek i położnych. Były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma odpowiedzieć za działanie na szkodę firmy. Pierwsza encyklika Leona XIV gotowa. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Nie tylko pielęgniarki szkolne, ale także położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Uważają, że mogą one osłabić ich zawód i pogorszyć jakość opieki nad pacjentami. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że zmiany mają jedynie ułatwić kształcenie i wejście na rynek pracy. Szymon Kępka.
1: Samorząd pielęgniarek i położnych krytykuje m.in. pomysł uproszczenia nauki zawodu i likwidacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, mówi Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2: Na marnotrawienie takich cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego.
1: Pielęgniarki mówią też o brakach kadrowych w systemie ochrony zdrowia, mówią o zmieniającej się demografii, zwracają uwagę, że część doświadczonych położnych nie ma dziś łatwej drogi do zmiany swojego zawodu na pielęgniarkę, mimo że takich właśnie pracowniczek brakuje. Gabriela Hoffman z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie.
3: Położne straciły pracę, pracują jako salowe. Nie każda chce ukończyć kurs, bo będzie zatrudniona wtedy na dużo gorszych warunkach niż po licencjacie pielęgniarstwa.
1: Projekt proponowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Te potrwają miesiąc.
0: Były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej i trzy inne osoby odpowiedzą przed sądem za działanie na jej szkodę. O szczegółach sprawy mówi prokurator Przemysław Pająk z Biura Prasowego Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
4: Sprawa dotyczy zlecenia przez spółkę świadczenia usług doradczych o charakterze górniczo-ekonomicznym jednemu z podmiotów gospodarczych. Jak ustalili śledczy z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zawarcie umowy z firmą doradczą było nieuzasadnione ekonomicznie. A pisemne raporty sporządzone w latach 2017 do 2019 w wykonaniu umowy cechowała niska wartość merytoryczna. Jastrzębska Spółka Węglowa na skutek zawartej umowy poniosła szkody majątkowe w wielkich rozmiarach w wysokości 1,9 miliona złotych.
0: Jak informowała prokuratura, w okresie objętym zarzutami niewielka firma Skobiernic za swoje usługi otrzymywała wynagrodzenie w kwocie niemal 50 tysięcy złotych miesięcznie, a podejrzanemu może grozić kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Jutro ceny maksymalne paliw wzrosną w porównaniu do dzisiejszych. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, benzyny 98 7 zł i 7 groszy, a oleju napędowego 7 zł, wynika z obwieszczenia ministra energii. Przepisy umożliwiające regulowanie cen paliwa w kraju zostały przedłużone i obowiązują do końca maja.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież zakończył pracę nad swoją pierwszą encykliką zatytułowaną Magnifica Humanitas. Dokument dotyczy troski o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
6: Prezentacja dokumentu odbędzie się w przyszły poniedziałek, 25 maja, w obecności Ojca Świętego. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prefekci watykańskich dykasterii nauki wiary oraz promocji integralnego rozwoju człowieka oraz specjaliści w dziedzinach katolickiej nauki społecznej i sztucznej inteligencji.
0: A pierwsza encyklika Leona XIV wpisuje się w kontekst 135. rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum Novarum. W swoim historycznym dokumencie Leon XIII bronił godności człowieka wobec nierówności społecznych i wyzysku robotników, dając początek katolickiej nauce społecznej.
7: Cztery minuty po godzinie 16. Ciepło, coraz cieplej, ale też burzowo. Zostało wydane ostrzeżenie przed burzami oraz porywistym, silnym wiatrem do 65 km na godzinę oraz lokalnie opady gradu również mogą wystąpić. To ostrzeżenie obowiązuje dzisiaj do godziny 23. Temperaturowo jest, tak jak mówiłam, coraz cieplej. We Wrocławiu aktualnie 20 stopni, a kolejne dni mają być coraz gorętsze.
8: Reklama.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Reklama.
13: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Sześć minut po godzinie 16 przy mikrofonie Judyta Eksner. Jeszcze do godziny 18 rozpoczynamy to muzycznie z zespołem Mary Mary. O!

0: Siła Sióstr, czyli Sisters na antenie Radia Rodzina. 15 minut po godzinie 16. A teraz informacja. Dolny Śląsk uruchamia pilotaż centrów pomocy dzieciom. Pomoc psychologiczna, psychiatryczna i terapeutyczna w jednym miejscu. Taki jest cel pilotażowego programu centrów pomocy dzieciom na Dolnym Śląsku. Samorząd województwa przeznaczył na ten projekt 500 tysięcy złotych, a program obejmuje na początek Wrocław i Głogów, a w kolejnych etapach także Wałbrzych i Jelenią Górę. Centra mają zapewnić kompleksowe wsparcie dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym, po traumach lub doświadczeniu przemocy. W projekcie uczestniczą organizacje pozarządowe prowadzące już podobne placówki. Na ten moment projekt jest na etapie pilotażu i będzie prowadzony przez dwie organizacje pozarządowe z Wrocławia i Głogowa. O programie mówi Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
1: Centra pomocy dzieciom to jest pilotażowy program w tym sensie, że my dopełniamy to, co już funkcjonuje oczywiście państwowo, natomiast wiemy, że są potrzeby większe, dlatego samorząd województwa podjął decyzję i kwota 500 tysięcy jest przeznaczona na te dwa centra w Głogowie i we Wrocławiu. Będziemy to rozszerzać na inne subregiony.
0: Pieniądze, które otrzymają organizacje, będą przeznaczone na to, by zapewnić dzieciom wszelką pomoc w ramach jednego miejsca.
1: Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, to, co było dzisiaj powiedziane. W jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi.
0: O potrzebie uzupełnienia luki systemowej w kontekście pomocy psychiatrycznej dzieciom i młodzieży mówi Monika Włodarczyk, radna Sejmiku Województwa, przewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, a także inicjatorka projektu, która podaje statystyki.
2: My dzisiaj mamy doskonałą wiedzę na ten temat, w jaki sposób wyglądają statystyki. Są przerażające, bo 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda, to jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy.
0: W pilotażu biorą udział dwie organizacje, Fundacja Non-Licet z Wrocławia oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie. Od 8 lat prowadzi to Centrum Pomocy Dzieciom. Anna Lachowska, dyrektor programowa instytucji, przybliża, jak działa centrum prowadzone jest i przez jej stowarzyszenie.
3: Przyjmujemy dzieci z całego Dolnego Śląska, ale też ze względu na usytuowanie Głogowa na północnych rubieżach województwa również zgłaszają się do nas dzieci z innych województw. Bardzo się cieszę, że uzyskaliśmy takie zaufanie władz samorządu wojewódzkiego i możemy realizować ten projekt nie tylko w Głogowie, ale będziemy szerzyć ideę Centrum Pomocy Dzieciom w całym województwie. My będziemy się zajmować subregionem jeleniogórskim i legnickim.
0: Pomoc w centrach ma być bezpłatna dla dzieci i ich rodzin. Środki z budżetu województwa zostaną przeznaczone m.in. na zatrudnienie psychoterapeutów i specjalistów prowadzących terapię oraz konsultacje, a informacje o tym, o czym przed chwileczką mówiłam, czyli o tych centrach pomocy nowo uruchomionych, pilotażowych, znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Dolny Śląsk.

dla Ciebie i Twojej rodziny.

Przepięknie Zbigniew Wodecki, Miczęt Micz na naszej antenie, opowiadaj mi tak. Można było się rozmarzyć troszeczkę, 25 już minut po godzinie 16, a za chwileczkę o 16.30 na naszej antenie audycja Bliżej Europy. Łukasz Ligorowski porozmawia dzisiaj z Joanną Sterzyńską-Lindberg o tym, jak nam wychodzi zjednoczenie Europy, w którym punkcie jesteśmy, jakie szanse i zagrożenia dalszego poszerzania Unii Europejskiej są przed nami. O tym właśnie w audycji Bliżej Europy o godzinie 16.30 na naszej antenie.

0: bliżej Europy.
1: Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej ma na celu zjednoczenie państw europejskich wokół wspólnego projektu polityczno-gospodarczego. Oparte na wartościach Unii i podlegające surowym warunkom, rozszerzenie okazało się jednym z najskuteczniejszych narzędzi wspierania reform politycznych, gospodarczych i społecznych, a także umacniania pokoju, stabilizacji oraz demokracji na całym kontynencie. Polityka rozszerzenia uwypukla także obecność Unii Europejskiej na arenie światowej. Jak to nam wychodzi? W którym punkcie jesteśmy, jakie są szanse i zagrożenia dalszego poszerzenia Unii Europejskiej? O tym porozmawiamy dzisiaj w audycji Bliżej Europy. Gościnią audycji jest Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Pani dyrektor, chciałbym poprosić Panią, żebyśmy przenieśli się może na początku do lat 90., kiedy upada mur berliński, 89. Dla naszych słuchaczy, którzy pamiętają ten okres, będzie to, myślę, dobry okres wspomnień, a dla młodszego pokolenia szansa do wejścia w emocje tamtego czasu. Unia Europejska istnieje, Polska jest poza Unią Europejską. Jak państwa Zachodu spoglądają na wschód Europy? Myślą o nas, że warto by było, żeby te kraje weszły do Unii Europejskiej, czy może jest to zagrożenie, bo Rosja ma za dużo wpływów, duże zapóźnienia są gospodarcze w tych krajach. Jaki jest punkt widzenia państw zachodnich?
2: Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja myślę, że to jest dobrze, żeby przedstawić te wszystkie zagadnienia w pewnej perspektywie. Z punktu widzenia państw tak zwanego Starego Zachodu, rok 80-90 to był wstrząs oczywiście, no był pewien zastany porządek świata, był mur berliński, oni mieli pomoc i obecność Stanów Zjednoczonych bardzo silną, mieli te swoje powiązania gospodarcze, które rozbudowywali od lat 50. i z jednej strony oczywiście już w latach 80. wiemy, że była wspierana Solidarność, że dużo pomocy szło na wschód, ale to jednak był taki proces, powiedzmy, na zewnątrz, tak? No i właśnie tu się akurat tak stało, że ten że doszło do i upadku muru berlińskiego i upadku reżimów dyktatorskich, tak, w Europie Środkowej i Wschodniej, i powstało takie wielkie pytanie, co dalej? Co dalej? No z jednej strony oczywiście wielka euforia, to po obu stronach żelaznej kurtyny, a z drugiej strony to duże polityczne pytanie, co dalej, what's next, jak mawiają Amerykanie, na co się zdecydować, co zaproponować tym krajom, żeby one były stabilne, bo to był taki główny problem, co zrobić, żeby ta część Europy, która no już nie jest kontrolowana przez Związek Radziecki, ale też jakby jest dosyć słaba ekonomicznie, politycznie, pewne struktury się wykształcają, co im zaproponować?
1: Ale co w takim razie ze strefami wpływu? Tutaj no, upadł reżim, ale z drugiej strony te strefy wpływu wciąż były mocne i tutaj jednak myślę, że dochodziło i może nawet wciąż dochodzi do sporów o te strefy wpływów. Na to pytanie, które zostało zadane na samym początku, możemy spojrzeć z bardzo wielu perspektyw. Jak tutaj wyglądały te tarcia?
2: Myślę, że była część państw, gdzie od razu zaistniał taki konsensus też w zachodniej Europie, że one należy jak najściślej i jak najszybciej z nimi współpracować. To są te kraje, które nie były częścią Związku Radzieckiego. To powiedzmy sobie otwarcie było to jakby też najłatwiejsze, to było też najwięcej kontaktów. Ja tutaj nie chcę się stawiać w pozycji historyka, Boże broń, ale tu już była też taka, jak to się mówi, wymiana elit. Na przykład pierwsze rządy w Polsce po 89 roku tworzyli ludzie znani na Zachodzie, z renomą, z poważaniem. To byli ludzie, którzy mogli jeździć do Paryża, do Berlina, ustalać bardzo dużo rzeczy i to było bardzo ważne. No ale faktem było, że nie bardzo było wiadomo, co teraz zrobić, tak? Bo są różne metody i to myślę, warto sobie w tym momencie powiedzieć, współpracy z Unią Europejską i one istniały już wcześniej. Przypominam, jest EFTA, czyli Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein, które nigdy mimo możliwości do Unii nie wstąpiły. Wręcz odbyły referenda, w których się okazało, że nie chcą być członkami Unii, ale z tą Unią bardzo ściśle współpracują. Musiały zaadoptować właściwie całość unijnej legislacji, żeby móc z krajami Unii Europejskiej no, handlować, żeby obywatele tych krajów mogli przyjeżdżać. Także są różne metody. Można być tylko stowarzyszonym, tak? Nie trzeba być członkiem Unii Europejskiej. I takie modele są proponowane właściwie wielu krajom. Natomiast było raczej jasne, że jeżeli chodzi o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, tam ta grupa się zmieniała. Tak? Na początku rzeczywiście Polska, Czechosłowacja jeszcze wtedy, czy potem Czechy, Słowacja, Węgry były takimi pierwszymi kandydatami, a potem to się rozszerzyło też na Bułgarię, Rumunię, kraje bałtyckie.
1: Dobrze, ale dlaczego taka formuła została zaproponowana? Czy te kraje wybrały taką formułę, a nie współpracę, a członkostwo?
2: Była wola polityczna po obu stronach. Mhm. Na pewno bardzo silna, żeby jednak dążyć do członkostwa, żeby jednak związać się z tymi mechanizmami na stałe i żeby stać się częścią tej wspólnoty. Ale tak jak mówię, do dzisiaj są różne metody współpracy z Unią. No są te kraje, które zdecydowały się, żeby nie wstępować, mają swoje silne gospodarki, albo uważają się za zbyt odległe. Tak?
1: Dobrze, a jakim problemem w tamtym czasie mogły być różnice gospodarcze, polityczne, rozwojowe, technologiczne na przykład?
2: No, pamiętamy, że to po prostu były dwa różne systemy ekonomiczne. Przepływ, transfer technologiczny też właściwie był słaby. To były inne systemy, był inny model też przemysłu, tak? Tego przemysłu ciężkiego, brudzącego, którego w tej chwili w Polsce też już zostało niewiele. W Polsce był zawsze bardzo silny ten nurt demokratyczny i myślę, że to wpłynęło na decyzję, żeby jednak dążyć do integracji, że tak jak mówił to wtedy jeden z ówczesnych ministrów spraw zagranicznych, Bronisław Geremek, tak czy owak ten proces modernizacyjny trzeba przejść. To było jasne, te zapóźnienia były ogromne. Ja przypominam, że osoby z Polski, kiedy przyjechały do Berlina Zachodniego, w McDonaldzie było stać na ketchup. Tak? Takie były anegdoty i to jest prawda, to jest dzisiaj niewyobrażalne. I że ten model, który oferują kraje takie jak Niemcy, Francja, które politycznie się na to zgodziły, tak, bo to było najważniejsze, a ten duet niemiecko-francuski jest dla Unii kluczowy, że ten model trzeba przyjąć. No i tu się potem zaczęła opcja czas, to znaczy nie przyjmuje się do Unii w ciągu jednego dnia, czy w ciągu jednego tygodnia, czy nawet powiedzmy w ciągu roku, tak jak na przykład można się stać członkiem Rady Europy, gdzie Polska przystąpiła bodajże w 1991 roku.

0: bliżej Europy.
1: Dużo nowych takich mechanizmów myślę, że poznaliśmy, ja na pewno, różne punkty widzenia. Gdybyśmy mieli zderzyć właśnie ten okres, o którym teraz pani opowiada, do czasów współczesnych, jak Unia Europejska, jak Komisja Europejska patrzy na rozszerzenie się Unii Europejskiej, jest za, przeciw, w rozszerzeniu widzi szansę, jak duża może być wizja na Unię Europejską?
2: Myślę, że takie myślenie o rozszerzeniu na wschód, tak, bo mówimy głównie o rozszerzeniu na wschód, bo czy mówimy o Serbii, czy o Ukrainie, Gruzji, Mołdawii, czy Czarnogórze, to jest w gruncie rzeczy takie rozszerzenie na wschód. To się zaczęło już właśnie wtedy w latach 90., że po zakończeniu zimnej wojny Unia Europejska zaczęła się przygotowywać politycznie do takiego wielkiego rozszerzenia na wschód. Ale najpierw jeszcze, przypominam, musiała zainteresować się państwami Europy Zachodniej i Północnej, czyli Finlandia, Szwecja, Austria. One przystąpiły do UE dopiero w połowie lat 90. Tak? To też jest, też jest takie ciekawe i bardzo to było wsparte też traktatem z Maastricht. Ja nie chcę teraz wchodzić w takie szczegóły może techniczne, ale wtedy właśnie wprowadzono na przykład wspólną politykę zagraniczną, tak? Czyli podstawę już takiej dużej Unii, która obejmuje prawie cały kontynent, współpracę w sprawach wewnętrznych, czyli bezpieczeństwo też musiało się wzmocnić. To już nie była Unia 12 państw, tylko 20 plus, tak? W domyśle. Fundament pod wspólną walutę, no i obywatelstwo Unii Europejskiej. Także to też zmienia jakby optykę samej organizacji, tak? Z organizacji dosyć takich, powiedzmy, trzonu stabilnych państw europejskich, bo przypominam, że Hiszpania to też są dopiero lata 80. i Portugalia, kiedy tam się skończyły dyktatury, plus te kraje właśnie Niemcy, Francja, Benelux, Włochy. Nagle takie otwarcie na wschód i dostrzeżenie, że wspólnoty europejskie, a potem Unia Europejska będą jednak odgrywały ogromną rolę geopolityczną. Mhm. Także wtedy się zaczął taki proces, od którego do dzisiaj nie ma odwrotu.
1: Dobrze, ale czy nie jesteśmy wystawieni teraz na próbę przez wojnę, tak, w Ukrainie? Czy nie jest to na przykład odpowiedź Rosji, przywódców Rosji, Władimira Putina? Nie, to jest zły kierunek, niech Unia Europejska tego nie próbuje robić.
2: Tak, można powiedzieć, że na pewno Rosja reaguje źle, kiedy do Unii Europejskiej chcą przystępować kraje, które uważa za położone w swojej strefie wpływów, aczkolwiek, przypominam, kraje bałtyckie były częścią Związku Radzieckiego, ale wtedy Rosja uważa, że to też była jakby jej słabość z tamtych czasów i nie chce tego powtórzyć. Natomiast myślę, że poza tym procesem politycznym istnieje, warto dzisiaj sobie też trochę porozmawiać, myślę, że ta rozmowa w tym kierunku się układa, żeby porozmawiać o tym procesie technicznym poszerzenia, bo poszerzenie, zresztą tak samo jak stowarzyszenie z Unią Europejską, taki układ stowarzyszeniowy, jaki ma na przykład Turcja, no on też pozwala trochę uzmysłowić, na czym to poszerzenie naprawdę polega, że poza deklaracjami politycznymi, wielkimi prądami,

0: To znaczy na to, aby jakiś kraj zaprosić do grona kandydatów, potrzebna jest zgoda krajów Unii Europejskiej. Mhm. Także te decydujące kroki zawsze wymagają zgody wszystkich krajów Unii Europejskiej. Natomiast to otwiera właśnie ten proces techniczny. On jest trochę już ułatwiony, jeżeli przedtem był właśnie taki układ stowarzyszeniowy i można było tą legislację i współpracę już legislację harmonizować, a współpracę na takim praktycznym, na praktycznych etapach import-eksport, wspólna produkcja, wspólne przedsięwzięcia. Świetnym przykładem są badania naukowe, dopraszanie partnerów z uniwersytetów z tych krajów, które jeszcze nie są członkami Unii Europejskiej, albo nie są i nigdy nie będą, ale są stowarzyszone i można je wtedy, można takie uniwersytety dopraszać i one też się jakby tej uczą tych zasad współpracy, tak? Także to jest takie wieloetapowe, wola polityczna jak najbardziej, ale proces techniczny, tak?
1: Dobrze, ale ten proces techniczny to jest to, co teraz pani powiedziała? Takie dorównywanie do
0: harmonizacja,
1: warunków?
0: Harmonizacja, tak zwana harmonizacja. No i oczywiście mamy harmonizację prawną, bo to jednak tu mówimy o tym acquis communautaire, czyli legislacji unijnej i właściwie to się powiedzmy formalnie dorównuje, ale oczywiście jeżeli dajmy na to w Unii dyrektywa, a w danym kraju ustawa o standardzie produkcji elementu do samochodu ma wyglądać tak samo, to znaczy, że tą produkcję też trzeba dostosować, tak?
1: Okej. Także myślę, że bardzo ciekawie został przedstawiony ten moment, kiedy dokonała się ta transformacja w naszym kraju, no i staraliśmy się o to, żeby zostać członkiem Unii Europejskiej. Przygotowując się też do tego tematu, znalazłem bardzo ciekawych kilka takich pojęć, na przykład kandydat z nazwy. Cóż to takiego jest?
0: Kandydat z nazwy. Ja może w ogóle opowiem, co to znaczy kandydat, tak? Bo to jest bardzo, bo to już jest dopełnienie pewnego etapu. Otóż takie państwo, które zamierza się ubiegać o członkostwo, składa oficjalnie wniosek do Rady Unii Europejskiej, tak? Czyli do krajów członkowskich. I na przykład Ukraina złożyła taki wniosek kilka dni po rosyjskiej inwazji. No to w ogóle trzeba sobie wyobrazić ten stan umysłu, że z jednej strony trzeba się bronić, a drugą ręką trzeba jeszcze wniosek do Unii pisać. Ale to obrazuje, co potrafi dać dobra determinacja. I Komisja Europejska wydaje opinię. I ocenia demokrację, gospodarkę, administrację, no i zgodność z wartościami Unii Europejskiej, tak? Czyli jakby to powiedzieć, to jest taka ocena i aspektów normatywnych, i aspektów funkcjonowania tak naprawdę. Czy w ogóle jest jakiś punkt wyjścia, żeby rozmawiać, tak? Żeby rozpocząć taki, ten ogromny proces techniczny, którym jest przygotowanie do poszerzenia. I komisja wydaje właśnie tę opinię i rekomenduje nadanie statusu kandydata albo na przykład jeszcze dalsze reformy. Także to jest jakby taka pierwsza bramka i jeżeli chodzi o niektóre kraje, to rzeczywiście nie dostały tego statusu kandydata, tylko się rekomenduje te dalsze reformy. Bardzo często chodzi o demokrację w takich krajach. Natomiast tą decyzję, żeby tym kandydatem zostać, no to podejmują państwa członkowskie, tak? Czyli na przykład Turcja jest kandydatem od 1999 roku, Serbia od 2012, Ukraina 22 i Gruzja 23. Natomiast to jeszcze nie oznacza, że można rozpocząć negocjacje. Bardzo często przed otwarciem tych negocjacji na przykład żąda się jeszcze reformy sądownictwa, no czyli tej powiedzmy praworządności, tak? Walki z korupcją, jakichś zmian konstytucyjnych, to może być dla krajów bardzo trudne. I na przykład ochrony mniejszości, też bardzo ważne. I dopiero właściwie kiedy to zostanie spełnione i ta decyzja polityczna wszystkich państw Unii Europejskiej zostanie pozytywnie podjęta, wtedy się zaczyna ten właściwy proces techniczny, czyli ten tak zwany screening.
1: I to na pewno też trwa. Dobrze, to w takim razie kandydat z nazwy?
0: Czyli kandydat z nazwy, no to jest kraj, który jakby został kandydatem, ale nie poczynił dalszych postępów, na przykład nie spełnił tych dalszych kryteriów.
1: Okej, czyli Unia Europejska jest otwarta, ale niestety brak woli albo brak działań ze strony takiego kraju.
0: Zresztą.

0: bliżej Europy.
1: Pani dyrektor, myślę, że warto, żebyśmy dzisiaj też w tej audycji, rozmawiając o rozszerzeniu Unii Europejskiej, o budowaniu się Unii Europejskiej, porozmawiali też o Ukrainie. Ukraina zgłosiła swoją gotowość przystąpienia do Unii Europejskiej. Unia Europejska, myślę, że widzi dużą szansę w poszerzeniu się w struktur właśnie o Ukrainę, ale tutaj jest duży kłopot. Są grupy interesów, Polska widzi dla siebie pewnie szanse duże, bo nie będziemy tą wschodnią flanką wtedy, myślę, tak, w dużej części. Z drugiej strony tutaj są duże wątpliwości, zapytania ze stron grup gospodarczych, rolniczych i tak dalej, i tak dalej. Ale też dochodzi tutaj konflikt w zakresie innych państw. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zgodę? Bo myślę, że na przykład Węgry będą zgłaszały sprzeciw w tym zakresie.
2: Ukraina to jest w ogóle taki bardzo ciekawy przypadek, jeśli chodzi o poszerzenie, ponieważ rzeczywiście dzieje się to w bezprecedensowej sytuacji. W Ukrainie toczy się wojna, otwarta wielka wojna. Ukraina w trakcie właśnie takiego ogromnego wysiłku w bardzo intensywny sposób negocjuje swoje klastry tak zwane, czyli te różne dziedziny polityk w celu przystąpienia właśnie do Unii Europejskiej. Także tam jest ogromna determinacja. Determinacja jest też ze strony Komisji Europejskiej. Tam bardzo intensywne rozmowy się toczą, żeby ten proces negocjacyjny zakończyć jak najszybciej. Ukraina przystąpiła już do dużych programów w ramach tego stowarzyszenia, umowy stowarzyszeniowej, do dużych programów typu program wspólnego rynku, który pozwala na przykład firmom ukraińskim już uczyć się unijnych zasad, współpracować z firmami unijnymi. I też do szeregu innych programów bardzo dobrze współpracuje w zakresie energii. To wiemy, że te sieci przesyłowe na przykład polskie też prowadzą dalej na Ukrainę. I jest ileś takich właśnie obszarów, gdzie ta współpraca już jest.
1: Ale to jest ten aspekt techniczny?
2: To jest właśnie ten aspekt techniczny, tak. Także Ukraina bardzo intensywnie współpracuje. Te spotkania z komisją są częste, spotkania ekspertów. Jest praca nad harmonizacją legislacji, bardzo silna. Są reformy. Także jak na tak ogromny kraj, jakim jest Ukraina i jeszcze w tak trudnej sytuacji, postęp jest rzeczywiście imponujący i jest duża determinacja. Tak samo po obu stronach, także oficjalnie negocjacje się otworzyły w czerwcu 2024, screening się skończył w 2025 i teraz właściwie jeden za drugim klaster są negocjowane, gdzie może przyjąć te prawodawstwo, gdzie chce mieć te tak zwane okresy przejściowe, też znamy z Polski okresy przejściowe. I tak samo, gdzie będzie szukała jakichś wyjątków. Także to jest taki bardzo, powiedziałabym, dynamiczny przykład negocjującego.
1: Okej, ale to wynika też z sytuacji, jaka zaistniała w Europie.
2: I teraz jest moment dla krajów członkowskich, żeby powiedzieć nie, my chcemy, żeby był na przykład 10-letni okres transpozycji tej legislacji, żeby Ukraina za szybko nie wchodziła w ten obszar i tak dalej. Także teraz to jest też czas na aktywność tych krajów członkowskich, które mają wątpliwości, żeby ten proces spowolnić, to może nie jest dobre słowo, ale żeby ten proces
1: wydłużyć ten okres cały.
2: Albo wyjaśnić wszystkie wątpliwości, ale wprowadzić swoje warunki.
1: Ale to jest forma też negocjacji wewnątrz Unii Europejskiej między tymi krajami, tak? Co do tego, stanowiska?
2: Oczywiście te techniczne negocjacje, że tak powiem, z dnia na dzień wykonują urzędnicy Unii, Komisji Europejskiej konkretnie mówiąc, ale to potem wiadomo, że przechodzi przez parlament i przez radę, jest bardzo dużo możliwości, żeby na ten proces wpłynąć. Trzeba być po prostu w nim aktywnym.
1: Patrząc na przykład na to, gdzie teraz jesteśmy, wiadomo, że tutaj się nakłada dużo innych problemów i gospodarczych i ta polityka się musi dostosowywać do zmieniającego się świata. Ale który z krajów pretendujących do tego, żeby wstąpić do Unii Europejskiej jest najbliżej?
2: Oczywiście na takie pytania należy zawsze odpowiadać dosyć ostrożnie, ale zwróciłabym tutaj uwagę na Czarnogórę, na Montenegro, które rzeczywiście dosyć szybko, ja tylko jeszcze zrobię taki mały nawias i powiem, okej, zostało się tym kandydatem, spełniło się te podstawowe warunki, trzeba zrobić screening legislacji i trzeba zacząć robić legislację swoją, tak przerabiać, żeby rzeczywiście do tej unijnej pasowała. Tutaj Montenegro dosyć interesująco wygląda, aczkolwiek nie ma jeszcze ostatecznych decyzji, tak? A dopiero wtedy się rzecz dopełnia, jeżeli wszystkie zgody są. Także Czarnogóra, przypominam, jest też krajem małym. Chorwacja na przykład już przecież jest członkiem Unii, Słowenia jest członkiem Unii, tam są pewne precedensy dla krajów, które wyszły na przykład no, z tego samego pnia, że tak powiem. Także, ale też już negocjacje trwają długo, od 2012 roku. Przypominam, że w Polsce to też zajęło mniej więcej dekadę, tak?
1: A kto był w Polsce takim największym orędownikiem i przyczynił się do tej integracji? Jest, ma pani takiego bohatera?
2: Ja jednego? Myślę, że cały szereg polityków i proszę pamiętać, polityków z wszystkich stron sceny politycznej, tak? Bo to było negocjowane i przez rządy postsolidarnościowe i przez rządy, że takie nazwy postkomunistyczne. I właściwie co do tego był konsensus, co do tego był zawsze konsensus. Także jeżeli właśnie wrócimy na chwilę do tego Montenegro, to bo tu chciałam jeszcze dodać, że jest taka możliwość, że następne poszerzenie Unii będzie właśnie w 2028 roku i częścią tego poszerzenia będzie właśnie Czarnogóra. Czarnogóra, czyli Montenegro, w zależności od...
1: No, myślę, że młode pokolenie będzie mogło to obserwować. Dla mnie jest też ciekawy punkt widzenia młodych osób, które urodziły się w Polsce, będącej w Unii Europejskiej. No a ci wszyscy, którzy pamiętają, jak wstępowaliśmy, na pewno też widzą ten postęp, który się zadział. Może być okazja też, żeby porozmawiać o tym. Drodzy Państwo, piszcie do nas studio@radiorodzina.pl. W tytule maila proszę wpiszcie bliżej Europy. Może macie tutaj swoje refleksje na ten temat, może byście chcieli się podzielić swoimi wspomnieniami, a może macie różne pytania w tym zakresie, chętnie do nich wrócimy w naszych audycjach. A już dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Gościnią audycji Bliżej Europy była Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bliżej Europy. Partnerem programu jest przedstawicielstwo regionalne Komisji Europejskiej.

0: Węgierski premier spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Rolnicy biją na alarm. Tony niesprzedanych ziemniaków i rezygnacja z produkcji. Papież w liście odpowiada na rozterki 18-latka. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rozpoczęła się wizyta szefa węgierskiego rządu w Polsce. Peter Madziar na początek pierwszej zagranicznej podróży i pierwszej podróży do Polski wybrał Kraków. Przywitał go tam metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Szef węgierskiego rządu złożył kwiaty przed pomnikiem świętego Jana Pawła II na dziedzińcu Katedry Wawelskiej. Krakowską wizytę węgierskiego premiera śledzi Katarzyna Młynarczyk.
1: Po krótkim spacerze po rynku głównym i spotkaniu z mieszkańcami wieczorem szef węgierskiego rządu pociągiem wyruszy do Warszawy. Tam rozpocznie się już część polityczna tej wizyty, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem czy marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na koniec wraz z szefem polskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie między innymi złoży kwiaty pod pomnikiem stoczniowców. Tam zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie z Lechem Wałęsą. Z Polski premier Węgier wyruszyć ma do Wiednia i po rozmowach z rządem austriackim pociągiem wróci do Budapesztu.
0: Zmieniamy temat. Pełne pola, puste kieszenie. Coraz więcej rolników rezygnuje z produkcji zwierzęcej. Wielu młodych gospodarzy wybiera dziś pracę poza rolnictwem, mówi Paweł Sokół, działacz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych oraz przewodniczący Rady Powiatu w Zawierciu.
2: Zaniechanie produkcji zwierzęcej jest wręcz tragiczne dla rozwoju rolnictwa polskiego. Z tego, co się słyszy w związku z napływem, niekontrolowanym napływem mięsa spoza Europy, mięsa złej jakości, no może doprowadzić też do tego, że ta produkcja stanie się zupełnie nieopłacalna.
0: Narastające problemy mają być jednym z głównych tematów protestów rolniczych planowanych na jutro w Warszawie. Organizatorzy wskazują na sprzeciw wobec Zielonego Ładu, pogarszającą się opłacalność produkcji i brak skutecznego wsparcia dla polskich gospodarstw. Trwa dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią przez rumuńskie F-16, informuje NATO. Sojusz zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona. Minister obrony Estonii poinformowała, że była to prawdopodobnie ukraińska maszyna.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pan nie zawodzi pragnień, które sam rozpalił w sercu, napisał Leon XIV w odpowiedzi na list 18-letniego Pietra z południa Włoch. Włoski maturzysta podzielił się z Ojcem Świętym swoimi rozterkami. O odpowiedzi papieża Krzysztof Brąk z Radia Watykańskiego.
4: Papież zauważył, że niepokoje, o których pisze mu włoski maturzysta, świadczą, że nie zadowala się byle czym. Prosi, by pamiętał, że Jezus go kocha, niezależnie od wyborów, jakie dokona w swoim życiu. Papież zachęca Pietra do modlitwy, przystępowania do sakramentów i rozmowy z mądrymi ludźmi. Proszę dla ciebie o łaskę wewnętrznego spokoju. Powierzam cię Maryi, która jako młoda dziewczyna nauczyła się ufać, mimo że w sercu nosiła pytania większe od niej samej, dodał Ojciec Święty.
0: List papieża ukazał się na łamach watykańskiego miesięcznika Piazza San Pietro.
5: Cztery minuty po godzinie 17, a na wrocławskich termometrach 20 stopni. Jest to dzisiaj maksymalna temperatura. Słońce wdziera się tutaj do studia, jest słonecznie i słońce zajdzie dzisiaj o godzinie 20:41. Dzień jest długi. Przypominam, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie burzowe. Obejmuje ono południowo-zachodnią część województwa. Mogą być burze, silny, porywisty wiatr, a nawet gradobicie.
6: Reklama.
7: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Sześć minut po godzinie 17, a za kilka minut, 17:10, zapraszam na Oblicza Wrocławia. Łukasz Ligorowski porozmawia dziś z Aleksandrą Lipertowską, rzeczniczką prasową Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, a tematem będą konsultacje dotyczące remontów trzech podwórek. A przepraszam, to nie jest ta rozmowa. Dzisiaj będzie rozmawiać Łukasz Ligorowski o parkach Europejskiej Stolicy Kultury z Anną Cebulską. Porozmawiamy o nowo powstałym o sezonie w Żernickim Parku przy Ługowinie. Już za kilka minut o godzinie 17:10.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w obliczach Wrocławia będziemy Was zachęcać, zapraszać do aktywności, a wszystko to w ramach Parku WSK i dzisiaj zaproszenie do jednego takiego miejsca. Telefonicznie jest z nami Anna Cebulska, prezeska Fundacji Signum. Dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry, słyszymy bardzo dobrze.
1: No i teraz uwaga, niespodzianka. Żernicki Park przy Ługowinie. Zmiana lokalizacji. Jeżeli ktoś pamięta Fundację Signum i działania tej fundacji w ramach WSK, to co, zaskoczy się?
2: Zaskoczy się, ale niedużo, ponieważ nasza pierwsza lokalizacja to był Żernicki Park Sportu i Rekreacji przy ulicy Rumiankowej, a obecnie od początku maja działamy w Żernickim Parku przy Ługowinie, dosłownie 300 metrów obok, w innym parku.
1: Dobrze, czy to była przeprowadzka całego kontenera, jak to wyglądało?
2: Tak, to jest przeprowadzka całego kontenera z jednego parku do drugiego parku. No troszkę nam drogi się pokrzyżowały ze względu na dużą przeorganizację poprzedniej lokalizacji, gdyż wygrało projekt WBO. I na czas restrukturyzacji parku musieliśmy się przenieść do drugiego parku.
1: Ja myślę, że dla aktywności mieszkańców i tutaj sąsiadów nie będzie to żaden problem. Myślę, że wręcz przeciwnie, bardzo dobrze jest poznać nowe miejsca, ale też i pytanie, czy pojawiają się nowe aktywności. Powiedzmy w skrócie, czym są parki ESK dla tych, którzy jeszcze nie odwiedzali takich miejsc.
2: Parki ESK to cudowne miejsce na mapie Wrocławia. Mamy takich 14 lokalizacji. Kontenerki mieszczą się na terenach zielonych, w różnych punktach na mapie Wrocławia. Nasz mieści się w parku i naszym głównym zadaniem, jak i wszystkich parków ESK, jest aktywizowanie i animowanie społeczne mieszkańców poprzez różne wydarzenia kulturalne, artystyczne, ruchowe, no różności.
1: Każdym parkiem opiekuje się jakaś organizacja, fundacja, stowarzyszenie. Dlaczego z waszej strony taka troska o zaproszenie mieszkańców do aktywności? Fundacja Signum, czym się zajmuje? Tutaj jest to bardzo pokrewne, pasuje wam?
2: Tak, nasza fundacja powstała kilka lat temu właśnie głównie myśląc o mieszkańcach, o zaangażowaniu ich w życie społeczne oraz animowanie ich w różny sposób. Jesteśmy operatorkiem kontenerka od zeszłego roku tak naprawdę. Dla nas to jest świeżynka, ale upragniona świeżynka. To jest takie malutkie spełnienie naszych marzeń, ponieważ nasze osiedle się bardzo rozrasta, a brakuje takiego miejsca, w którym moglibyśmy się spotkać, zintegrować czy gdzieś spędzić wspólnie czas. Ciągle gdzieś myślimy o tym, żeby rozwinąć skrzydełka i poprowadzić w przyszłości cal. Więc ten kontenerek to jest taki nasz taki mini centrum aktywności lokalnej na osiedlu.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzisiaj zapraszamy Państwa do odwiedzenia w weekend Parku SK. Dzisiaj zaglądamy do Żernickiego Parku przy Ługowinie. Jest z nami Anna Cebulska. Jakie było otwarcie? Mocne otwarcie? Czy będziecie musieli się rozkręcać, pokazywać tą nową lokalizację, zapraszać mieszkańców do aktywności?
2: Teraz poczęliśmy sezon 9-10 maja i to było duże otwarcie i to było fantastyczne wydarzenie, ponieważ dopisała nam pogoda i dopisała nam frekwencja. Mieszkańcy jednak są zdolni za tym, żeby iść z nami wszędzie, więc zaczęliśmy dzień od gry terenowej w punkcie starej lokalizacji kontenerka i przenieśliśmy się wspólnie do nowej lokalizacji kontenerka, co było takim też dużym plusem, pokazaniem też mieszkańcom, jak można do nas dojść, gdzie można nas znaleźć. Mhm. Myślę, że mamy pole do popisu, mamy też możliwość pokazania innej części naszego osiedla, więc wszystko przed nami.
1: Dzisiaj chcemy też zapraszać, tak jak powiedziałem na samym początku, co przed nami, czy to jest tak, że w każdy weekend animujecie czas wolny? Czy to są wybrane jakieś terminy? Gdzie ich szukać?
2: Jesteśmy w każdy weekend, sobota, niedziela od 15 do 20. Wszystkie informacje są u nas na naszym profilu społecznościowym na Facebooku. Tam mamy harmonogram wydarzeń, tam mamy wydarzenia na inne dni, czy również na inne większe atrakcje. A co przed nami? Przed nami fantastyczny okres i dużo, dużo atrakcji do końca maja przede wszystkim. Będziemy świętować Dzień Mamy, będziemy świętować wspólnie Dzień Dziecka. Nasza oferta w tym roku poszerzyła się o zabawy z językiem angielskim, o zajęcia z zumby, czy ulubione przez dzieci warsztaty chemiczne.
1: Mhm. Jak wygląda udział w takich zajęciach? Czy trzeba się zapisywać? Ile trzeba za to zapłacić? Jak to wszystko jest zorganizowane?
2: Jeżeli chodzi o zapisy, to nie mamy takich, chyba że to są gdzieś jakieś bardzo wymagające z ograniczonymi środkami materiałowymi, limitowanymi osobami, to wtedy mamy taką informację w harmonogramie, ale zazwyczaj są to wydarzenia otwarte, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, a co do odpłatności, to wszystko jest za darmo, tylko przyjść i cieszyć się i bawić razem z nami.
1: Czy jesteście otwarci na propozycje mieszkańców? Bo często jest też tak, że przestrzeń ta jest oddawana w ręce mieszkańców, żeby ich zaktywizować, żeby też mogli się podzielić swoimi talentami, umiejętnościami. Jak to wygląda u was?
2: A u nas właśnie wygląda to tak, że większość naszych wydarzeń są prowadzone przez jednak mieszkańców, którzy w zeszłym roku zgłosili się do nas ze swoimi pomysłami. Tak jest w przypadku warsztatów chemicznych, czy na przykład warsztatów z lokalną artystką. Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. My czekamy na ludzi, którzy chcą coś zrobić dla własnej społeczności i wszystkie informacje mogą znaleźć na naszym profilu społecznościowym, czy dzwoniąc do koordynatora i operatora kontenerka. Na wszystkie pytania łatwe, trudne postaramy się odpowiedzieć.

0: oblicza Wrocławia.
1: Myślę, że nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o przyjmowanie gości. Parki SK są tak zlokalizowane w tylu miejscach, żeby tą społeczność lokalną zapraszać do aktywności, ale wierzę też, że można przyjechać z drugiego końca Wrocławia. Jesteście na to gotowi, otwarci? Jak wygląda też konkurencja między parkami?
2: Nie, to nie jest konkurencja, absolutnie. My jesteśmy jedną wielką rodziną, która tak naprawdę działa do jednej bramki. Każdy ma inne społeczeństwo, inną specyfikę swojego osiedla, ale wszyscy chcemy robić jedno, robić dobro na naszym podwórku poprzez animowanie, poprzez wspieranie lokalnej społeczności. I tu absolutnie nie ma żadnej konkurencji. Wręcz przeciwnie, my się wymieniamy ze sobą swoimi pomysłami, czerpiemy z siebie wzajemnie siły do kolejnych działań. Jesteśmy na to przygotowani. Zapraszamy wszystkich z każdej strony Wrocławia do siebie. Mieliśmy już tutaj przy okazji właśnie gry terenowej, czy jakichś większych pikników ludzi z osiedli ościennych. Mieliśmy też z drugiego końca Wrocławia. Także to są takie miejsca, które przyciągają ludzi zewsząd. Mhm. I my się cieszymy, że ci mieszkańcy do nas przychodzą.
1: A co w tym sezonie? Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to powiedzieć już, bo na pewno dużo inicjatyw też się rodzi. Co w tym sezonie będzie królowało? Parki SK to skrót emocje, sport, kultura. Czy któraś gałąź z tych trzech króluje u was?
2: Tak, emocje. U nas zawsze okay. Są emocje na wysokim poziomie i to, czy robimy warsztaty artystyczne, czy robimy gdzieś jakieś wydarzenia kulturalne, zawsze towarzyszą nam emocje i my uwielbiamy się dzielić tymi emocjami.
1: Okej, okay, fantastycznie. Odeślijmy jeszcze na koniec naszej rozmowy, zapraszając naszych słuchaczy do tej aktywności, do odwiedzenia was, gdzie znajdziemy wszystkie informacje, gdzie dokładnie zlokalizowany jest ten park.
2: Wszystkie informacje zawsze są uwzględnione w harmonogramie na stronie Parki ESK, bądź na stronach operatorów, w tym przypadku na stronie Fundacji Signum. Odwiedzamy parki w weekendy, czyli sobota, niedziela od 15 do 20 do końca sierpnia, a wrzesień, październik to jest 15-19.
1: Tak jest. No i drodzy Państwo, już nikt nie ma wymówek. W którymś z parków ESK trzeba się koniecznie zgłosić. Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni do aktywności w Żernickim Parku przy Ługowinie, a to zaproszenie do nas kierowała Anna Cebulska, prezeska Fundacji Signum. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Zawsze mówię, że ten utwór jest jakby z gumy, takie ma brzmienie. To Sylwia Stripling na antenie Radia Rodzina, a przy mikrofonie jeszcze przez kilkanaście minut Judyta Exner. Ci, którzy są w drodze do domu z pracy albo gdzieś w drodze w aucie, mogą być spokojni, bo jeszcze zdążą nacieszyć się słońcem i ciepłem. Na razie 19 stopni i słoneczko jest z nami i zajdzie dopiero 20.

0: Poszukiwania 18-latka, który zniknął na Mazurach. Centralna rejestracja zatacza coraz szersze kręgi. Projekt zakazu adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Na jeziorze Juxty na Mazurach trwają poszukiwania 18-latka zaginionego po wywróceniu się roweru wodnego. Rano dostaliśmy zgłoszenie o ludziach, którzy wpadli do wody i nie mogą się z niej wydostać. Błyskawicznie dotarliśmy na miejsce. Relacjonuje Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
1: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen.
0: Cała 4-osobowa grupa, która poruszała się po jeziorze rowerem wodnym w okolicach miejscowości Śniadadowo, to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Centralna rejestracja obejmie wszystkie konsultacje u specjalistów, zapowiada premier Donald Tusk. Szef rządu przypomniał, że od 1 stycznia bieżącego roku rejestracja obejmuje zapisy na mamografię, testy HPV i konsultacje kardiologiczne.
2: Od 1 sierpnia będzie można rejestrować się online w 8 kolejnych świadczeniach. Będzie można rejestrować swoją pierwszą wizytę u angiologa, chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa, lekarza chorób płuc.
0: Premier zwrócił uwagę, że elektroniczna rejestracja daje pacjentom możliwość odwoływania wizyt. Jak podał, do tej pory odwołano tą metodą 500 000 wizyt, dzięki czemu terminy te mogły wykorzystać inne osoby. Konfederacja żąda ustawowego zakazu adopcji przez pary jednopłciowe. Rząd Donalda Tuska przez transkrypcję otwiera drogę do legalizacji związków jednopłciowych, twierdzi poseł Krzysztof Mulawa.
3: Mówimy bardzo jasno, za konstytucją, za polskimi ustawami, że małżeństwo w Polsce było, jest i mamy nadzieję, że będzie związkiem kobiety i mężczyzny. Rząd pana premiera Donalda Tuska chce wprowadzać to wszystko tylnymi drzwiami, dzięki czemu zostanie wydane rozporządzenie przez ministra cyfryzacji, gdzie będzie w polach małżonek, małżonka, kobieta i mężczyzna, będzie to wpisane, to z czego jeszcze niedawno śmialiśmy się. Pan minister cyfryzacji oczywiście włączy z panem premierem, będą chcieli zapisywać pierwszy małżonek i drugi małżonek.
0: Projekt Konfederacji zakłada dopisanie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jasnej przesłanki negatywnej dla adopcji, jaką jest wspólne pożycie osób tej samej płci lub pozostawienie w związku małżeńskim zawartym za granicą z osobą tej samej płci.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą wizyty świętego Jana Pawła II, archidiecezja lwowska opublikowała program wydarzeń, które mają przypomnieć o znaczeniu tej historycznej podróży apostolskiej. Początek 25 czerwca we Lwowskim Muzeum Historii i Religii. Dzień później nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, będzie przewodniczył mszy świętej w Bazylice Metropolitalnej pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Trzeciego, ostatniego dnia obchodów we Lwowskiej Operze Narodowej zaplanowano program artystyczny ku czci świętego Jana Pawła II.
5: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 19 stopni, temperatura spada, ale będzie nadal ciepło. Słońce zajdzie dziś o godzinie 20:41, a wzejdzie jutro o 4:55. Dni są coraz dłuższe i coraz cieplejsze. W kolejnych dniach ma być nawet do 26 stopni we Wrocławiu. No i może troszkę padać, trochę będzie z nami słońca. Miejscami mogą wystąpić również burze.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Wyglądam za okno, tam słońce mnie przyzywa. Widzę też w słońcu właśnie takie bzyczące owady, choć nie słyszę ich bzyczenia, ale widzę, jak krążą gdzieś tam wokół tego drzewa akacji, które na pewno przepięknie pachnie, i słychać też ptaki. No i to jest chyba ten moment, kiedy trzeba się pożegnać ze studiem i już cieszyć się naturą. A wam zostawiam piękny utwór Jeffa Buckley, przepraszam, nie Jeffa, a Tima Buckleya, czyli ojca Jeffa Buckleya, dwóch wspaniałych muzyków, ojca i syna, już nieżyjących. Utwór Buzzin' Fly, i właśnie jak ta bzycząca mucha będzie pięknie wam tutaj brzmieć, czy tam pszczoła, a ja również odlatuję na swoich skrzydełkach z tego studia. Do usłyszenia jutro.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Zupa. W jednym z barów samoobsługowych starsza pani wzięła duży talerz zupy. Umieściła go na tacy, a po zapłaceniu tacę postawiła na wolnym stoliku. Na krześle powiesiła torebkę i kiedy zamierzała usiąść, aby zjeść gorącą i pachnącą zupę, zauważyła, że nie wzięła łyżki. Zostawiła wszystko i poszła po sztućce, które leżały przy kasie. Po powrocie zobaczyła zdumiona, że na jej miejscu usiadł bezdomny młody człowiek i spokojnie zjadał jej zupę. Kobieta zaniepokoiła się i oburzyła. Następnie z kiepsko skrywanym poczuciem wyższości usiadła na krześle obok i zanurzyła łyżkę w zupie, tuż pod nosem intruza. Młodzieniec uśmiechnął się i kontynuował jedzenie. Nabrała kolejną łyżkę. Młodzieniec również. Jaki bezczelny. O, gdybym była odważniejsza. Czas zrobić porządek z bezdomnymi, pomyślała. Za każdym razem, kiedy kobieta nabierała łyżkę, siedząc naprzeciwko niej, biedak bez najmniejszej koncentracji robił to samo. Tak było do chwili, aż na dnie talerza pozostało tylko trochę zupy. Wtedy przyszła kobiecie myśl. Zobaczymy, co powie, kiedy talerz będzie pusty. Młodzieniec zostawił jej ostatnią łyżkę. Następnie wstał, grzecznie ją pożegnał i odszedł. Kobieta popatrzyła na krzesło. Przerażona spostrzegła, że jej torebka znikła. Złodziej! To był tylko pospolity złodziej. Rozczarowana, wściekła, z wypiekami na twarzy rozejrzała się wokoło, ale po bezdomnym młodzieńcu nie było ani śladu. Kiedy się rozglądała, jej złość w pewnym momencie zamieniła się w zmieszanie i wielkie zakłopotanie, bo kilka kroków dalej zobaczyła talerz ze stygnącą zupą, przy którym nie było łyżki. Na poręczy krzesła wisiała jej torebka, tak jak ją zostawiła. Kobieta bardzo się zawstydziła. Właśnie uświadomiła sobie, że pomyliła stoliki i że ten młodzieniec, który jadł zupę taką samą, jaką ona sobie wybrała, podzielił się z nią bez oburzenia, zdenerwowania czy poczucia wyższości. Ona natomiast prychała, a nawet poczuła, jakby ktoś zranił jej dumę. Ile to razy w naszym życiu zjedliśmy czyjąś zupę, nie wiedząc o tym? Ile razy dziennie kradniemy innym czas, szacunek, uczucie, uwagę i nie mamy nawet najmniejszego wyrzutu sumienia? Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Minister Obrony Narodowej wydał komunikat po rozmowie z szefem Pentagonu. Drony nad głowami, wojskowe ćwiczenia, o których nie wiedzieli mieszkańcy na Lubelszczyźnie. Brazylijski piłkarz Neymar może wkrótce o sobie przypomnieć. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zakończyłem rozmowę z Pete'em Hegsethem. Sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie USA w obronę i bezpieczeństwo Polski, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz w social mediach. Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, dodaje minister obrony narodowej i zaznaczył, że Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Anna Gmiterek-Zabłocka o szczegółach.
2: Mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego zaniepokoiły latające im nad głowami drony. W środku dnia bez żadnej informacji wcześniej. A że to tereny tuż przy granicy z Ukrainą, więc mogli mieć powody do niepokoju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dopiero po południu zamieściło w mediach komunikat, że są to ćwiczenia systemu obrony powietrznej, które potrwają do środy. Biorą w nich udział jednostki sił powietrznych i wojsk lądowych.
0: Zmieniamy temat. Coraz więcej firm, ale i kandydatów używa sztucznej inteligencji przy rekrutacji pracowników. Prawie połowa poszukujących pracy korzysta z nowych technologii, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI, mówi ekspert Pracuj.pl Anna Goreń.
3: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
0: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej w trakcie rozmowy dopuszcza tylko 3% poszukujących pracowników. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii powołany do kadry na Mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara, a selekcjoner Canarinhos dawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. Michał Waszkiewicz.
4: 9 lat temu Neymar przychodził z Barcelony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messim i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzję. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na Mundialu.
0: A Brazylia na Mundialu zagra w grupie z Marokiem, Szkocją i Haiti.
5: Radio Rodzina.

19 maja 1974 roku grupa The Rubettes wprowadziła na szczyt brytyjskiej listy singiel z piosenką Sugar Baby Love.

1973 roku Stevie Wonder zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych singlem z piosenką You Are the Sunshine of My Life, pochodzącą z albumu Talking Book. Był to już trzeci hit numer jeden Wondera w Ameryce, który przyniósł też wokaliście kolejny sukces, nagrodę Grammy za najlepsze męskie wykonanie piosenki w stylu.

19 maja 1955 roku w wieku 58 lat zmarł Tadeusz Sygietyński. Zapisał się w historii jako muzyk i kompozytor związany z teatrem i kinem. Jego wizytówką stał się stworzony przez niego Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Do dziś możemy usłyszeć nowe interpretacje jednej z najsłynniejszych kompozycji Sygietyńskiego ze słowami Ludwika.

1986 roku na rynku ukazuje się piąty solowy album Petera Gabriela. Krążek pod tytułem Soul do dzisiaj uznawany jest za jedno z najlepszych dokonań muzyka. To na nim odnajdziemy duet z Kate Bush.

fixtures bridge. Colors, flaps, set.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Lecina. Wrocław 92 FM.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam wzbudza w naszym sercu, zapewnia Leon XIV. Bez rozwoju duchowego grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Boga, ostrzega niemiecki kościół kardynał Mario Grech. Sanktuarium w Kaszi przygotowuje się na uroczystości świętej Rity. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam rozbudził w naszym sercu, napisał Leon XIV w odpowiedzi na list 18-letniego Pietra z południa Włoch. Podzielił się z papieżem swoimi obawami i niepokojem przed tym, co czeka go w życiu.
2: Papież zauważył, że niepokoje, o których pisze mu włoski maturzysta, świadczą, że nie zadowala się byle czym. Prosi, by pamiętał, że Jezus go kocha, niezależnie od wyborów, jakie dokona w swoim życiu. Papież zachęca Pietra do modlitwy, przystępowania do sakramentów i rozmowy z mądrymi ludźmi. Proszę dla ciebie o łaskę wewnętrznego spokoju. Powierzam cię Maryi, która jako młoda dziewczyna nauczyła się ufać, mimo że w sercu nosiła pytania większe od niej samej, dodał Ojciec Święty.
1: List papieża ukazał się w watykańskim miesięczniku Piazza San Pietro. Papież Leon uważnie śledzi życie Kościoła w Niemczech, zapewnił kardynał Mario Grech w rozmowie z Radiem Watykańskim. Sekretarz generalny synodu wziął udział w tegorocznym Katoliken, tak. Mówiąc o synodalności w Niemczech, wskazał na potrzebę rozwoju duchowego. W przeciwnym razie grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Pana Boga, powiedział maltański kardynał.
3: Kardynał Grech przyznał, że niemieccy biskupi nie są wystraszeni, ale oni też potrzebują wsparcia. Zaznaczył, że problemem nie jest stawianie pytań. Ważne jest, aby wspólnie podążać drogą Kościoła katolickiego. Zapytany, jaką radę dałby w odniesieniu do synodalności, której tak głośno domagają się Niemcy, kardynał Grech zauważył, że synodalność jest kwestią sakralną, ponieważ ma ona pomóc w odkryciu woli Bożej. Dlatego trzeba dbać o rozwój duchowy.
1: Do papieża dotrze jutro sanktuarium w Kaszi, pochodnia świętej Rity, średniowiecznej mistyczki, która jest orędowniczką w sprawach beznadziejnych. W piątek przypada jej wspomnienie. Święta Rita nadal z wielkomocą przemawia do świata: zaufajcie Bogu, trwajcie w Nim i bądźcie Mu wierni, a przyszłość nie będzie wam straszna, mówi Radiu Watykańskiemu rektor jej sanktuarium w Kaszi, ojciec Giustino Casciano.
2: Augustianin podkreśla, że pochodnia świętej Rity to światło przebaczenia i pokoju, które co roku zapalane jest w Kaszi. Jest to bezpośrednie nawiązanie do doświadczeń świętej Rity, kiedy jej mąż został zamordowany, a jego krewni nakłaniali jej synów do zemsty, Rita osobiście udała się z ewangelicznym przebaczeniem do mordercy, a w swojej rodzinie zabiegała o pokój i pojednanie.
1: Rektor sanktuarium w Kaszi podkreśla, że kult świętej jest żywy na całym świecie. Rita wie, czym jest trudne życie i dlatego modli się za nas, dodaje włoski augustianin.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.
1: Hold on tight.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Głocko.
2: Głocko.
1: 97,1 FM.
3: Chodźmy spać. Nie ma na co czekać. Wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną. Na znajomych drzewach rano wyjdziemy dokupić chleba. Wszystko układa się jak trzeba. Tylko ty zapatrzona w okna ekran nie dostrzegasz nieba. Trzeba u poduszki się schronić. Może ona nas obroni. Nie musisz już się bać. Lepiej